0: To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Tak na pytanie dziennikarza RMF FM odpowiedziała wczoraj szefowa resortu zdrowia. Przypomnijmy, w tym tygodniu kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez zabieg syna senatora na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. Co wydarzy się dalej? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że piłka jest teraz po stronie dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który musi znaleźć dodatkowe pieniądze, na przykład wyciągając konsekwencje finansowe wobec pracowników.
2: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy w różnych sytuacjach. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą, ale nie chciałabym już wchodzić w szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
1: Od dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o zmniejszenie albo o umorzenie kary. Równolegle okoliczności zabiegu syna senatora wyjaśniają rzecznik praw pacjenta i naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Po weekendzie ma zebrać się kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej i tam mogą zapaść decyzje o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Tomasza Lenza.
0: Donald Trump powiedział, że rozważa przeniesienie części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Trump podkreślił, że ma świetne relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego wcześniej publicznie poparł. To wielki fighter i świetny gość, mówił amerykański przywódca. Pytany, czy rzeczywiście przeniesie żołnierzy do Polski, odpowiedział: może. Wcześniej zapowiedział wycofanie z Niemiec większej liczby wojsk niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump odniósł się także do 3-dniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą na czas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Stwierdził, że była to jego inicjatywa i wyraził nadzieję, że doprowadzi do trwalszego zawieszenia broni. Słowacja zniosła ograniczenia w sprzedaży paliw dla cudzoziemców. Od wczoraj nie ma wyższych cen ani limitów tankowania do kanistrów dla obcokrajowców. Przypomnijmy, restrykcje wprowadzono pod koniec marca po wzroście cen paliw w świecie w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Celem była ochrona rynku przed turystyką paliwową. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem Przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
0: I w faktach wracamy teraz do Polski. Kraków przygotowuje się na kolejny festiwal muzyki filmowej. Wydarzenie rozpocznie się 13 maja. Jak podpowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, w programie jest międzynarodowa gala seriali.
4: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
5: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
4: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa gala seriali będzie 16 maja w krakowskiej Tauron Arenie.
0: Festiwal muzyki filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic.
6: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
0: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków sprzed 200 lat. Takie znalezisko odkryto w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. To rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych.
7: Najstarsze, opisane w języku niemieckim, pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku, ale są tam też takie, tworzone już przez polską administrację w latach 50. ubiegłego stulecia.
0: Podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dokumenty trafią teraz do Archiwum Państwowego w Szczecinie. A jak wyglądają? Zajrzyjcie na rmf24.pl do zakładki Regiony. A na koniec tych faktów wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Miłosz Motyka, minister energii, był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Ile będzie kosztować paliwo jutro i pojutrze w weekend na stacjach?
9: Jeżeli chodzi o cenę maksymalną na najbliższe dni, ona będzie podana około godziny 12. Należy się spodziewać niższej ceny niż dziś.
8: Ale wie pan, o ile niższej?
9: Dokładną daną każdego z rodzaju paliw i benzyny 95, 98 i diesla poznamy do godziny 12.
8: Ale pan ją zna. Powiedział pan, że będzie niższa.
9: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym. Sytuacja na rynkach też wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa. Ostatnie dni natomiast, to tak jak obserwowaliśmy po tym zaognieniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, były wyższe ceny. Teraz znowu wracamy do pewnego
8: uspokojenia. Tylko, że dziś w nocy było miłosne stuknięcie, jak to określił Donald Trump.
9: Ale jeżeli chodzi o trend, bo mówimy tutaj o trendzie, który ma później wpływ i przełożenie na nasze portfele w zakresie cen na stacjach, to on jest bardziej ostrożnie optymistyczny. Natomiast oczywiście to nie jest moment i to nie jest dzisiaj czas, kiedy możemy mówić o tym, że ceny paliwa są rynkowo niskie, bo tutaj ta interwencja państwa jest oczywiście konieczna.
8: CPN został przedłużony do połowy
9: 15 maja.
8: A co dalej?
9: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze, tutaj.
8: Będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
9: Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, to znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych. Tutaj ta ostateczna decyzja zawsze należy do pana premiera, ale oczywiście pana ministra Domańskiego również, który odpowiada za budżet
8: państwa. To kosztuje państw. Miesięcznie 1,5 miliarda, trochę ponad 1,5 miliarda, prawda?
9: Tak.
8: Stać nas na to?
9: Stać
8: nas. Ile jeszcze wytrzymamy?
9: No to jest pytanie do pana ministra Domańskiego, natomiast też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
8: Dla, rozumiem, dystrybutorów paliwa?
9: Nie.
8: Dla firm? Dla kogo? Co
9: znaczy? Analizujemy tę sytuację rynkowo pod kątem tego, jak będą kształtowały się ceny chociażby gazu. I tutaj takie mechanizmy, jakie miały już miejsce w latach poprzednich, możemy wprowadzić. Taka też inicjatywa na poziomie europejskim przez kilka państw została podjęta, zainicjowana. Stosowny list do ciał unijnych został wystosowany także przez Polskę.
8: A co z LPG? Bo to też jest takie pytanie, które cały czas się pojawia z tym gazem do samochodów.
9: Jeżeli chodzi o ceny gazu, spadają w ciągu ostatnich dni. To też jest element uspokojenia sytuacji na rynkach. Natomiast jak pan redaktor mnie także pyta o sytuację budżetu państwa, no tak. To też jest pewna odpowiedź co z LPG. W tym zakresie to wsparcie, ta tarcza ochronna jest skierowana w stosunku do paliw, które są narażone na najwyższe procentowe podwyżki.
8: Panie szczerze, dobrze zrozumiał. Pan powiedział o podatku od ponadwymiarowych zysków. To miałoby zastąpić CPN, czy
9: nie
8: uzupełnić kwestie budżetowe, żeby tych pieniędzy było
9: więcej? To jest naturalne działanie, które też podnosiliśmy jako możliwe w momencie wprowadzenia programu CPN. O tym mówił premier. Jako to, żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przedkupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe lub szybciej spadają i ten zysk jest wyższy danych firm i dzisiaj tę sytuację analizujemy wspólnie z Ministerstwem
8: Finansów.
9: Pytam
8: się także dlatego, że tak, za chwilę mamy czerwcówkę, to po 15 maja jest czerwcówka, a potem mamy wakacje i to jest moment, w którym bardzo wielu Polaków będzie się poruszało także samochodami, będzie potrzebowało paliwa i pytanie, czy wtedy możemy czuć się bezpiecznie.
9: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach, ona jest tak niestabilna i jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i nikt nie będzie wskazywał na daną przyszłość, jak
8: ale
9: będą się te ceny kształtowały.
8: Ale rządu, czy będzie zachowywał program CPN?
9: Ale to panie redaktorze, odpowiadam. Jeżeli sytuacja na rynkach się nie uspokoi, to będziemy analizowali ją oczywiście na bieżąco, ale ten program, tak jak deklarowaliśmy, będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne.
8: A co z paliwem lotniczym? Bo to jest drugie pytanie, które się pojawia. I rzeczywiście wiele linii lotniczych i wiele portów lotniczych zaczyna mówić o tym, że go brakuje.
9: To jest sprawa, która jest bardzo mocno podnoszona przez nas na poziomie europejskim przede wszystkim, bo to jest już kwestia bardzo mocno nie narodowa, tylko europejska siłą rzeczy, bo przecież te loty są międzynarodowe i jako Polska jesteśmy bezpieczni, mamy zagwarantowane i produkcję, i dostawy, i odpowiednie magazyny. Natomiast w różnych państwach
8: będzie podobnie.
9: Nie przewidujemy ryzyk, nie braknie paliwa lotniczego w Polsce. Takie zapewnienie ze strony i spółek paliwowych i też naszego narodowego czempiona lotu mamy. nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o loty z Polski. Natomiast tak, w niektórych państwach pewne ograniczenia w siatkach połączeń niektórych linii lotniczych są już wprowadzane.
10: Żebyśmy dobrze to zrozumieli praktycznie, to znaczy możemy wylecieć z Polski, bo tutaj paliwo będzie, ale może się okazać, że ale z jakiegoś kraju możemy nie wrócić.
9: Pan redaktor próbuje państwu przedstawić wizję, w której będziecie musieli na wakacjach spędzić trochę dłużej. Natomiast już uspokajam. Państwa europejskie, ministrowie energii bardzo intensywnie pracują nad tym, by to paliwo lotnicze w momencie właśnie szczytu sezonu wakacyjnego zapewnić. Przestawiane są moce rafineryjne na produkcję paliwa jet oraz ściągane jest to paliwo z innych kierunków. Stąd myślę, że wiele państw dzisiaj widząc to, jak ten ruch się kształtował w kolejnych poprzednich latach, odpowiednio zwiększa dzisiaj te dostawy.
10: A z drugiej strony już słyszymy, że niektóre linie lotnicze niemieckie, włoskie ograniczyły. To znaczy, że jakby ale wszystko państwa robią, ale nie ma takiej...
9: ograniczyły także ze względu na to, że te koszty są po prostu bardzo wysokie. Wysokie ceny związane z importem danego paliwa jet. Brak później chętnych na loty sprawia, że linie lotnicze notują straty i to jest czysta ekonomia. O tym rozmawialiśmy z ministrami energii podczas ostatnich spotkań i tutaj to też niestety jest pochodną sytuacji na Bliskim Wschodzie, za którą nikt z nas nie odpowiada.
10: Panie ministrze, to oczywiście nie jest zarzut do nikogo, to jest pytanie. Pan mówi, że ja tutaj coś przedstawiam słuchaczom. Ja
9: oj, prowokacyjnie rozumiem, panie redaktorze.
10: Pytanie, czy może być tak, że ktoś wyleci z Polski, bo my mamy, a na przykład tak z jakiegoś kraju będzie miał kłopot z powrotem, albo zapłaci dużo więcej.
9: Tak nie będzie, natomiast niestety to, co obserwujemy, to, co już dzisiaj nie jest ryzykiem, tylko niestety nową rzeczywistością, to są wyższe ceny, które są spowodowane tym, że to paliwo jest po prostu droższe. Wyższe ceny wakacji, wyższe ceny w sektorze turystycznym.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w Górnej Grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Dziś na Węgrzech zaprzysiężenie nowego rządu. W faktach sprawdzaliśmy, co dalej ze ściganiem Zbigniewa Ziobry, który przebywa w tym kraju. Będzie też temat systemu kaucyjnego w Polsce. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska miliard opakowań wróciło do recyklingu. Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Od 10 lat polscy sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek. Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej teren choroby roślin i szkodniki. Jak na to reaguje Komisja Europejska?
1: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału. Podkreślają, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
0: O czym donosiła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Peter Madziar zostanie dziś oficjalnie zaprzysiężony na premiera Węgier. Inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego rozpocznie się o godzinie 10. Zmiana rządu w Budapeszcie może mieć wpływ na sprawę Zbigniewa Ziobry, który przebywa na Węgrzech i korzysta tam z azylu politycznego przyznanego przez Viktora Orbana. Nowy premier zapowiedział uchylenie decyzji o azylu, ale według komentatorów nie wpłynie to znacząco na sytuację byłego ministra sprawiedliwości. Sprawę śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Nawet jeśli azyl Zbigniewa Ziobry byłby uchylony dziś, w jego sytuacji praktycznie nic by to nie zmieniło. Za byłym ministrem w lutym wystawiono jedynie list gończy działający tylko w kraju. Jego zatrzymanie na Węgrzech byłoby możliwe, gdyby sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania, co jednak wciąż nie nastąpiło i nie nastąpi jeszcze przez przynajmniej miesiąc. Adwokat Ziobry od miesiąca nie dostarczył do sądu poprawnie podpisanego zażalenia, a bez jego rozpatrzenia decyzja w sprawie ENA nie może zapaść. Od listopada trwają próby zabezpieczenia nieruchomości Ziobry w kraju. Wciąż bez powodzenia. W Sejmie jest wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu, ale od miesiąca wciąż nie dotarł od marszałka do właściwej komisji. Podsumowując, jak długo Zbigniew Ziobro mieszka za granicą, niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest dla polskich władz nieuchwytny.
0: Już miliard opakowań zostało zwróconych w systemie kaucyjnym. To dane, które podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Według wyliczeń resortu w ciągu tygodnia średnio oddawanych jest 100 milionów butelek i puszek. Opakowań zwracanych jest coraz więcej, a ile w Polsce jest miejsc, w których można je zwracać? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Resort wylicza, że punktów zbiórki jest już ponad 57 tysięcy. Wśród nich ponad 12,5 tysiąca tak zwanych butelkomatów.
4: Jeszcze dwa tygodnie temu tych automatów było 9,5 tysiąca, także widzą Państwo, jak duży jest progres i to oczywiście bardzo cieszy.
3: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Z pewnością cieszy bardziej, gdy automaty funkcjonują poprawnie, bo nie brakuje skarg na niedziałające lub zapchane urządzenia. Przypominamy, jeśli automat akurat nie działa, a sklep ma powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni, to i tak musi przyjąć naszą butelkę lub puszkę. Jeśli nie poprzez maszynę, to opakowanie powinien przyjąć pracownik sklepu.
5: Wiosenne fakty RMF FM.
0: Już można zachwycać się kolorami i zapachami bzu. A to jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących wiosną.
6: Robi wrażenie i zapachowo i wizualnie, bo bardzo pięknie się te kolory komponują.
7: No właśnie jeszcze nie wąchałam, tylko oglądam, ale jestem zachwycona i najchętniej to bym sobie ułamała, ale nie wypada.
8: Wyczuwacie zapach czy przywykłyście?
9: Bardzo, jak codziennie tutaj chodzimy, to właśnie czuć i bardzo ładnie to wygląda też.
10: W kulę zapachową się to zmienia i właśnie bardzo ładnie tutaj tak pachnie tymi bzami.
0: Aleję pełną bzów w Łodzi odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Będzie drożej, tak o nadchodzących wakacjach mówi Miłosz Motyka, minister energii, który był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego.
11: Jeżeli chodzi o linie lotnicze, te ceny biletów już wskazują, że są droższe. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje, tutaj kilkuprocentowy wzrost. To pewnie będą już odpowiednie ośrodki analityczne związane z ruchem turystycznym analizowały, ale tak, takie sygnały mamy, jeżeli chodzi o rynek i to jest niestety pochodna sytuacja na Bliskim Wschodzie.
12: A czy rząd rozważa jakieś wsparcie dla branży lotniczej?
11: Nie przewidujemy, nie rozmawiamy o tym na ten moment.
12: A wakacyjne firm turystycznych rozmaitych?
11: To, panie redaktorze, może paradoksalnie zdarzyć się tak, że wobec tej sytuacji większa grupa naszych rodaków zdecyduje się na
12: odpoczynek w Polsce. To jest oczywiście bardzo dobre dla Polski.
11: To jest bardzo dobre dla Polski, natomiast tutaj ta sytuacja geopolityczna, makroekonomiczna na pewno będzie miała wpływ na ruch turystyczny, już ma. I myślę, że nawet żadne wsparcie w zakresie państw narodowych nie byłoby w stanie pokryć strat z tego tytułu.
12: Mówił pan ostatnio, panie ministrze, że macie wypracowane rozwiązanie w zakresie pewnych uproszczeń, jeśli chodzi o taryfy dla przemysłu energochłonnego. Co konkretnie oznaczają te uproszczenia?
11: Przede wszystkim to, że dzisiaj przemysł energochłonny jest przemysłem, który najmocniej dostaje po kościach, jeżeli chodzi o ceny wytwarzanej energii. Nie jest w stanie zmienić swojej produkcji pod kątem profilu, pod kątem dostosowania się do zmienności pogody, gdzie mamy ewidentnie tańsze.
12: Co to znaczy? To znaczy, że będzie taniej, panie redaktorze, czy będzie inaczej?
11: To znaczy, że będzie taniej dla grupy odbiorców przemysłowych, natomiast to rozwiązanie najpierw chcemy przedstawić tym, którzy są tym zainteresowani. O tym będziemy dyskutowali w ciągu najbliższych dni, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, gdyż takie rozwiązania w całej Unii Europejskiej właściwie są wprowadzane przez różne państwa.
12: A kiedy, które branże najbardziej skorzystają?
11: To jest branża hutnicza.
12: Hutnicza?
11: To są branże przemysłowe, które są związane z przemysłem, tak, oczywiście metalurgicznym, zbrojeniowym. To są te zakłady pracy, to są te zakłady, które zużywają najwięcej energii, nie są w stanie zmienić swojego profilu, właściwie pracują ciągle, są najbardziej energochłonne.
12: Tutaj ale to mówimy będą te wielkie firmy, czy te małe i średnie też?
11: Energochłonnych. To będzie, no właśnie to jest elementem naszej dyskusji. Jak te progi określić pod kątem zużycia, pod kątem wyprodukowanych towarów. Tutaj to jest przedmiotem analiz, właściwie przygotowanych rozwiązań przez nas, ale będzie przedmiotem analiz przez odpowiedni zespół. Natomiast im te większe firmy będą w stanie tańszy surowiec z tej energii wyprodukować, tym będzie to miało lepszy wpływ także na małe i średnie firmy, więc to jest system naczyń powiązany.
12: A czy te nowe taryfy mają też zachęcać firmy do inwestycji w magazyny energii?
11: Ale po pierwsze, absolutny priorytet, jeżeli chodzi o magazyny energii i te inwestycje na poziomie spółek energetycznych i na poziomie państwa podejmujemy, ale tak zachęcamy firmy do tego już. I to jest realny zysk. I takie programy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska już są realizowane. I tak w ramach tego zespołu będziemy także rozmawiali o kolejnych. Tak, to lepsze bilansowanie się tych firm pod kątem wykorzystywania energii wtedy, kiedy ona jest tańsza, jest możliwe, ale są to firmy, które najczęściej pracują po prostu w trybie ciągłym i nie są w stanie i tak te magazyny im pomóc nadmiernie. Stąd kolejny pakiet rozwiązań.
12: Panie ministrze, to teraz pytanie do pana od prezydenta. Czy jest pan, pani, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To jest oczywiście planowane
11: jestem
12: pytanie.
11: Jestem przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc nie jestem zwolennikiem wyższych cen energii, polityki Prawa i Sprawiedliwości, która realizowała politykę Zielonego
12: Ładu. Ale nie tego dotyczy pytanie pana prezydenta.
11: Tego dotyczy pytanie. Prezydent ucieka od Prawa i ucieka de facto tym pytaniem od Prawa i Sprawiedliwości, jego dziedzictwa.
12: Powinno się zrobić takie
11: referendum? To jest wotum nieufności wobec polityki PiS.
12: Prezydent składa wotum nieufności wobec polityki PiS.
11: Dokładnie tak.
12: Panie ministrze.
11: Panie redaktorze, to proszę mi powiedzieć.
12: Ja nie jestem przedstawicielem Kancelarii Prezydenta.
11: Ja rozumiem, ale pan jest obywatelem. Nasi słuchacze,
12: tak, są też obywatelami.
11: Oglądają. Przecież kto rządził przez 8 lat? Kto się na to wszystko godził? Kto w 2018 roku godził się na szybsze tempo spadku liczby uprawnień, zmniejszenia liczby uprawnień, co doprowadziło do ich wyższych cen? Kto zgodził się na pakiet Fit for 55, na szybsze tempo redukcji
12: emisji? Może prezydent przemyślał, zmienia zdanie i chce oddać decyzję w ręce obywateli.
11: Kto inwestował właśnie te dopłaty do OZE-SROZE? Kto je wprowadzał? Więc ta polityka, o którą pyta pan prezydent w tym swoim politycznym referendum była polityką realizowaną przez naszych poprzedników, więc to do nich powinien skierować to pytanie.
12: No, trudno zrobić referendum wyłącznie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
11: Myślę,
12: Powinno się zrobić takie referendum?
11: Myślę, że PiS sam ma problem z tym referendum.
12: PiS ma problem z tym referendum? Dlaczego?
11: Bo to oni realizowali tę politykę.
12: Ale teraz mogą uderzyć w ten rząd. To jest wilcze prawo opozycji.
11: I dochodzę w tym wywodzie do drugiej części. Nikt w to już nie uwierzy. To znaczy, to jest oczywiście propozycja stricte polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
12: Realizowalna?
11: Nierealizowalna. Jeżeli chodzi szczególnie o system ETS. Bo sam pan prezydent zresztą proponował najpierw wykorzystanie środków z systemu handlu emisjami na obniżkę cen energii, a później proponował wyjście z tego systemu. To jak obniżyć cenę energii wychodząc z systemu, z którego się chce mieć środki na obniżkę? To pokazuje, że tam nie ma merytorycznego podłoża
12: to
11: tych propozycji.
12: To po co prezydent to robi, pana zdaniem?
11: No, próbuje narrację polityczną tak ułożyć i też ewidentnie szuka nowych tematów. Jest w głębokiej defensywie, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryptowalutami. Jest w defensywie także, jeżeli chodzi o program SAFE. I w tym zakresie szuka kolejnych koncepcji, ale to środowisko polityczne i jego zaplecze, które wokół niego jest, to jest jednak to, które wprowadzało politykę Zielonego Ładu, pan, także jest... na swoich dachach.
12: To wiemy, tak oczywiście chodzi o ministra Czarnka.
11: Nie tylko, to wielu polityków.
12: Wielu polityków. Mówił pan o tym, że jest w defensywie i szuka nowej narracji. Debata o konstytucji to jest dobra narracja?
11: Myślę, że już pan prezydent przekonał się, że nie. Jeżeli chodzi o powołanie rady swoją drogą, to
12: no nawet to bardzo ciekawe,
11: ja już nie wiem, która tam jest ta rada. Znaczy w każdej temacie...
12: 600 kilkudziesięciu członków mają rady prezydenckie.
11: To też pokazuje, jaki program miał pan prezydent. Że de facto chodzi tylko o to, żeby... Jego programem jest to, żeby konfrontować się z rządem. Ale właśnie pan redaktor mnie pyta o niektóre nazwiska.
12: Jest polityk PSL-u dawny, marszałek.
11: I to jest jego osobista decyzja. Marszałek Józef Zych, który jest w Radzie do spraw nowej konstytucji, a który jest jednym z architektów obowiązującej. I myślę, że...
12: Może doszedł do wniosku, że trzeba zmienić.
11: Właśnie, ja rozmawiałem z marszałkiem Zychem kilkukrotnie. Rozmawialiśmy na temat także prawa w różnym gronie i nie sądzę, by był zwolennikiem zmian. I w tym zakresie, myślę, wytłumaczy panu prezydentowi, że wystarczy konstytucji przestrzegać.
12: To jak profesor Piotrowski zupełnie.
11: I dokładnie to mówi profesor Piotrowski, który także w skład tej rady wchodzi. Słyszę, że profesor Majchrowski. Natomiast jeżeli w tym składzie ma być także profesor Przyłębska, pani magister Przyłębska, to wiadomo, że to jest raczej prowokacja niż poważna propozycja.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Bo tu

0: To już prawie czwarta, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE podpisana. Polska otrzyma 44 miliardy euro. Posłuchajcie, na co przeznaczone zostaną te środki. Wrócimy też do protestów w szczecińskich Podjuchach. Mieszkańcy domagają się rozbiórki 7 nielegalnych zbiorników na paliwo. Śledzimy też dla Was historyczną podróż Daru Młodzieży. Żaglowiec po weekendzie rusza do Stanów Zjednoczonych. Polski rząd podpisał wczoraj z Komisją Europejską umowę SAFE. Porozumienie otwiera linię kredytową o wartości 44 miliardów euro na wsparcie polskiej obronności. Na co konkretnie przeznaczone zostaną te pieniądze, wyjaśni to dziennikarz RMF FM Michał Krasoń.
1: Tylko w maju zostanie podpisanych 40 umów na zakup sprzętu dla polskiej armii. Do tego mają zostać zawarte aneksy do już istniejących umów.
2: Wojska lądowe, tu symbolem może stać się Borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu.
1: Wymieniał Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w najbliższych godzinach.
0: A teraz komentarze z zagranicy. Zawarta przez Polskę umowa z Komisją Europejską jest nie tylko krokiem przeciwko agresywnej polityce Rosji, ale też nasilającej się strategii izolacjonizmu władz Stanów Zjednoczonych, twierdzą portugalskie media. Cytując słowa premiera Donalda Tuska o historycznym dniu dla Polski w związku z podpisaniem umowy, przypominają, że władze w Warszawie zdecydowały się na przystąpienie do SAFE 12 lat po wejściu Polski do Unii. Portugalscy komentatorzy zauważają, że umowa powinna dać impuls polskim firmom zbrojeniowym do rozwoju. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch domagają się rozbiórki 7 nielegalnych zbiorników na paliwo. Kilkaset osób protestowało przeciwko inwestorowi, który nie posiada wymaganych pozwoleń na budowę. Z protestującymi rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie chcemy tak żyć.
4: No bardzo blisko te zbiorniki
3: bardzo
4: są.
3: Bardzo blisko. My tu mieszkamy. To jest rzut beretem.
5: To jest ile? 200 metrów?
4: Przyszło bardzo dużo mieszkańców.
5: Miałem twierdzić, że około 300. No. Taki przemarsz to coś może da, bo to się stało uciążliwe.
0: Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie wydawania warunków zabudowy dla tej inwestycji na okres 18 miesięcy.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Jeśli w ten weekend wybieracie się w Tatry, uważajcie, w wyższych partiach może być niebezpiecznie, a w samym Zakopanem wiosenna aura.
7: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie znając życie dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe, no i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać, więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
0: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jesteśmy gotowi do przejścia przez ocean, mówi RMF FM kapitan żeglugi wielkiej Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Statek dopłynął wczoraj do portu w hiszpańskim Kadyksie. Po weekendzie rusza w dalszą podróż do Stanów Zjednoczonych. Jak do tej pory mija ta historyczna wyprawa, sprawdzał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Warunki na ostatnim odcinku były na tyle dobre, że statek przez większość trasy płynął pod żaglami, a to najlepsza okazja do nauki dla praktykantów. Pobyt w Kadyksie to czas m.in. na uzupełnienie zapasów. Głównie chodzi o świeże owoce i warzywa, bo przed nimi czterotygodniowy przelot przez Atlantyk.
9: No to jest bardzo duże wyzwanie. To jest przede wszystkim duża odległość. My nie będziemy płynęli najkrótszą drogą, ponieważ musimy łapać wiatr.
8: Mówił Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Po wyjściu z Kadyksu na początku przyszłego tygodnia będą płynąć na południe i dopiero za Wyspami Kanaryjskimi zdecydują, czy już odbijać na zachód. Do pokonania mają nawet 4,5 tysiąca mil morskich, czyli ponad 8 tysięcy kilometrów.
0: Dar Młodzieży płynie za ocean na obchody 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
6: Sport w faktach RMF FM.
0: W Spale trwa zgrupowanie kadry siatkarzy. Na razie brakuje na nim liderów drużyny. Kończy się jeszcze sezon klubowy. Trener Nikola Grbić ma do dyspozycji dużą grupę młodych zawodników. W tym gronie rozgrywający Marcel Bakaj, który trenował z reprezentacją także przed rokiem. Dostał nawet szansę debiutu w drużynie narodowej. Sezon spędził na pierwszoligowych parkietach w barwach drużyny z Siedlec, a teraz chce zbierać doświadczenie na zgrupowaniu seniorskiej kadry. Z Marcelem Bakajem w Pale spotkał się Patryk Serwański. Marcel Bakaj, rozgrywający reprezentacji Polski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Rok temu zadebiutowałeś w reprezentacji. Mówiłeś, że podczas tego debiutu drżały ci ręce. Zastanawiam się, jak teraz tutaj przyjechałeś po 12 miesiącach. Czy czujesz się zawodnikiem pewniejszym siebie? Zastanawiam się, jak dojrzałeś przez ten rok.
10: Myślę, że na pewno czuję się pewnie i te pierwsze kroki już mam ze sobą. Wiadomo, ta ekscytacja nadal jest wysoka, ale już te ręce nie drżą. Jestem spokojniejszy. Mogę też podpowiadać też innym zawodnikom, tak jak zdobyłem to doświadczenie w tamtym roku, gdzie jemy, jak to wygląda, jak trener prowadzi treningi. No i co? No i myślę, że po tym sezonie też na pewno czuję się pewnie jako siatkarz, no ale przyjechałem tutaj szlifować swoje umiejętności i wyciągnąć jak najwięcej od trenera.
0: To jest taki trudny moment w życiu siatkarza, to znaczy kiedy kończy się sezon ligowy, potem do tego rozpoczęcia nowego sezonu rzeczywiście czasu jest mnóstwo, taka szansa treningu, myślę jeszcze pod okiem takiego trenera jak trener Grbisz, no to jest świetna okazja, żeby te umiejętności powiększać, powyższać.
10: No myślę, że na pewno, wiadomo, te 4 miesiące można by było odpoczywać, nic nie robić, ale czy to by było dobre dla mnie? No myślę, że na pewno nie, a tutaj mogę czerpać wiedzę od trenera Nicoli, szlifować, wiedzieć co robię źle, co mogę poprawić i stawać się po prostu lepszym siatkarzem.
0: Teraz już z tej perspektywy też poprzedniego roku widzisz po sobie różnicę, kiedy przejechałeś na zgrupowanie i widzisz trochę, nie powiem strach, ale taką może taką lekką bojaźń, niepewność kolegów, którzy dopiero po raz pierwszy są w tej sytuacji, tak jak ty rok temu?
10: Myślę, że widzę, że nie są tacy może głośni, czy tak jakby, tak jak ich znam normalnie, ale no to jest normalne, nie chcą się wychylać, ale no myślę, że z czasem na pewno pokażą tacy, jacy są i stworzymy taką drużynę i będziemy sobie rozmawiać, kiedy będziemy chcieli i będzie taka luźna atmosfera.
0: Ja pamiętam takie czasy, kiedy polska siatkówka była, no powiedzmy w dole, tak? Były te chude lata, potem zaczynały się przez Ligę Światową pierwsze sukcesy, kiedy świętowaliśmy, właściwie cały kraj cieszył się na przykład ze zwycięstwa nad Brazylią. To jesteś już z tego pokolenia, które pamięta właściwie głównie sukcesy polskiej siatkówki. A jaki jest taki pierwszy sukces, który masz gdzieś w głowie, w pamięci?
10: Nie pamiętam, czy zacząłem już wtedy trenować siatkówkę, ale Mistrzostwa Świata 2014, Mariusz Wlazły i Michał Winiarski, jak grali, pamiętam Paweł Zagumny, finał z Brazylią, no to takie pierwsze wspomnienie, tak? Wcześniej to nie oglądałem za bardzo siatkówki, myślę, że głównie piłka nożna królowała, albo w ogóle jeszcze nie byłem taki świadomy, żeby oglądać sportu.
0: Jesteś rocznik 2004, 10 lat, no to jest taki dobry moment wejścia w sport. A jak to się stało, że zostałeś rozgrywającym? Bo to jest specyficzna rola na parkiecie. Z jednej strony zależysz od tego, jak przyjmą zagrywkę twoi koledzy, z drugiej później oni zależą od ciebie, no żeby dostać dobrą piłę, żeby można było zdobyć punkt. Także czy to był w twoim przypadku konkretny zamysł, czy tak się potoczyło twoje życie i taką dostałeś rolę od trenera, bo zauważył ktoś w tobie potencjał właśnie na taką pozycję, czy to jeszcze była kwestia czegoś innego?
10: U mnie sytuacja wygląda kompletnie inaczej, dlatego że ja byłem zawsze tym niższym zawodnikiem, tym trochę słabszym, szczególnie w tym wieku właśnie, kiedy zaczynałem. Myślę, że dopiero tak w wieku 13-14 lat dopiero zacząłem gdzieś tam kwitnąć fizycznie, ale no wcześniej, no to ja jakby od zawsze myślałem o tym, żeby zostać tym zawodowym sportowcem, ale zawsze byłem brany gdzieś tam z tyłu, no bo wtedy może nie byłem najważniejszą osobą na boisku, ale zawsze gdzieś przychodziłem na te treningi, szukałem dodatkowych jakichś treningów, żeby po prostu być lepszym i wiedziałem, że kiedyś to zaprocentuje, no i myślę, że tak przełom liceum i jeszcze podstawówki, zobaczyłem, że ta praca się opłaciła i wtedy zacząłem być wyróżniającym się postacią. Trenerzy też mi zaufali na tej pozycji, a to, że zostałem rozgrywającym, no to właśnie za tych młodzieńczych lat po prostu byłem za mały na inne pozycje, a na libero już były zajęte miejsca, więc zostałem na rozegraniu.
0: Dzieło przypadku, ostatecznie trafia się do reprezentacji. Stawiasz w niej cały czas te pierwsze kroki, a jak myślisz o swojej przyszłości w reprezentacji? Wiadomo, że w reprezentacji Polski ta konkurencja na każdej pozycji jest ogromna, też na pozycji rozgrywającego, chociaż w ostatnich latach mówi się o tym, że trochę czeka nas taka zmiana. Nie mamy no, już teraz takiej postaci, jaką był na przykład wspomniany przez ciebie Paweł Zagumny, bo to była postać absolutnie wyjątkowa w skali naszej siatkówki. Teraz wydaje się, że ta rywalizacja robi się taka bardziej wyrównana. No, nie chcę tutaj od razu wkładać ci na barki takiej odpowiedzialności za grę reprezentacji Polski w najbliższych miesiącach, bycia tym głównym rozgrywającym, pewnie na to jeszcze przyjdzie czas, ale jak ty zapatrujesz się na tą swoją przyszłość? Bo na razie, no, widać, że idziesz powolutku, powolutku do przodu, czego największym, najlepszym dowodem jest kolejne powołanie.
10: No, ja za cel sobie biorę, wiadomo, grę w reprezentacji, bycie wyróżniającym się zawodnikiem. No, wiadomo, na razie myślę o tym w perspektywie następnych lat. Wiadomo, tutaj mamy bardziej doświadczonych zawodników, tak jak Komenda i Firlej. Teraz jesteśmy powołanych czterech młodych zawodników, więc musimy czerpać jak najwięcej. No, ja będę walczył o swoje, będę pokazywał się jak najwięcej i no, mam nadzieję, że jakąś tą pozycję wywalczę sobie tutaj. No i tak, no i taki jest cel. No i mam nadzieję, że w następnych latach po prostu też będę powoływany, oczywiście jeśli umiejętności na to pozwolą.
0: Wywołałem ten temat, że jesteś z tego rocznika, który pamięta tylko polskie sukcesy, ale to przekłada się też na coś innego już jakby realnie dla ciebie jako siatkarza. To znaczy, kiedy grał się w reprezentacjach juniorskich w naszym kraju, to też buduje się taką mentalność zwycięzcy, bo w tych naszych juniorskich reprezentacjach też oczekiwane są medale, zwycięstwa i to jest, myślę, coś ciekawego, bo już też wychowujemy sobie takie pokolenie siatkarzy, takich jak ty, którzy przychodzą do seniorskiej reprezentacji, ale w głowach już mają, tutaj liczy się wygrywanie. To jest cel i ty też, mówiąc o swoich czasami indywidualnych osiągnięciach, bo zdobywasz też jakieś wyróżnienia i tak dalej. Okej, najważniejsza jest drużyna, ale też masz taką sobie świadomość, że chcesz być najlepszy.
10: Tak, oczywiście, że tak. Wiadomo, że sukces drużyny jest najważniejszy, ale tak jak już słyszałem kiedyś od pewnego trenera, że jak każdy zawodnik będzie lepszy o te 2%, no to cała drużyna też będzie lepsza, przez to, że każdy zawodnik po prostu pójdzie do przodu. No i co mogę powiedzieć? No, dla mnie to super, że ja przyjeżdżam tutaj i spotykam się z topowymi zawodnikami i widzę, że za ich cel nie jest wyjście z grupy, tylko jest zdobycie medalu i to tego złotego.
0: Na koniec jeszcze spytam, czy po poprzednim roku zainspirował cię jakoś przykład Jakuba Nowaka, który no szturmem wdarł się do reprezentacji, zdobył z nią medale, ta droga jeszcze przed tobą, ale on pokazał, że dla tych młodych też jest miejsce.
10: Oczywiście pokazał, że się da, że można wejść jako debiutant do czternastki i pojechać na wszystkie najważniejsze turnieje, zdobywać te medale. No ale myślę, że każdy musi spojrzeć na siebie, poprawiać indywidualnie, no i jeśli umiejętności na to pozwolą i trener wybierze tego zawodnika do składu, no to myślę, że zasłużenie.
0: Marcel Bakaj, bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
0: Z Marcelem Bakajem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na Wykładzie Otwartym. A w tym tygodniu zaprosiłem do rozmowy profesora Artura Magnuszewskiego, hydrologa, którego zapytam, czy zabraknie nam wody.
1: Wykład Otwarty w Radiu RMF24, już jutro po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Nowe ustalenia w sprawie śmierci posła Łukasza Litewki. Prokuratura podała dokładną godzinę wypadku. Setki hektarów lasu spłonęły na Lubelszczyźnie. Leśnicy podkreślają, że straty dla przyrody są nie do oszacowania. W tych faktach powiemy też o najbliższych meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski. Prokuratura ustaliła nowe szczegóły śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Dokładna godzina zderzenia z samochodem została już podana. Wyniki badań potwierdziły, że poseł w chwili wypadku był trzeźwy.
1: Do wypadku doszło dokładnie o 13:14. To wtedy, według śledczych, urywa się prowadzona przez posła w czasie jazdy rozmowa telefoniczna. Osoba, która wtedy z nim rozmawiała, została już przesłuchana i potwierdza, że nagle kontakt się urwał. Co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu. Korzystał ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę.
0: Jak informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, we wtorek sąd w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która chce bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego mężczyzna został zwolniony z aresztu. Od wtorku w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spłonęło już 300 hektarów lasu. Ogień objął m.in. niemal cały teren planowanego rezerwatu Długie Bagno. To obszar o wysokiej wartości przyrodniczej z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Leśnicy podkreślają, że straty dla przyrody są nie do oszacowania.
2: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
0: Opisuje Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. Wczoraj minął dokładnie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Jak po tym czasie Leona XIV oceniają wierni? Pytaliśmy o to w sercu Kościoła katolickiego na placu Świętego Piotra w Watykanie. Jak dotąd papież Leon XIV okazał się silny, zdecydowany, ma swoje pomysły na to, co chce zrobić. Jest też prawdą, że został papieżem. No cóż, w niespokojnych czasach, więc od razu miał dużo do zrobienia. Mówił Gianni, pracujący w kawiarni przy samym placu Świętego Piotra. W Watykanie nie brakuje wiernych, którzy tęsknią za poprzednim papieżem Franciszkiem, szczególnie pielgrzymi z Argentyny. Wolałam papieża Franciszka. Bardzo za nim tęsknię. Był ważny dla naszego społeczeństwa, była w nim pewna siła, którą dawał ludziom. There was some strongness that he gave to the people. Z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie rozmawiał nasz reporter Igor Skrzypek.
3: Ludzie w faktach RMF FM.
0: A w nich wracamy teraz do Polski. Szaflary na Podhalu podzielone na dwie części. Betonowy most na Białym Dunajcu zaczął się osuwać i zamknięto go z dnia na dzień. Mieszkańcy wsi oddalonej o kilka kilometrów od Nowego Targu nie byli na to przygotowani.
4: Duży problem, bo trzeba na nogach chodzić. Auto z jednej strony i trzeba lecieć na drugą stronę.
5: No problem, że ludzie mają, narzekają jak pierun. Ja wczoraj do Nowego Targu jechał 2 godziny. Hoteli był korek tam, bo jadą z Białki i tego, no to problem tego.
6: No ugotowali nas elegancko wszystkich i przedsiębiorców, którzy tu mamy pokoje i biznesy różnego rodzaju po prostu. No tragedia, no tak się nie robi. Nie wiem jak karetki, wszystko będzie funkcjonowało, wszystko dookoła musi jeździć. My też nie mamy jak wyjechać z domów. No nie wiem co mam powiedzieć, no jesteśmy wszyscy rozżaleni.
0: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu sprawdza jak poważne jest uszkodzenie filaru mostu i nie jest w stanie zadeklarować, kiedy przeprawa zostanie przywrócona. A na koniec jeszcze sport. 31 maja polscy piłkarze zagrają towarzyskie spotkanie z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu. Ukraina, podobnie jak Polska, nie zdołała awansować na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kilka dni po majowym spotkaniu, 3 czerwca, w kolejnym towarzyskim starciu, biało-czerwoni zmierzą się z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillit.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już dziś po 12:00 w radiu RMF 24.

0: Na zegarach 6 zaczynamy Fakty RMF FM. Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. €44 miliardy na dozbrojenie Polski. Wczoraj w Warszawie podpisana została umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Prezydent Karol Nawrocki wybrał nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wisła Kraków po 4 latach przerwy wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie €44 miliardy na dozbrojenie i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
2: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo.
1: Mówił premier Donald Tusk. Pierwszą transzę, która trafi na polskie konta, ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro. Do tego tematu wrócimy w Faktach o 7. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki, uzasadniając ten wybór, podkreślał doświadczenie dyplomatyczne Grodeckiego połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa. Prezydent mówił również o stosunku nowego szefa BBN do imigracji.
3: Pan minister Grodecki jako wyraźny przeciwnik relokacji i paktu migracyjnego reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego i mi osobiście, drodzy Państwo. Migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków.
1: Obsadzenie funkcji szefa BBN było konieczne po tym, jak z tej funkcji pod koniec kwietnia zrezygnował Sławomir Cenckiewicz.
4: To są poranne fakty w RMF FM.
1: Po weekendzie Kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, w tym tygodniu kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że ten zabieg odbył się poza procedurą. Przez to na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. NFZ nałożył też na szpital 134 tysiące złotych kary. Kto ma zapłacić te pieniądze? Oto w Ministerstwie Zdrowia pytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że karę finansową musi zapłacić szpital w Aleksandrowie Kujawskim, a dyrektor tej lecznicy może ukarać finansowo pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
6: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy różne narzędzia do dochodzenia. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą. Pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
5: Jak ustaliłem, dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim złoży w najbliższych dniach wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o złagodzenie kary finansowej. Senator Tomasz Lenz powiedział wczoraj, że po weekendzie będzie, cytuję, do pełnej dyspozycji władz klubu Koalicji Obywatelskiej w celu wyjaśnienia tej sytuacji, całego zabiegu i przekazania jego stanowiska właśnie w tej sprawie.
1: Na zegarach już prawie 3 minuty po 6:00, teraz w Faktach Sport. To wygrana, która zapewnia Wiśle Kraków powrót do polskiej elity. Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwszej ligi Biała Gwiazda zapewniła sobie awans do ekstraklasy. Stało się to po wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na Stadionie Miejskim w Krakowie rozpoczęło się wielkie świętowanie.
7: Jak wrażenia?
8: Bardzo dobrze,
9: bardzo dobrze.
10: Po 4 latach w końcu.
11: Ciężko, z wrażeniami ciężko.
12: Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest taka symboliczna chwila, ale Wisła wraca w to miejsce, gdzie jest jej miejsce. Tak, tak, bo to jest zbyt zasłużony klub.
13: 4 lata Tułacki, 4 lata wystarczy.
14: Dzisiaj jest ten dzień.
13: Należało się, świetnie. Z taką piłką, z takim graniem należyłem się dawno ekstraklasy.
1: Wykrzyczało 33 tysiące zgromadzonych kibiców Wisły Kraków, a z fanami Białej Gwiazdy tuż po ostatnim gwizdku rozmawiał Paweł Konieczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
0: Na razie z samego rana widzę, tutaj też pojawiają się deszczowe chmury. Są to głównie Suwałki, okolice Łodzi, Katowic, Zakopanego, Rzeszów. Także jeśli tam nie pada, to pokropić może. A nieco pogodniej będzie właśnie na zachodnim wybrzeżu. Tutaj Szczecin, jeszcze w dole Gorzów Wielkopolski. Delikatne słońce może przebijać się przez chmury. Jeśli chodzi o temperatury, 4 stopnie teraz w Szczecinie, 5 w Olsztynie, 8 w Łodzi, 10 w Katowicach.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonu.

0: 6.30 Faktorem WFM i Karol Płaczkiewicz.
1: Miliard sztuk. Tyle opakowań zostało zebranych w ramach systemu kaucyjnego. Rośnie też liczba punktów, w których można zwracać butelki i puszki. Dane przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jak wyglądają te najnowsze statystyki?
2: W porównaniu z pierwszymi tygodniami funkcjonowania systemu kaucyjnego widać przepaść. Przypomnijmy, w październiku zwrot liczyliśmy w tysiącach, w styczniu było to już 28 milionów, a na koniec kwietnia ponad miliard. Tempo wzrostu może robić wrażenie. Pytanie, czy wytrzymają to punkty zwrotu.
3: 57 tysięcy punktów zbiórki całej Polsce, z czego 12,5 tysiąca to są automaty.
2: Wlicza wiceminister klimatu Anita Sowińska, czyli tak zwanych butelkomatów też jest coraz więcej. W ciągu 2 tygodni przybyło ich kilka tysięcy. Oddającym opakowania do takich maszyn życzymy, by akurat nie były zapchane, ale gdyby jednak, to przypominamy, duże sklepy muszą przyjąć opakowanie, nawet jeśli automat akurat nie działa.
1: Dobra wiadomość dla osób, które w ten weekend będą tankować na stacjach. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 35 groszy, benzyny 98 6 zł 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe niż wczoraj. Największa obniżka dotyczy oleju napędowego 14 groszy za litr. Po Polsce czas na Litwę. Wilno podpisze dziś umowę dotyczącą finansowania obronności w ramach unijnego programu SAFE. Jego wartość to ponad 6 miliardów euro. Ministerstwo Finansów Litwy poinformowało, że środki mają zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie dywizji wojsk lądowych w systemy bojowe, wsparcia i logistyki oraz niezbędne zapasy amunicji. To wszystko na teraz. Pełne wydanie faktów punktualnie o 7. Na nie zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się siódma, przenosimy się do studia faktów RMF FM, Anna Wachowska.
1: Czy Waszyngton zdecyduje o przesunięciu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski? To możliwe, odpowiada prezydent Donald Trump. Potem w faktach rozejm w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, nowe ustalenia w sprawie śmierci posła Łukasza Litewki i nie dla budowy bazy paliw w Szczecinie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza, że może przesunąć amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Było to pytane przed wylotem na swoje pole golfowe w Virginii. Jeśli zapadnie decyzja, by wycofać wojska z Niemiec, czy przeniesiecie je do Polski, czy może do jakiegoś innego kraju na wschodniej flance? Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Donald Trump, dopytywany, czy to zrobi, odparł, że może to zrobić. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Od północy obowiązuje trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Zawieszenie broni w związku z obchodami w Rosji Dnia Zwycięstwa ogłosił wczoraj Donald Trump. Wstrzymaniu walk towarzyszyć będzie wymiana więźniów w formule 1000 za 1000. Z kolei Wołodymyr Zełański podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół moskiewskiego Placu Czerwonego z planu użycia broni. To właśnie tam dziś ma się odbyć wielka wojskowa parada w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wcześniej przywódca Ukrainy sugerował, że w dniu parady nad rosyjską stolicą mogą przelecieć drony.
2: Śledzimy fakty.
1: Wiadomo już dokładnie, o której godzinie doszło do śmiertelnego wypadku Łukasza Litewki. Wyniki badań krwi wskazują, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. To najnowsze ustalenia dotyczące wypadku z 23 kwietnia, kiedy to parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został śmiertelnie potrącony przez samochód. Co jeszcze ustaliła prokuratura? O tym reporter RMF FM Marcin Buczak.
3: W czasie jazdy Łukasz Litewka prowadził rozmowę telefoniczną, ale nie złamał przepisów, bo nie trzymał telefonu w ręce. Korzystał ze słuchawki. Jak powiedział mi prokurator, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wówczas telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę. Wspomniana rozmowa telefoniczna trwała kilka minut. Osoba, z którą poseł wtedy rozmawiał, została już przesłuchana i potwierdza, że kontakt nagle się urwał. To było dokładnie o 13:14. To wtedy, według prokuratury, wydarzył się wypadek.
1: Kilkuset mieszkańców szczecińskich Podjuch protestowało wczoraj przeciwko budowie bazy paliw. W pobliżu ich domów stanęło 7 dużych zbiorników na paliwo.
4: Nie chcemy tutaj te samowolki. Widok z okien nam zasłania. Chcemy tutaj żyć, chcemy tutaj z dzieci wychowywać.
1: Mówili reporterce RMF FM Annie Pałamar protestujący. Inwestor rozpoczął budowę bazy paliw bez odpowiednich zezwoleń, wyjaśnia Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.
5: Faktycznie inwestor otrzymał decyzję środowiskową, natomiast decyzja środowiskowa nie jest decyzją, która pozwala na realizację inwestycji. Ona określa tylko pewne parametry. Natomiast jak się później okazało, te prace już się wtedy toczyły, mimo iż nie było pozwolenia na budowę, tudzież warunków zabudowy. Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego te prace zostały wstrzymane.
1: Podczas spotkania z Radą Osiedla przedstawiciel inwestora przyznał, że prace rozpoczęto mimo niedopełnienia procedur, ponieważ firmie zależało na czasie. Kraków wraca do tradycji sprzed 300 lat.
6: Dzisiaj mamy wrażenie, że trzeba do tej symboliki wrócić. Trzeba wrócić do symboliki miasta.
1: Co to za symbolika? Zdradzimy w faktach o 7:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Dzisiaj spór chmur na niebie, te deszczowe też się pojawią, głównie na południu i północnym wschodzie. Tutaj, jeżeli chodzi o słońce, to ono gdzieś tam będzie się przezierać na północy, na wybrzeżu, więc jeśli się wybieracie na jakiś spacer nad morzem, to jest szansa, że może ciepło nie będzie, ale przynajmniej będzie słoneczko. 8 stopni teraz w Gdańsku, 9 w Bydgoszczy, 9 w Poznaniu, 9 w Opolu, 10 w Rzeszowie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. RMF 24.
9: Radio Informacyjne.

0: 7.30 Fakterem FM. Anna Pachowska.
1: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie zadań egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wcześniej Robert Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Łotewska armia poinformowała o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Jak przekazano, na wschodnią granicę zostały wysłane dodatkowe jednostki obrony przeciwlotniczej. Aktywowano również myśliwce NATO w misji patrolowania przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Kiedyś to wydarzenie wyznaczało rytm życia miasta. Teraz symbolicznie Kraków wraca do otwierania miejskich bram. Dziś o 10:00 po raz pierwszy strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty i przedstawiciela Muzeum Krakowa uroczyście otworzą bramę kleparską w Barbakanie. To powrót tradycji sprzed 300 lat.
2: Porannego otwarcia i wieczornego zamknięcia bram. Miasto z tego żyło, dlatego dopiero wtedy wjeżdżali kupcy, rzemieślnicy. Wszystko to w ten sposób wyglądało. Było to otoczone rytuałem. To nie było tylko po prostu otwarcie. Z tego się robił rytuał, tradycja, którą znamy w wielu zapisach. Ostatnia z 1720 roku. Kiedy miasto zburzyło mury, ta tradycja już nie miała takiego znaczenia, ale dzisiaj mamy wrażenie, że trzeba do tej symboliki wrócić. Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy.
1: Opisuje Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Nasi reporterzy będą dziś przed Barbakanem w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Kolejne wydanie już o 8:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Trump kontra Fed. Walka o niezależność banku centralnego i stopy procentowe nabiera tempa.
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 20 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Zbliża się ósma. To czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska. Posłuchajmy razem.
1: Polityczne komentarze w sprawie unijnego programu pożyczkowego SAFE zebrał je dziennikarz RMF FM. Jego relacja na początek faktów. Prezydent Donald Trump zabrał głos w sprawie ewentualnego przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Posłuchajcie, co powiedział. W faktach sportowych powrót Wisły Kraków do piłkarskiej ekstraklasy. O ogromnym sukcesie mówi premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd podpisał wczoraj umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak komentowane jest podpisanie tej umowy?
2: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu polska armia będzie mogła się rozwijać, a Polska stanie się bezpieczniejsza. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wsparcie otrzymają wszystkie rodzaje wojsk.
3: Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
2: Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, ocenił, że podpisanie SAFE będzie miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
1: Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie? Poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Mówił dziennikarzom amerykański przywódca. Ten temat powróci w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jego gościem za pół godziny będzie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Krzysztof już w warszawskim studiu faktów. Dzień dobry.
4: Jest, witam.
1: O czym jeszcze będziecie rozmawiać?
4: Na pewno o tym zapytam, czy polskie władze na pewno chcą tych żołnierzy, jak bardzo są te rozmowy zaawansowane, czy mamy już jakąś przygotowaną ewentualnie infrastrukturę. Oprócz tego wrócimy do tematu SAFE, to na pewno będą też pytania o nowego szefa BBN-u. Także więcej za nic o pół godziny. Zapraszamy do radia i do naszych mediów społecznościowych.
5: Fakty RMF FM w hollywoodzkim stylu.
1: Elementy garderoby należące do Marilyn Monroe, jej biżuteria, listy, odręczne notatki, obrazy i wiersze idą pod młotek. Aukcja odbędzie się 1 czerwca, dokładnie w setną rocznicę urodzin ikony kina i obejmie przedmioty osobiste z lat 1955-62. To tak, jakby podnieść maskę i zajrzeć w umysł Marilyn, jej hojność i całe jej spektrum jako człowieka i gwiazdy filmowej. Mówi przedstawiciel domu aukcyjnego. Podczas licytacji ujrzy światło dzienne korespondencja aktorki z byłym mężem, dramatopisarzem Arturem Millerem, a także list od psychiatry Monroe opisujący dzień poprzedzający jej śmierć.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Litwa za mocna dla biało-czerwonych. Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
6: Dzień dobry, hokejowa elita jednak nie dla naszej reprezentacji. Polscy hokeiści, mimo że mieli wszystko w swoich rękach, by awansować do grona najlepszych drużyn na świecie, w ostatnim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A przegrali po dogrywce 1-2 z Litwą.
7: Szkoda mówić, tak. Myślę, że nie spodziewaliśmy się takiego wieczoru dzisiaj. No, jesteśmy sami sobie winni, tak. Skuteczność na pewno zawiodła, tak, bo no, tych strzałów, tych momentów z lepszej gry mieliśmy bardzo dużo. Nie mogliśmy tego wykorzystać.
6: Mówił po meczu Kamil Górny, kapitan naszej hokejowej kadry. Dzięki wygranej z Polską Litwa utrzymała się w dywizji 1A. Żegna się z nią Japonia, a z awansu do elity cieszy się Kazachstan i Ukraina. Z powodów do radości, no sporo, ma też część Krakowa wspierająca Wisłę. Wszystko dlatego, że Biała Gwiazda na dwie kolejki przed końcem sezonu pierwszej ligi zapewniła sobie powrót do piłkarskiej ekstraklasy. Na stadionie przy Rejmonta było więc wielkie świętowanie. Wisła wraca do Ekstraklasy po 4 latach, a wszystko dzięki wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów.
8: Smakuje to niesamowicie i cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do tego sukcesu i no, świetne uczucie i na pewno wszyscy tutaj będziemy to wspominać długie lata.
9: Jak strzeliliśmy drugiego gola, to były ciarki.
6: Mówili gracze Wisły, Maciej Kuziemka i Kacper Duda. Blisko 3 godzin potrzebowała Iga Świątek, by awansować do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Polka stoczyła zacięty 3-setowy bój z Amerykanką Katie McNally. Jej kolejną rywalką w niedzielę będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Niespodziewanie na drugiej rundzie turniej zakończył Serb Novak Djokovic, który przegrał 6-2, 2-6, 4-6 z 18 lat młodszym Chorwatem Dino Prismiciem.
0: Radio RMF 24. No tak, jak słyszeliśmy w faktach RMF FM, Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy i o tym z Tomaszem Frankowskim, byłym znakomitym zawodnikiem Wisły, porozmawiamy po 9:00. Ale zaczniemy od najnowszych wiadomości w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest sobotnie przedpołudnie w radiu RMF 24. Straty w przyrodzie są niemożliwe do oszacowania, mówią leśnicy po pożarze Puszczy Solskiej, który wybuchł we wtorkowe popołudnie. Akcja Straży Pożarnej jeszcze trwa. W tej chwili koncentruje się na kontroli pogorzeliska, głównie torfowiska. Wiadomo już, że ogień zniweczył plan utworzenia w Puszczy Solskiej rezerwatu przyrody Długie Bagno. Przedmiot ochrony zniknął, mówi Mariusz Kiczyński, zastępca regionalnego dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Spłonął niemalże całkowicie teren, pod którym projektowaliśmy rezerwat przyrody. To około 300 hektarów. Widzieliśmy dzisiaj, że niecałe 300, ale na pewno 250 hektarów tego najcenniejszego. Te straty materialne są łatwe do oszacowania, bo widzimy, jaki drzewostan, jaka powierzchnia. Natomiast straty w naturze, straty w przyrodzie są praktycznie nie do oszacowania. To jest wartość bezcenna. Nie da się oszacować śmierci małych owadów, gadów, płazów, które niestety przed pożarem nie uciekły, który się naprawdę przemieszczał, ten pożar, z dosyć sporą prędkością.
2: Jakie zwierzęta zdołały uciec?
1: W momencie pożaru duże grupy zwierząt kopytnych, czyli jelenie, sarny, łosie, które uciekały przez drogę od pożaru. Natomiast małych zwierząt nikt nie widział. Jestem pewny, że są straty, bo zwierzęta wpadły w popłoch, prędkość, nie wiedziały, co się dzieje, więc na pewno są straty.
2: Ta zwierzyna płowa, tak? Zdołała uciec.
1: I w lesie nie widać zwłok tych zwierząt. Natomiast mówię, no drobna, można się tylko domyśleć.
2: Ile czasu będzie trzeba, żeby ten las się odrodził?
1: Pod względem przyrodniczym to może być 30, 40, 50 lat. Natomiast gospodarczo my już za rok posadzimy pierwsze uprawy.
0: Z Mariuszem Kiczyńskim, wiceszefem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Sobotnie przedpołudnie z radiem RMF24. Wracamy do sportu i do chwili, na którą kibice Wisły Kraków czekali 4 lata. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek pierwszej ligi zespół już zapewnił sobie powrót w szeregi ekstraklasy. To wszystko, przypomnę, stało się dzięki wczorajszemu zwycięstwu 2-0 nad Chrobrym Głogów, po którym na Stadionie Miejskim w Krakowie rozpoczęło się wielkie świętowanie.
1: Jak wrażenia?
2: Bardzo dobrze!
3: Po 4 latach w końcu!
1: Młoda wiara, tak jest!
3: Pozdrawiamy Ultrasem Drobnika!
4: Jasna Wisła!
3: Wisła! Wisła!
4: Wisła! Wisła! Wisła!
5: Ciężko, z wrażeniami ciężko.
6: Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest taka symboliczna chwila, ale Wisła wraca w to miejsce, gdzie jest jej miejsce. Tak, bo to jest zbyt zasłużony klub.
7: 4 lata Tułacki, 4 lata wystarczy.
8: Dzisiaj jest ten dzień.
7: Należało się, świetnie. Z taką piłką, z takim graniem należyłem się dawno Ekstraklasa.
9: 4 lata cierpimy i doczekaliśmy się, tylko wiara. To wie pan, kibicem się zaniebywa.
10: Od 94
9: Wisła
10: jeszcze.
9: Kraków to coś więcej niż klub.
6: W końcu Wisła wraca na jej miejsce. Na jej miejsce, do Ekstraklasy.
9: Tam, gdzie powinniśmy być.
8: Ale jakie to jest uczucie dla kibica?
10: Niewiarygodne. Ja się popłakałem.
9: Nieporównywalne. W życiu są pewne fazy, których się doświadcza. Ja zaufałem swojej drużynie. To jest emocje, ekstaza. Ja nie wiem, czekam na Ekstraklasę. Ja chcę być mistrzem Polski z moją ukochaną drużyną. Nic więcej się nie liczy.
10: I będziemy.
0: Wykrzyczało 33 tysiące zgromadzonych kibiców, a z fanami Białej Gwiazdy tuż po ostatnim gwizdku rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny. Tuż po godzinie 9 gościem Radia RMF24 będzie Tomasz Frankowski, były piłkarz Wisły, znakomity napastnik, którego zapytam o emocje po powrocie Wisły do Ekstraklasy, a za chwilę fakty RMF FM, a po nich rozmowa Krzysztofa Ziemca, którego gościem dzisiaj będzie wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Tu Radio RMF 24.

0: To już 8:30. Zapraszamy na fakty RMF FM.
1: Groźnie wyglądający wypadek w Zakopanem przy drodze do Olczy. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.
2: Samochód zderzył się z latarnią przydrożną oraz wjechał w budynek cukierni. A na szczęście nie było żadnych osób poszkodowanych.
1: Przekazał RMF FM kapitan Mateusz Kukulak z Zakopiańskiej Straży Pożarnej. Jak wygląda miejsce wypadku? Zajrzyjcie na rmf24.pl. Ceny paliw w dół. Od dziś do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy 6 zł i 35 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. Oznacza to spadek cen maksymalnych w porównaniu z piątkowymi stawkami. Jachty zwodowane, pokłady umyte. Można oficjalnie rozpocząć sezon żeglarski. Z tej okazji w szczecińskiej przystani będą dziś koncerty szantowe, spotkania z instruktorami żeglarstwa i oczywiście atrakcje na wodzie.
3: Rejsy jachtami Dar Szczecina i Zryw. Będą regaty dla oldboyów, czyli osoby doświadczone. Będą mogły spróbować swoich sił na mniejszych łódkach. Będzie pokaz tratwy ratunkowej, ognisko. No i tradycyjnie o godzinie 12 uroczyście podniesiemy banderę, co będzie oznaczało, że sezon żeglarski 2020 jest otwarty.
1: Zapowiada Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Pierwsze regaty w sezonie za 2 tygodnie. Szczecińscy żeglarze powalczą o Puchar Magnolii.
4: Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
1: Witamy i zapraszamy.
5: Ja też witam i witam w imieniu gościa. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry państwu.
5: Panie ministrze, mamy kolejny sprzed dosłownie kilku godzin bardzo mocny głos z prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział możliwość przeniesienia części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Zapytam pana, czy ich weźmiemy?
6: No oczywiście, jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. I wicepremier Kosiniak-Kamysz już wielokrotnie mówił o tym, że taka możliwość jest. Zależy nam na tym, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO jak najbardziej.
5: A konkrety? Bo podobnie mówi minister Sikorski, ale premier kilka dni temu powiedział: nikomu żołnierzy podbierać nie będę.
6: Nie, to jest cały czas ta sama logika. Nie będziemy zabiegać o to, żeby osłabiać obecność amerykańską w Niemczech. To nie jest w naszym interesie. Natomiast jeżeli taką decyzję podejmą Amerykanie, to oczywiście jesteśmy gotowi i mamy do tego i polityczne chęci, i infrastrukturalne zdolności, żeby tych amerykańskich żołnierzy w Polsce przyjąć.
5: A prowadzimy z nimi już jakieś negocjacje takie potajemne? Będziemy twardo tutaj stać i zabiegać o ich obecność w Polsce, czy nie?
6: Polska strona rządowa jest cały czas w bardzo dobrym kontakcie ze stroną amerykańską na wielu poziomach.
5: Prezydent chwalił, ale prezydenta.
6: No nie jestem zaskoczony, ponieważ ta relacja między panami prezydentami jest bardzo dobra i bardzo dobrze. Natomiast relacja na przykład między ministrem Sikorskim a sekretarzem stanu Rubio też jest bardzo dobra, więc te rozmowy trwają na wielu poziomach.
5: No ilu byśmy ich chcieli wziąć?
6: Każde wzmocnienie obecności tutaj jest ważne, więc może nie mówmy na razie o konkretnych liczbach, mówmy też o konkretnych zdolnościach. Jak pan zapewne wie, Amerykanie w pewnym momencie rozważali przeniesienie takiej brygady do Niemiec, która by miała możliwości odstraszania Rosji poprzez posiadanie zdolności dalekich uderzeń. To byłoby coś bardzo ciekawego. Nie wiem, na ile to jest faktycznie realne. Ja nie jestem bezpośrednio zaangażowany w te rozmowy, ale jeszcze raz, każde wzmocnienie tej obecności w Polsce jest korzystne.
5: Ale każde, czyli nawet 2-3 żołnierzy, to zmienia sytuację, czy myślimy o 1000 żołnierzy?
6: Nie, no myślimy, prezydent Trump zapowiedział, już wcześniej zapowiadał, że z Niemiec wycofa około 5000 żołnierzy, tego rodzaju wzmocnienie.
5: I te 5000 byśmy wzięli?
6: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak?
5: Mhm. A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
6: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
5: Jak pan, panie ministrze, odebrał nominację na nowego szefa BBN-u? Czy jest szansa na nowe otwarcie, na lepszą współpracę z rządem?
6: Muszę powiedzieć, że nie znam tej osoby, natomiast cieszy mnie powołanie, wydaje się, osoby z takim fachowym, urzędniczym doświadczeniem. Jest to ewidentnie osoba, która zna sposób działania administracji. Ten pan nie zajmował się przesadnie dużo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ale zajmował się sprawami zagranicznymi. Że to ważne. Być może będzie dobrym partnerem. No, pierwszego dnia swojego urzędowania na Twitterze, na X-ie napisał bardzo taki wiernopoddańczy, bym powiedział, tekst w sprawie mechanizmu SAFE. Nie rozumiem po co.
5: Wiernopoddańczy, czy może taki bardziej realistyczny? Ja zacytuję, co powiedział. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, a nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Właśnie o tym, o tej umowie SAFE.
6: No właśnie dokładnie o to mi chodzi, gdzie pan nowy szef BBN-u mówi o tym, że ten europejski mechanizm jest przedmiotem jakiejś politycznej, czy może być przedmiotem politycznej gry. Nie, nie może. I to wielokrotnie trzeba podkreślać. To nie jest taki sam mechanizm. Tam też nie było politycznej gry, ale do tego się odnoszą politycy PiSu jak KPO. To jest dokładnie taki sam mechanizm.
5: No tak, jak się Brukseli władza w Polsce nie podoba, bo się zmieni, to wtedy można kurek zakręcić.
6: Nie może. Nie może. Te pieniądze z sejfu funkcjonują w oparciu o dwa rozporządzenia dotyczące warunkowości i to są rozporządzenia. Jedno to jest takie rozporządzenie antykorupcyjne, tłumacząc na nasze, a drugie to jest taka ustawa o finansach publicznych, więc nie, nic takiego nie może mieć miejsca. A już opowiadanie tego, że mielibyśmy spłacać pożyczki, gdzie nie dostaniemy pieniędzy, co też część polityków PiSu mówi, jest kompletnie nieprawdziwe.
5: No właśnie, wczoraj jeden z polityków PiSu nawet napisał na Twitterze coś takiego, że po tym pierwszym dniu tej umowy, czyli piątek, dziś mamy sobotni poranek, już mamy dług 15 milionów złotych.
6: No oczywiście, że to jest zadłużenie, tak? Na tym polega, to jest pożyczka. To
5: Ale nie mamy jeszcze nic, tak jakbyśmy dali te pieniądze, a w magazynie zero.
6: Już pierwszego dnia, dokładnie po podpisaniu tej umowy, mamy dostać zaliczkę 15% z tej kwoty. Więc to są znaczące pieniądze, które już dostaniemy za kupowanie konkretnego sprzętu. Umowy musimy podpisać i chcemy podpisać jak najszybciej do końca maja. Więc zaraz będziemy widzieli bardzo konkretne rezultaty. To jest naprawdę, znaczy koniec końców to jest bardzo prosty mechanizm i on nam pozwala taniej pożyczać pieniądze na rynku niż robilibyśmy to sami. I to tylko o to chodzi. Tu nie ma komponentu ideologicznego w jakimś sensie.
5: Mówi pan o końcu maja, a dziś 9 maja. Kojarzy pan datę? Co to za dzień?
6: No tak, to jest rosyjski dzień zwycięstwa.
5: Aha, no właśnie, w Polsce już od wielu lat go nie czcimy, czcimy raczej 8
6: dokładnie.
5: Maja, ale dziś jest taki dzień, kiedy część przynajmniej społeczności tej rosyjskiej, która mieszka w Polsce, no i tacy rosyjskofile, że tak powiem, będą czcić ten dzień w Warszawie przy mauzoleum żołnierzy radzieckich. No, policja otoczyła ten teren jakimś takim kordonem. Myśli pan, że może dojść do prowokacji dzisiaj?
6: No to jest sposób działania Rosjan, takie hybrydowe działania, to nie jest nic nowego, więc w takich sytuacjach musimy być bardzo wyczuleni, wrażliwi. Też apeluję do wszystkich o to, żeby to, co dzisiaj zobaczymy z jakichś nieznanych kont w mediach społecznościowych, traktować z dystansem.
5: Mm-hmm. Dziś o 10, czyli dosłownie za moment w Budapeszcie, rozpocznie się taka uroczystość w tamtejszym Zgromadzeniu Narodowym za przysiężenie nowego premiera Petera Madziara. Ja zapytam pana, kiedy przyjedzie on do Polski? Może ma pan jakieś informacje?
6: Jeszcze w maju.
5: Ale to jest pewne?
6: No takie są plany. Oczywiście tego rodzaju...
5: On obiecywał, że ta pierwsza wizyta będzie w Polsce, ale pojechał do Włoch, spotkał się z premier Meloni.
6: No nie, to spotkanie z premier Meloni, jak pan sam zauważył, było jeszcze przed zaprzysiężeniem.
5: Czyli się nie liczy,
6: tak? On tam nie pojechał jako premier, tylko jako osoba prywatna. Mówimy o pierwszej oficjalnej wizycie. Wiem, że plany są takie, żeby to się wydarzyło w maju. Nie chcę podawać konkretnej daty.
5: Pierwsza, druga połowa maja?
6: Druga połowa maja też ze względów bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że dowiemy się więcej niedługo.
5: A czego oczekujemy od tej wizyty, od nowego premiera?
6: Oczekujemy możliwości lojalnej współpracy. To wielokrotnie mówię. To nie chodzi o to, że z Węgrami teraz będziemy mieli zawsze takie same interesy i na wszystko będziemy patrzeć podobnie, ale chodzi o to, żebyśmy mieli lojalnego partnera, a nie partnera, który po rozmowie z nami te informacje przedstawione przez nas wynosi, jak donosiły media, do Moskwy.
5: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Zapraszamy na drugą część rozmowy do mediów społecznościowych i do radia RMF24.pl. Tam więcej tematów także dotyczących polityki krajowej. Tam sporo się dzieje. Czekamy. Panie ministrze, czy MSZ rozmawiał z nowymi węgierskimi władzami na temat tego, co się stanie z ministrem Ziobrą i jego współpracownikiem, panem Romanowskim?
6: Oczywiście to jest element dialogu między administracją naszą szerzej, nie tylko MSZ, a nowymi węgierskimi władzami. Poczekajmy, no to niech się rzeczy wydarzą, wtedy będziemy o nich mówić.
5: Ale były jakieś już kontakty takie bardziej nieoficjalne? Prosiliście o cofnięcie azylu?
6: My wielokrotnie już za poprzedniej władzy też nawiązywaliśmy kontakty formalne, tylko po prostu z drugiej strony nie było odpowiedzi. No znowu, jeszcze ta nowa władza nie jest nową władzą, więc te rozmowy mogą mieć charakter nieformalny i takie rozmowy oczywiście prowadzimy. Natomiast charakter formalne będą miały wtedy, kiedy po drugiej stronie już będzie zaprzysiężony nowy rząd.
5: I ci, którzy czekają na taki proces Zbigniewa Ziobry w Polsce, myśli pan, że się doczekają, że on przyjedzie tutaj, stanie przed sądem?
6: Nie, uważam, że będzie próbował uciec jeszcze dalej. Nie wiem, czy to oznacza, że mu się to uda.
5: Natomiast a gdzie, jaki kierunek?
6: Nie wiem, no już nie chcę podpowiadać, natomiast no, ale ewidentnie...
5: Są różne przypuszczenia. Jedni mówią, że bardziej na zachód, inni, że bardziej na wschód.
6: Są różne przypuszczenia. Nie wiem, jakie są, przykro mi, ale nie znam się na tym, gdzie można z Polski uciec. Rozumiem, że pan Ziobro teraz taką wiedzę musi powziąć. Dla mnie to jest, nie przestaje być szokujące, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością.
5: No, mówi, że nie może... że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
6: No, wszystkie organizacje międzynarodowe mówią o tym, że stan praworządności w Polsce się znacząco poprawił, więc oczywiście możemy się spierać tutaj krajowo, natomiast organizacje, które nie są zaangażowane bezpośrednio w nasz spór polityczny, mają dość jednoznaczną opinię.
5: Zapytam pana o jeszcze jednego konkurenta politycznego, bo wczoraj 4 godziny na lotnisku w takim zamkniętym pomieszczeniu z takim mini przesłuchaniem spędził Sławomir Mentzen. Mówi o tym, co się stało w Londynie. To było jakieś takie podejrzenie dziwne brytyjskich władz, że on jedzie na jakiś wiec polityczny. On powiedział, że nawet na tym wiecu nigdy by nie wystąpił i się nie wybierał. Czy będzie jakaś reakcja MSZ-u? No bo to jest takie troszeczkę niedopuszczalne zachowanie wobec polskiego polityka jednak.
6: Tak, uważam, że powinniśmy w tej sprawie zareagować. Zgadzam się, że to mimo wszelkich różnic nie zgadzam się, jak się pan domyśla, ze Sławomirem Mentzenem w wielu sprawach, ale nie zgadzam się z przetrzymywaniem polityka przez 4 godziny.
5: Dlaczego brytyjskie w ogóle służby tak traktują Polaków?
6: No, brytyjskie służby tak traktują wszelkich polityków, których podejrzewają o ekstremizm. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości i to nie dotyczyło polskich polityków.
5: Ale będzie jakaś nota? Zaprosimy ambasadora?
6: Nie chcę mówić o konkretach. Nie jestem osobą odpowiedzialną bezpośrednio za relacje ze Zjednoczonym Królestwem, więc nie chcę wychodzić przed szereg, ale jeżeli pyta pan mnie o moją opinię, uważam, że powinniśmy zareagować.
5: Dzień 9 maja to także w Polsce Dzień Europy. Wczoraj w Gazecie Wyborczej był taki sondaż, który pokazał, że tylko 53% Polaków jest za twardym pozostaniem w Unii Europejskiej. Około 15% mówi, że nie, że chciałby wyjść, reszta nie ma zdania. Jak pan na to patrzy jako wiceszef MSZ-u?
6: Ja nie uważam, żeby to były złe wyniki. Skupiłbym się na tym, że tylko te 15% chce opuszczenia.
5: Serio? A przecież do niedawna Polska była takim euroentuzjastycznym krajem. To 90% Polaków chciałoby, żeby nie wychodzić z Unii, a dzisiaj?
6: To zależy od tego, jak zadamy to pytanie. Nie jest dla mnie niczym nowym ta informacja, że poparcie, czy ta głębia poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej nie jest specjalnie duża. I to wynika też z tego, że przestaliśmy o Unii Europejskiej, o integracji rozmawiać na poważnie po tym, jak do Unii dołączyliśmy. Mówiliśmy cały czas o tym, ile to pieniędzy dostajemy z Unii, a nie mówiliśmy na przykład o tym, jak fantastyczną robotę wykonał polski biznes. Eksport do krajów unijnych wzrósł od 2004 sześciokrotnie. A w sektorze rolno-spożywczym, mało kto wie, jeszcze więcej, 12-krotnie, czyli polscy rolnicy i polskie przedsiębiorstwa przetwórcze naprawdę podbiły Europę. Myślę, że brakuje nam w dyskusji o Europie tej opowieści o tym nieprawdopodobnym sukcesie, o tej szansie, którą wykorzystaliśmy, bo członkostwo w Unii to nie jest gwarancja.
5: Pan mówi o tych pieniądzach, a Puls Biznesu wczoraj chyba pisał, że coraz bardziej realny jest scenariusz, kiedy Polska stanie się płatnikiem.
6: Ja na to zareagowałem i to jest kompletna nieprawda. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zawiedziony tym artykułem. To jest kompletna nieprawda. To jest jakaś dziwna interpretacja informacji, które część fachowców z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawiło dziennikarzom na takiej otwartej konferencji, gdzie mówili o tym, że coraz większa część budżetu unijnego będzie dzielona w tak zwanych konkursach centralnych. W konkursach, w których my sobie nie radzimy specjalnie dobrze, też dlatego, że mogliśmy zawsze polegać na polityce spójności, ale to absolutnie nie oznacza, że staniemy się płatnikiem netto. Propozycja polskiej koperty jest tą największą ze wszystkich, więc absolutnie zaprzeczam. To jest po prostu nieprawda.
5: Okej, dziś może nie, ale ten przyszły budżet, jak będzie wyglądał? Może wtedy już będziemy musieli wpłacać więcej.
6: Teraz właśnie mówię o tym przyszłym budżecie, o tym budżecie 28-34. Oczywiście w pewnym momencie przyjdzie taka sytuacja, gdzie już będziemy, mam nadzieję, żeby tak było, że będziemy tak bogaci, że będziemy więcej wpłacać, tak.
5: Panie ministrze, referendum klimatyczne, bo prezydent w tym tygodniu wystąpił z takim pomysłem do parlamentu. No i zapytam pana, jak to referendum może wpłynąć na te nastroje pro- i antyunijne?
6: Uważam, że o polityce energetycznej i klimatycznej powinniśmy dyskutować, ale nie w sposób tak prostacki. No to pytanie, które zostało przedstawione, jest pytaniem sugestywnym, przedstawiającym tylko negatywne konsekwencje. Polityka energetyczna Unii Europejskiej ma też na celu uniezależnienie nas od paliw kopalnych, od importu.
5: Ale faktem jest, że Europa ma z tym problem. Niemcy przyznają, Komisja Europejska też przyznaje, luzując niektóre przepisy,
6: tak,
5: nie wszystkie,
6: No i dokładnie cieszę się, że pan to zauważył. I dlatego zmieniamy tę politykę i tę politykę trzeba zmieniać. Natomiast fundamentalny fakt jest taki, że Europa nie posiada swoich paliw kopalnych. I teraz pytanie jest, i ciekaw jestem naprawdę odpowiedzi
5: środowiska
6: prezydenta.
5: Na Morzu Północnym jest szelf. Mamy gaz, mamy węgiel.
6: To nie jest nasz, jeżeli za nasz mówimy unijny, to nie jest nasz, ponieważ to są Norwegowie, tak? I też to nie wystarczałoby do tego, żeby zasilić całą Europę. Więc zamiast importować, płacić państwom trzecim ogromne pieniądze, to naprawdę lepiej jest stworzyć technologię, gdzie sami będziemy mogli się zasilać w energię. Oczywiście ten okres przejściowy jest trudny. Nikt nie twierdzi, że nie jest. I dlatego musimy tę politykę też dynamicznie dostosowywać. Też to robimy. Teraz na szczycie europejskim w marcu udało nam się przewalczyć zasadnicze zmiany. No, to są już takie techniczne rzeczy. Na przykład przedłużenie darmowych uprawnień z tego systemu ETS dla przedsiębiorstw.
5: Patrzę na ceny energii. Jeśli polska rodzina będzie musiała dużo więcej płacić za benzynę do auta, za gaz do ogrzania, do zagotowania potraw, za prąd, no to będzie dramat.
6: System ETS, o którym mówi teraz pan prezydent, nie obejmuje tych kwestii, o których pan powiedział. Obejmuje przede wszystkim energetykę, elektroenergetykę.
5: Ale ETS to się przewiąże przecież.
6: ETS 2. To jest system, który nie wszedł w życie i na razie został przesunięty o kolejny rok. To jest też to, co wywalczyliśmy.
5: Panie ministrze, co z ustawą Polski 2050, tą tak zwaną polexitową? Skarżycie się, że ona w zamrażarce wylądowała? Pytanie moje, czemu i kto ją chce mrozić?
6: Nie wiem czemu i kto ją chce mrozić. Rozumiem, że tu decyduje przede wszystkim marszałek Sejmu.
5: Czyli wasz koalicjant.
6: Ja uważam, że to jest, no, mówiąc oględnie, co najmniej dziwna sytuacja, że żeby wyjść z Unii, wystarczyłaby większość, zwykła większość sejmowa. No to chyba nie przystaje do powagi naszego członkostwa i w tym sensie uważam, że te przepisy należałoby zmienić. Natomiast no też znacząca dla mnie jest, i na tym bym się skupił, reakcja opozycji, która nie odnosiła się do tego pomysłu jakoś entuzjastycznie.
5: No ale pamięta pan, Andrzej Duda kiedyś był prezydentem, miał taki pomysł, żeby wpisać do konstytucji obecność naszą w Unii Europejskiej. To dobry pomysł?
6: Tak.
5: Krótko i treściwie. Panie ministrze, centrum i dwóch wiceministrów tego waszego już chyba konkurencyjnego, no bo chyba niebratniego ugrupowania, to dobry pomysł, żeby oni objęli takich wiceministrów?
6: No, jeżeli centrum stanie się częścią umowy koalicyjnej, to oczywiście wszyscy będziemy musieli usiąść do stołu i porozmawiać o tym, jak wygląda...
5: Wtedy ktoś by się musiał posunąć,
6: jak
5: rozumiem.
6: Jak wygląda współpraca. To jest dość naturalne. No, po to mamy umowę koalicyjną, żeby też takie rzeczy w niej określić.
5: Gazeta Wyborcza pisała, że negocjacje w sprawie wejścia do rządu Ryszarda Petru i pani Żanety Sfaliny-Śliwowskiej trwają i są zaawansowane. Potwierdza pan?
6: No, tak jak pan zauważył, to nie są osoby, które teraz dalej są w partii Polska 2050, więc po prostu nie wiem, mogę powiedzieć, że zwłaszcza w przypadku Żanety słyszałem o tym.
5: Ale rozumiem, że jaki wtedy jest... wy się będziecie musieli jakoś posunąć albo podzielić, no bo rząd nie jest z gumy.
6: Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której premier podejmuje decyzję w takiej sprawie bez naszego udziału, zwłaszcza jeżeli miałoby się to odbyć kosztem naszej obecności w rządzie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
5: Panie ministrze, co z przeszłością Szymona Hołowni? Prokuratorzy, którzy badają sprawę działalności Kolegium Humanum, pracują nad projektem o wniosek o uchylenie immunitetu. Nie tylko jemu, ale też i jeśli dobrze pamiętam, dla Michała Kobosky też, chociaż to jest europoseł. Jak pan na to patrzy? Straci immunitet? Powinien stracić immunitet? A może sam powinien się zrzec?
6: No, Szymon Hołownia wielokrotnie dość dogłębnie tłumaczył, jak wyglądało jego zaangażowanie z Kolegium Humanum, gdzie, jeszcze raz przypomnę, złożył papiery, nie zaczął studiów, w ogóle ich nie kontynuował. Więc wydaje mi się, że w tym sensie przedstawił dość otwarcie wszystkie informacje, jakie były do przedstawienia. Oczywiście prokuratura powinna wykonywać swoją pracę i analizować tę sytuację. Każdy z nas, wszyscy w polityce podlegamy tej ocenie. Więc tu nie widzę w tym żadnego, że tak powiem, to nie musi być koniecznie po polityczne działanie.
5: Dobrze,
6: natomiast ufam Szymonowi Hołowni.
5: To powinien sam się zrzec immunitetu i wtedy sprawa byłaby klarowna.
6: I dlatego też Szymon Hołownia powiedział, że jak zobaczy ten wniosek, zobaczy, o co chodzi, zareaguje odpowiednio. I zgadzam się, że moim zdaniem odpowiednią reakcją byłoby zrzeczenie się immunitetu.
5: A jak, panie ministrze, tłumaczyć jego słowa w niedawnym wywiadzie dla Wirtualnej Polski, kiedy powiedział, że nie ma alergii na polityków PiS? Czy to jest takie puszczanie oka do nowego koalicjanta albo jakiegoś
6: Trzeba by już zapytać samego Szymona Hołownię. Natomiast wiem, że motywacja większości z osób, które startowały z list Polski 2050 była taka, żeby ten poprzedni, a na pewno moja, żeby ten poprzedni rząd przegonić, ponieważ uważaliśmy, że był szkodliwy dla Polski.
5: Ale dziś już jest taki troszkę inny układ. Mam takie wrażenie, że coś tam się w tej polityce dzieje, w kuluarach nawet krąży informacja, że będziecie w rządzie, ale tylko do października. Potem wychodzicie, żeby tworzyć coś nowego.
6: Wydaje mi się, że to są takie powtarzające się plotki albo o naszej działalności, albo o działalności Koalicji Obywatelskiej.
5: To co, wytrwacie do końca?
6: Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby po prostu być stabilną częścią koalicji rządowej. Uważam, że po to obiecaliśmy też naszym wyborcom. Natomiast absolutnie nie wyobrażam sobie współpracy. Jestem przekonany też, że nie to jest intencją tych słów,
5: które
6: powiedział.
5: A może to jest okazja do zbudowania zupełnie takiego nowego centrum? Część waszego ugrupowania, być może to, co stworzy premier Morawiecki, być może część PSL-u, być może jacyś uciekinierzy z list Koalicji Obywatelskiej.
6: Nie twierdzę, że nie ma jakiejś takiej przestrzeni. No, nazywanie tego centrum to moim zdaniem jest przesada. To jest jednak bardzo takie centro prawicowe. Nie twierdzę, że nie ma w Polsce miejsca na taką formację. Natomiast ja na pewno nie byłbym jej częścią i myślę, że duża część osób zaangażowanych w Polskę 2050 nie odnalazłaby się w takiej formacji.
5: A odnajdziecie się na listach Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach, które będą za półtora roku?
6: Jeżeli pan by mnie postawił przed alternatywą to albo to tylko dwa wyjścia, to bardziej się odnajdę na listach Koalicji Obywatelskiej niż współpracując z jakąś częścią PiS-u.
5: Proszę na koniec konkretne pytanie dotyczące bezpieczeństwa, bo mówiliśmy o nowym szefie BBN-u. Pan powiedział, poczekamy, zobaczymy, a jest jakiś pomysł, by go zaprosić na jakieś posiedzenie rządu, żeby... poznać go bliżej, porozmawiać?
6: No, posiedzenia rządu nie mają takiej formuły luźnych dyskusji, no to są konkretne punkty na agendzie i w sytuacji, w której dyskutuje się na posiedzeniach rządu o sprawach związanych z bezpieczeństwem, czyli to jest ta kompetencja zapisana też w konstytucji dla prezydenta, to zaprasza się przedstawiciela BBN.
5: To może do MSZ-u, taką krótką kawkę w poniedziałek.
6: Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby te relacje utrzymywać, nawet jak się nie zgadzamy, to próbować rozmawiać. I też przypomnę, że tak żyjemy cały czas konfliktem politycznym, ale jednak te rozmowy między politykami różnych opcji się cały czas odbywają. No przecież wicepremier Sikorski rozmawiał z prezydentem też o nominacjach ambasadorskich. Te rozmowy, one się odbywają, to nie jest tak, że milczymy.
5: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, Polska 2050. Dziękuję, panie ministrze. Dobrego, spokojnego dnia. Dziękuję za spotkanie.
6: Dziękuję i życzę państwu dobrego dnia Europy.
5: O, tak, dziękuję.

0: Wracamy do studia faktów RMF FM. To już 9:00. W studiu faktów przy mikrofonie Anna Wachowska.
1: Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy, deklaruje strona rządowa. To odpowiedź na ostatnią zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa o możliwym przesunięciu wojskowych z Niemiec do Polski. W Puszczy Solskiej strażacy dogaszają pogorzelisko. Za chwilę raport reportera RMF FM. Lech na mistrzostwo musi poczekać. O tym w faktach sportowych. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. To komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
2: Te 5 tysięcy byśmy wzięli?
3: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak.
2: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
3: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
1: Zapewniał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Zakończyła się poranna narada strażaków, którzy wciąż pracują na miejscu pożaru Puszczy Solskiej. Pożaru, który od wtorku objął około 300 hektarów lasu. Z najnowszymi faktami w tej sprawie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jak teraz wygląda ta akcja?
4: Przez całą noc dwie wyspecjalizowane w gaszeniu lasów grupy strażackie z Rzeszowa i Wrocławia metr po metrze szły przez las, żeby polewać wodą i przetrząsać rozgrzane pogorzelisko tam, gdzie widać było jeszcze dym. Tam, gdzie nie da się dotrzeć pieszo, zrzucana ma być dzisiaj woda z powietrza, a miejsca zrzutów wytypowano dzięki dronom z kamerami termowizyjnymi. Do zrzutów użyte mają być helikoptery będące w dyspozycji leśników. Policyjne Black Hawki odesłano już wczoraj. Dzisiaj można się też spodziewać, że sukcesywnie odsyłani do domów zaczną być strażacy z dalszych zakątków kraju. Zamknięta pozostaje droga wojewódzka 849. To wciąż miejsce strażackiej akcji i trasa, którą biegną magistrale zapewniające strażakom wodę gaśniczą.
5: Wybory w faktach RMF FM.
1: W Wielkiej Brytanii eurosceptyczna partia Reform UK odniosła olbrzymi sukces w wyborach samorządowych. Liczenie głosów czwartkowych wyborów właśnie dobiega końca. Co to oznacza dla brytyjskiej sceny politycznej? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
6: Partia Nigela Farage'a, ulubiony strach na wróble rządzących lejburzystów, udowodniła, że posiada własną energię. Zbiła olbrzymi kapitał polityczny na poziomie lokalnym, a za 2 lata może to zrobić w wyborach powszechnych. To trudny dla nas rezultat. Nie będę niczego owijał w bawełnę. Tak skomentował fatalne dla siebie wyniki wyborów samorządowych premier Keir Starmer, ale zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Lejburzyści mają do wykonania nie lada zadanie. Muszą znaleźć skuteczną broń, by przeciwstawić się ultraprawicowej partii Reform UK, która będzie torpedować rządowe inicjatywy na poziomie gmin. Polityczny krajobraz Wielkiej Brytanii od teraz będzie bardziej skomplikowany.
1: Przed faktami sportowymi jeszcze informacja ku przestrodze. W Wenecji 20-letnia kobieta została objęta opieką specjalistycznego ośrodka leczenia uzależnień po tym, jak zdiagnozowano u niej uzależnienie od sztucznej inteligencji. Przeczytajcie o tym na naszej stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Remis w Poznaniu, piłkarska ekstraklasa. Na początek faktów sportowych zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Lech Poznań w rozpoczętej wczoraj 32. kolejce ekstraklasy nie zapewni sobie jeszcze mistrzowskiego tytułu. Lider potrzebował do tego m.in. zwycięstwa na własnym stadionie z Arką Gdynia, a starcie obu zespołów zakończyło się remisem 1-1. Udanie na ławce trenerskiej Rakowa zadebiutował zaś Dawid Kroczek. Jego zespół na własnym stadionie 2-0 pokonał Koronę Kielce.
9: Z plusów druga połowa i wejście w nią. Bardzo żywe, bardzo dynamiczne, strzelona bramka i tutaj po tej strzelonej bramce nie cofnęliśmy się. Na pewno należy docenić to, że to jest mecz na zero z tyłu, bo ostatni był 8 marca.
8: Mówił trener Rakowa. Dziś w Ekstraklasie 3 mecze. W dole tabeli niezwykle ważne starcie otwierającego strefę spadkową Widzewa z będącą tuż nad nią Lechią Gdańsk. W Orlen Basket Lidze awans do playoffów zapewnili sobie koszykarze za Stalu Zielona Góra, którzy w pierwszym meczu fazy play-in pokonali 86-71 Anvil. Zespół z Włocławka ma jeszcze szansę na awans do playoffów. Musi jednak w niedzielę pokonać MKS Dąbrowa Górnicza. Zespół z województwa śląskiego wygrał wczoraj ze Stalą Ostrów Wielkopolski 94-86.
10: Cel był taki, żeby zmęczyć ich tak w pierwszej połowie i w czwartej kwarcie po prostu już nie mieli siły. No i tak to wyglądało. Zatrzymaliśmy dobrze Gibsona, który miał 1-9 z gry.
8: Mówił Adrian Bogucki, gracz MKS-u. Mecz o ostatnie miejsce w fazie play-off w niedzielę. Po roku przerwy do Plus Ligi wracają siatkarze GKS-u Katowice. Drużyna ze stolicy województwa śląskiego w czwartym meczu finału pierwszej ligi pokonała bez straty seta BBTS Bielsko-Biała i finałową rywalizację ostatecznie wygrała 3-1.
11: Wiadomo, że ładunek emocjonalny był spory, bo chcieliśmy zabrać to co nasze, to co sobie zaplanowaliśmy ostatnio i zakończyć ten sezon. No można powiedzieć, że wywiązaliśmy się z roli faworyta.
8: Mówił kajetan Marek Libero Gieksy. Tym samym wszystkie sekcje sportowe klubu z Katowic, czyli piłkarska kobiet i mężczyzn, hokejowa i siatkarska, będą grały w przyszłym sezonie w najwyższych klasach rozgrywkowych.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Tu Radio RMF24.
0: To były fakty, a za chwilę naszym gościem będzie Tomasz Frankowski, były piłkarz Wisły Kraków, reprezentant Polski, z którym porozmawiam o powrocie Wisły do Ekstraklasy. Ale obiecuję jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest sobotnie przedpołudnie w radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach i w naszym radiu, Wisła Kraków wróciła do ekstraklasy. Z awansu cieszą się i piłkarze, i kibice. To wszystko po wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów na dwie kolejki przed końcem rozgrywek pierwszej ligi. A z nami teraz znakomity gość, pan Tomasz Frankowski, były piłkarz Wisły Kraków, napastnik, reprezentant Polski, czterokrotny król strzelców polskiej ekstraklasy, Franek, łowca bramek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Super.
0: Czy mocniej wczoraj zabiło serducho po tym awansie, po tym powrocie Wisły Kraków do ekstraklasy?
1: Na pewno radość opanowała nie tylko Kraków, ale również Białystok, gdzie mieszkam. Bo oczywiście z utęsknieniem czekałem, żeby Wisła w końcu znalazła się w gronie najlepszych.
0: 4 lata. Dzwonił pan do trenera, do Mariusza Jopa z gratulacjami? Był jakiś SMS?
1: No, wiadomości w Wiedynie, tak. Wiem, że miał na pewno dużo gratulacji na głowie i dużo emocji, które w nim kotłowały się, bym powiedział, z uwagi na to, że wielu kibiców oczekiwało tego awansu już właśnie wczoraj.
0: Tym bardziej dla byłego zawodnika w Wisły Kraków, bo wyczytałem, że gratulacje wczoraj składał m.in. Zbigniew Boniek czy prezes PZPN Cezary Kulesza. To jest tak ważny klub dla ekstraklasy, czy ta ekstraklasa będzie ciekawsza z Wisłą Kraków?
1: No, ja moje serce bije po stronie wiślackiej, więc oczywiście nie wyobrażałem sobie Wisły poza ekstraklasą, ale jak widzieliśmy ostatnie 4 lata, można było nie oglądać Wisły Kraków na najwyższym poziomie rozgrywek i co roku, mimo że się liczyła w pierwszej lidze, to jednak byli lepsi, którzy na finiszu wyprzedzali ten klub, ale oczywiście ona poprzez rzeszę kibiców, którą posiada, ubarwia naszą polską ekstraklasę i przez pryzmat historii, której ja również byłem częścią przez 7 lat, gdzie 5-krotnie zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, a 2-krotnie wicemistrzostwo, które było uznawane za porażkę w klubie. No mam nadzieję, że teraz nawiążę do tych chlubnych czasów z przeszłości.
0: No by tak właśnie było. Wisła Kraków kilka razy spadała z najwyższej klasy rozgrywek i wracała, ale no tym razem ten powrót zajął aż 4 lata. Co zaprocentowało?
1: No myślę przede wszystkim dobra współpraca, tak właściciela klubu, czyli pana Królewskiego, jak i sztabu szkoleniowego z Mariuszem Jopem na czele i Kazimierzem Kmiecikiem niezniszczalnym od lat. I tutaj myślę, ta właśnie współpraca, spokój dało przełożenie na wyniki. Nie ukrywamy również, że kibice byli dla niej wielkim wsparciem, jak to się mówi, 12 zawodnikiem.
0: Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski zapowiedział, że budżet Wisły w Ekstraklasie będzie, no, w zależności wartości nowych umów sponsorskich, na poziomie od 55 do 70 milionów złotych. To ma pomóc w realizacji celu, jakim będzie, no, na pewno utrzymanie się w Ekstraklasie, a może też udział w europejskich pucharach. Czy to będzie właśnie wyzwanie?
1: Wyzwanie na pewno, bo jednak ekstraklasa to jest wyższy poziom rozgrywkowy. Ja nie oczekuję od zespołu Wisły Kraków zbyt wiele na ten moment. Oczywiście można mieć marzenia, żeby grali w górnej połowie tabeli, czy awansowali do europejskich pucharów, ale nie. Ja spokojnie chciałbym widzieć zespół dobrze grający, który spokojnie się utrzyma, nabierze tej pewności, bo oczywiście zmiany są nieuniknione i roszady w klubie będą wśród zawodników na pewno, ale no, to również czekam na derby, powiedzmy, z Krakowią, prawda? No i przyjazd do Białegostoku na mecz z Jagiellonią.
0: A na czym powinni się teraz koncentrować zawodnicy?
1: Teraz myślę, że są niewyspani po nocy pełnej emocji. Dokończyć sezon muszą, no i czekać, czy zostaną im kontrakty przedłużone.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Tomasz Frankowski, były znakomity piłkarz Wisły Kraków, napastnik, reprezentant Polski. Jeszcze raz panu serdecznie dziękuję i gratuluję jako byłemu zawodnikowi Wisły Kraków.
1: Nie ma za co. Co było już? dawno minęło. Natomiast dzisiaj zapraszam do oglądania na przykład Jagiellonia z Pogonią Szczecin w Ekstraklasie. Bardzo ważny mecz i dla jednych, i dla drugich.
0: Polecał Tomasz Frankowski. Bardzo dziękuję. Miłego dnia, miłego weekendu, a w Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie sobotniego programu w radiu RMF 24. Po ponad 300 latach Kraków symbolicznie wraca do dawnej tradycji otwierania miejskich bram. Dziś punktualnie o godzinie 10 strażnicy miejscy wraz z hejnalistą i przedstawicielem Muzeum Krakowa uroczyście otworzą bramę kleparską w Barbakanie. Ideę nowej atrakcji to jest pokazywanie Krakowa jako miasto otwartego i dostępnego dla wszystkich. Posłuchajmy.
1: Miasto, kiedy było otoczone murami, żyło rytmem dwóch najważniejszych wydarzeń. Porannego otwarcia i wieczornego zamknięcia bram. Miasto z tego żyło, dlatego dopiero wtedy wjeżdżali kupcy, rzemieślnicy. Wszystko to w ten sposób wyglądało. Było to otoczone rytuałem. To nie było tylko po prostu otwarcie. Z tego się robił rytuał, tradycja, którą znamy w wielu zapisach, ostatnia z 1720 roku. Kiedy miasto zburzyło mury, ta tradycja już nie miała takiego

0: To już 9.30 i fakty w RMF FM.
1: Za pół godziny w Budapeszcie inauguracyjna sesja nowego parlamentu Węgier. Posłowie formalnie

0: Biorą zwycięzcę kwietniowych wyborów Petera Madziara na premiera. Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa w RMF FM, wiceministra spraw zagranicznych Ignacego Niemczyckiego, czy wiadomo, kiedy dokładnie Peter Madziar odwiedzi Polskę?
1: Jeszcze w maju.
2: Ale to jest pewne?
1: No takie są plany. Oczywiście tego rodzaju...
2: obiecywał, że ta pierwsza wizyta będzie w Polsce, ale pojechał do Włoch, spotkał się z premier Meloni.
1: No nie, to spotkanie z premier Meloni, jak pan sam zauważył, było jeszcze przed zaprzysiężeniem.
2: Czyli się nie liczy,
1: tak? Nie pojechał jako... On tam nie pojechał jako premier, tylko jako osoba prywatna.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. We Wrocławiu ruszył remont wiaduktów i skrzyżowania na ulicy Gazowej. Droga jest nieprzejezdna, a objazdy prowadzą przez dwie wylotówki z miasta, ulicę Opolską i Buforową.
3: Chcielibyśmy, żeby na ten czas, kiedy rzeczywiście te utrudnienia są duże, żeby mieszkańcy, kiedy nie muszą używać samochodu, żeby właśnie wybrali komunikację zbiorową, żeby właśnie wybrali pociąg.
0: Radził Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania. Utrudnienia potrwają do końca wakacji. W kolejnych faktach maturzyści w środku egzaminacyjnego maratonu. Jak planują spędzić weekend?
4: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno.
0: Usłyszycie o tym w faktach o 10.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24, sobota 9 maja. W Moskwie na Placu Czerwonym trwa parada z okazji Dnia Zwycięstwa, najważniejszego święta państwowego w Rosji. Te uroczystości śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Dzień dobry,
0: Michale. Michale, to jest najuboższa parada od lat?
2: Zgadza się, choć początek wyglądał jak zawsze. Plac Czerwony jest pełen żołnierzy wszystkich rosyjskich formacji. Rozpoczęło się także tradycyjnie od przeglądu wojsk. Paradę otworzył rosyjski minister obrony.
3: Pozdrawiam was z 81. rocznicą pobiedy w Wielkiej Ojczyznej Wojnie.
2: No i na tym ta zwyczajność się kończy. To faktycznie najuboższa parada, a raczej defilada od dekad. Zazwyczaj Rosjanie prezentowali na Placu Czerwonym najnowszy sprzęt wojskowy, pokazywali prototypy uzbrojenia. Tymczasem dziś po raz pierwszy od niemal dwóch dekad na Placu Czerwonym nie ma ciężkiego sprzętu wojskowego, ani czołgów, rakiet, transporterów. Są wyłącznie żołnierze. Rosjanie zwyczajnie nie mają czego wystawić. Jeden z rosyjskich deputowanych mówił, że ciężki sprzęt jest zaangażowany w walkę. Z kolei rzecznik Kremla tłumaczył brak sprzętu zagrożeniem ze strony Kijowa. No, lista zagranicznych gości także wyjątkowo krótka. Na honorowej trybunie pojawił się jedynie prezydent Laosu i najwyższy władca Malezji. Obecny jest oczywiście także prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Kreml naciskał również, by w uroczystościach uczestniczył premier Słowacji Robert Fico, który sam zapowiedział, że planuje pominąć paradę podczas swojej wizyty w Rosji. No i ostatecznie stało się tak, jak Fico powiedział. Na trybunie honorowej na Placu Czerwonym się nie pojawił. I wczoraj wieczorem administracja rosyjska niespodziewanie cofnęła także akredytację dziennikarzom z zagranicznych mediów, którzy mieli relacjonować obchody 9 maja w Moskwie. Jak zauważył niemiecki Der Spiegel, to pierwszy przypadek, gdy zagraniczni korespondenci najpierw te akredytacje otrzymali, a na chwilę przed paradą utracili prawa do transmisji.
0: O czym dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękujemy za tę informację. A wysłuchacie radia RMF 24. Za chwilę Szczecin i protest przeciwko nielegalnej bazie paliw.
4: Radio RMF 24.

0: No, w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Szczecina. Tam mieszkańcy osiedla Podjuchy protestowali przeciwko budowie nielegalnej bazy paliw. Nad brzegiem Odry pojawiło się 7 dużych zbiorników na paliwo, choć szybko wyszło na jaw, że inwestor nie miał pozwolenia na budowę. Na proteście w Podjuchach była reporterka RMF FM Anna Pałamar. Posłuchajmy.
1: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam tu w Podjuchach, domagali się przede wszystkim rozbiórki nielegalnych zbiorników.
2: Rozbieramy samowolę! Rozbieramy samowolę!
3: My chcemy po prostu bezpiecznie żyć, nie chcemy tutaj te samowolki.
4: Widok z okien nam zasłania, będzie niebezpiecznie, będzie tak. Po prostu zapach nieprzyjemny. My chcemy tutaj żyć, chcemy tutaj dzieci wychowywać i to po prostu bez naszej zgody zostało zbudowane.
5: Najgorsze to jest samowola, trzeba to skracać i ucinać od razu.
6: To jest bardzo, bardzo niebezpieczne, nie chcemy tak żyć.
7: No bardzo blisko te zbiorniki są.
6: Bardzo blisko, my tu mieszkamy, to jest rzut beretem.
8: To jest... Ile? 200 metrów?
7: Przyszło bardzo dużo mieszkańców.
8: Miałem twierdzić, że około 300. No. Taki przemarsz to coś może da, bo to się stało uciążliwe.
1: Prace przy tej inwestycji zostały na razie wstrzymane decyzją inspektora nadzoru budowlanego, wyjaśnia Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina.
9: Postępowanie związane z wydaniem warunków zabudowy dla tej inwestycji jest obecnie zawieszone. Urząd jako organ mógł skorzystać z tego prawa, ponieważ na miejscu jest wszczęty plan zagospodarowania przestrzennego. To dało pewną przestrzeń do tego, żeby dalej dyskutować o tym, co może być w tym planie wprowadzone, ewentualnie zmienione. Jak znamy intencje radnych Rady Miasta, oni dzisiaj mogą wprowadzić tego rodzaju przepisy, które uniemożliwią na przykład budowę tego rodzaju bazy w tamtym miejscu. Złożyli wniosek do pana prezydenta o zawieszenie stosownego postępowania. Faktycznie to zostało postępowanie zawieszone, bo przypomnę, że inwestor złożył u nas dokumenty, próbując zalegalizować te inwestycje. Natomiast postępowanie jest teraz zawieszone. Ono jest zawieszone maksymalnie do 18 miesięcy.
1: Przedstawiciel inwestora przyznał podczas spotkania Rady Osiedla, że rozpoczął budowę mimo braku zezwoleń. Jak tłumaczył, zależało mu na czasie.
0: A na proteście w Podjuchach była dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Tu Radio RMF 24 za 9 minut 10 i fakty RMF FM.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w Górnej Grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: To już czas na najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Posłuchajmy razem. Jest 10:00 w studiu Faktów. Anna Wachowska.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyklucza przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Tę zapowiedź skomentował w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki i o tym na początek Faktów. Potem dramatyczne sceny w domu Jana Bednarka w Portugalii, a na koniec maturzyści z weekendową przerwą w egzaminacyjnym maratonie. Każde wzmocnienie naszego bezpieczeństwa jest ważne i potrzebne. Tak Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, komentował na naszej antenie słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przerzucenia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. W studiu RMF FM w Warszawie gospodarz rozmowy Krzysztof Ziemiec. Witamy, Krzysztofie.
2: Jestem.
1: To kiedy realnie jest szansa na przyjazd nowych żołnierzy?
2: No dziś za wcześnie o tym mówić, tym bardziej, że taka decyzja, jeśli będzie, to ostatecznie zapadnie, ale w Waszyngtonie. Minister zaznaczył w naszym studiu, że mimo iż nie zabiegamy oficjalnie o osłabienie kontyngentu w Niemczech, to zapewnia, że w każdej chwili jesteśmy gotowi Amerykanów przyjąć.
3: Mamy infrastrukturę.
4: Jak donoszą media, w Portugalii łupem złodzieja miały paść przedmioty o łącznej wartości około 150 tysięcy euro. Na miejscu zaraz po całym zajściu została wezwana policja, która obecnie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
5: Egzamin dojrzałości w Faktach RMF FM.
1: Rozszerzona matematyka, WOS, chemia czy geografia. Maturzyści przygotowują się do kolejnego etapu egzaminu dojrzałości. Za nimi już wszystkie obowiązkowe pisemne podstawy. Jakie mają plany na weekend? Ostatnie powtórki czy chwila odpoczynku?
6: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno. Jeszcze matma przy okazji, ale to z matmy już się więcej nie da nauczyć.
7: A z geografii co trzeba powtórzyć?
6: Wszystko trzeba, nie? Wszystko po kolei, no.
7: U ciebie weekend? Tak samo geografia?
8: Tak, trochę geografii, trochę luzu.
9: Może do matmy, ale poza tym to już tak na luzie.
10: Ja odpoczywam osobiście.
11: Powtórki do rozszerzonej matematyki. Tak będę wszystko leciał, jakieś próbne, stare arkusze.
1: Usłyszał od maturzystów z drugiego LO w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. U nas tylko nowe fakty. O 11:00 przeniesiemy się przed krakowski Barbakan, gdzie po 300 latach symboliczne bramy miasta znów zostaną otwarte.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24. Dołączamy do życzeń dla maturzystów i mocno trzymamy kciuki. Radio RMF24, u nas jeszcze więcej informacji. Peter Madziar obejmie dziś urząd premiera Węgier. Wrócimy do tego w tej godzinie, a ja witam ponownie Krzysztof Urbaniak.

0: Sobota przed południem, Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Linia kolejowa na Hel ma zostać zelektryfikowana. Takie plany potwierdziły PKP Polskie Koleje, Polskie Linie Kolejowe. Kolejarze w pierwszej kolejności zapowiadają rozbudowę trasy od Redy do Władysławowa. Chodzi o to, żeby zwiększyć liczbę połączeń i przepustowość jednej z najbardziej obciążonych linii w Polsce w sezonie letnim. A na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Staszku, co dokładnie planują kolejarze i kiedy pasażerowie mogą odczuć pierwsze efekty tych zmian?
1: Jak usłyszałem właśnie od kolejarzy, to może być największa zmiana na linii helskiej od wielu lat. No i na początek mówimy o trasie prowadzącej właśnie z Redy do Władysławowa. Oznacza to, że na linii mogą pojawić się nowoczesne składy elektryczne. Oznacza to również większą liczbę połączeń i sprawniejsze kursowanie pociągów. Kluczowe tu jest połączenie z siecią pociągów, które na co dzień kursują po Trójmieście, czy do Lęborka, do Wejherowa. No, pierwszy krok ma zostać wykonany jeszcze w tym roku. PKP PLK chce ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od Redy do Władysławowa właśnie. No i projekt ma obejmować budowę dodatkowych fragmentów drugiego toru, no bo głównie na tej linii jest jeden tor, pociągi muszą się mijać. Obejmować ma również przygotowanie całej infrastruktury pod przyszłą elektryfikację.
2: My już w tym roku chcemy ogłosić następne zadanie do projektowania odcinka pomiędzy Redą a Władysławowem, który oprócz dodatkowych odcinków dwutorowych uwzględnię docelowo elektryfikację tej linii kolejowej.
1: Potwierdza dyrektor do spraw przygotowania inwestycji w PKP PLK Rafał Banaszkiewicz. Kolejarze nie ukrywają, że podobne rozwiązania planowane są także dalej, na samej trasie prowadzącej na Hel.
2: Tak, oczywiście rozważamy tą elektryfikację na Hel, ale w pierwszym etapie, który dzisiaj mamy też w ramach dokumentacji projektowej, o której Pan wspomniał, następnym elementem będzie elektryfikacja, bo nie wyobrażamy sobie powrotu do modernizacji tej linii kolejowej bez dostosowania układów torowych do większej przepustowości.
1: A pierwszy krok został już wykonany w tym kierunku. W kwietniu PKP PLK podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej, a w poniedziałek właśnie kolejarze podpisali porozumienie z samorządowcami ze Władysławowa dotyczące już samej przebudowy okolic dworca we Władysławowie.
0: Staszku, a dlaczego ta elektryfikacja jest tak ważna?
1: No właśnie, ten problem, który pojawiał się wielokrotnie, chodzi o przepustowość tej linii, no to głównie trasa jednotorowa, a w sezonie letnim pociągi muszą czekać na możliwość minięcia się na stacjach. No nieraz byłem świadkiem, jak tłumy osób czekały, czy to we Władysławowie, czy w Chałupach. Dotyczy to nie tylko turystów, ale również jadących nad morze, nie tylko turystów jadących nad morze, ale także mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do pracy, czy do szkół w Trójmieście, czy właśnie po drodze do Redy. Dlatego jeszcze przed elektryfikacją mają powstać dodatkowe mijanki, między innymi w Chałupach i Heluborze. Dzięki nim odcinki jednotorowe mogą zostać skrócone nawet o połowę.
2: Te pociągi mogą się minąć szybciej, tym samym pasażerowie korzystający z linii helskiej czy w kierunku Pucka nie będą musieli oczekiwać na przykład w Władysławowie 5 minut na przejazd pociągów, tylko tak naprawdę szybciej dostaną się do Trójmiasta.
1: Jak podkreśla dyrektor, liczba pasażerów stale rośnie i już dziś w godzinach szczytu pociągi jadące z Trójmiasta do Władysławowa są pełne. Przykładem może być ostatnia majówka, gdy przez piękną pogodę było mnóstwo turystów. No, modernizacja ma więc przygotować linię nie tylko na kolejne sezony, ale też na rozwój całego regionu i to potwierdzał mi wcześniej również burmistrz Władysławowa, który liczy właśnie na te wszystkie inwestycje.
0: Staszku, a kiedy pasażerowie mogą realnie spodziewać się tych zmian?
1: Według obecnych planów pierwszy etap inwestycji, czyli m.in. nowy układ torów we Władysławowie i dodatkowe mijanki, ma zostać zakończony do 2029 roku, no ale sama elektryfikacja będzie kolejnym etapem, no i to wszystko zależy od finansowania, ale kolejarze podkreślają, że już teraz projektują linię tak, by w przyszłości można było bez problemu wprowadzić tam trakcję elektryczną.
0: I oby tak było. Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski zebrał dla nas te wszystkie informacje. Staszku, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. W radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Tak, dla was gramy w sobotnie przedpołudnie w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy jeszcze więcej informacji. I tutaj cytat. Cieszy mnie powołanie na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego osoby o urzędniczym doświadczeniu, choć jego wpis w mediach społecznościowych dotyczący programu SAFE jest wiernopoddańczy, powiedział w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przypomnę, szefem BBN został Bartosz Grodecki, były wiceszef MSZ i pracownik placówek dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji.
1: Muszę powiedzieć, że nie znam tej osoby, natomiast cieszy mnie powołanie, wydaje się, osoby z takim fachowym, urzędniczym doświadczeniem. Jest to ewidentnie osoba, która zna sposób działania administracji. Ten pan nie zajmował się przesadnie dużo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ale zajmował się sprawami zagranicznymi. Myślę, że to ważne. Być może będzie dobrym partnerem. No, pierwszego dnia swojego urzędowania na Twitterze, na X-ie napisał bardzo taki wiernopoddańczy, bym powiedział, tekst w sprawie mechanizmu SAFE. Nie rozumiem po co.
2: Wiernopoddańczy, czy może taki bardziej realistyczny? Ja zacytuję, co powiedział. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, a nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Właśnie o tej umowie SAFE.
1: No właśnie dokładnie o to mi chodzi, gdzie pan nowy szef BBN-u mówi o tym, że ten europejski mechanizm jest przedmiotem jakiejś politycznej, czy może być przedmiotem politycznej gry. Nie, nie może. I to wielokrotnie trzeba podkreślać. To nie jest taki sam mechanizm. Tam też nie było politycznej gry, ale do tego się odnoszą politycy PiS-u, jak KPO. To jest dokładnie taki sam mechanizm.
2: No tak, jak się Brukseli władza w Polsce nie podoba, bo się zmieni, to wtedy można nam kurek zakręcić.
1: Nie może. Nie może. Te pieniądze z SAFE-u funkcjonują w oparciu o dwa rozporządzenia dotyczące warunkowości i to są rozporządzenia. Jedno to jest takie rozporządzenie antykorupcyjne, tłumacząc na nasze, a drugie to jest taka ustawa o finansach publicznych, więc nie, nic takiego nie może mieć miejsca.
0: A nie mówił na naszej

0: jestem przekonany, że dowiemy się więcej niedługo.
1: A czego oczekujemy od tej wizyty, od nowego premiera?
0: Oczekujemy możliwości lojalnej współpracy. To wielokrotnie mówię. To nie chodzi o to, że z Węgrami teraz będziemy mieli zawsze takie same interesy i na wszystko będziemy patrzeć podobnie, ale chodzi o to, żebyśmy mieli lojalnego partnera, a nie partnera, który po rozmowie z nami te informacje przedstawione przez nas wynosi, jak donosiły media, do Moskwy.
2: Mówił wiceszef MSZ. Tu Radio RMF 24. Już za chwilę jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Przed chwilą mówiliśmy o wizycie Petera Madziara w Polsce. To w połowie maja mniej więcej. A w Budapeszcie trwa właśnie bardzo ważne wydarzenie. Posiedzenie parlamentu, na którym dojdzie do zaprzysiężenia deputowanych i wyboru premiera. Będzie nim właśnie lider TIS Peter Madziar. No i tutaj cytat. Niech Bóg błogosławi Węgry. Niech Bóg błogosławi wszystkich Węgrów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Napisał Madziar w portalach społecznościowych przed rozpoczęciem tej sesji. Po zaprzysiężeniu nowego premiera, to mniej więcej godzina 15, na maszt przed budynkiem parlamentu wciągnięta zostanie flaga narodowa. A potem przemaszeruje parada wojskowa. Tego samego dnia, jak zapowiedzieli przedstawiciele TIS-y nad parlamentem, obok flagi Węgier i szeklerów zawiśnie ponownie flaga Unii Europejskiej. Z kolei na placu Kossutha nad brzegiem Dunaju odbędzie się ludowe świętowanie zmiany reżimu. Madziar przemówi do zgromadzonych ze sceny, na której wystąpią później węgierscy artyści. A równolegle w pobliżu mostu łańcuchowego władze stolicy zorganizują taką otwartą imprezę mającą pożegnać odchodzący reżim. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam w wolnej chwili, a w Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.

Słuchajcie, Radio RMF 24 i u nas wiadomość sprzed chwili. Wycieczkowiec, na pokładzie którego stwierdzono zakażenie hantawirusem, ma dotrzeć jutro do Teneryfy i tam 140 pasażerów zostanie ewakuowanych na ląd. Operację prowadzoną przez służby sanitarne, hiszpańskie instytucje rządowe, jak podała francuska agencja AFP, ma nadzorować szef Światowej Organizacji Zdrowia. Uczestnicy rejsu zostaną przeniesieni do całkowicie izolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, czytamy. No i przypomnę, że rejs przez Atlantyk zakłóciły właśnie zakażenia hantawirusem. 3 osoby, małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec, zmarły. O hantawirusie na statku wycieczkowym i tym, skąd wzięły się problemy, przeczytacie również na stronie rmf24.pl. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 11:00.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Grillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już dziś po 12 w radiu RMF 24.

0: Przenosimy się ponownie do studia faktów RMF FM. To już 11:00, w studiu faktów Anna Wachowska.
1: Jest areszt dla desperata z Katowic. Mężczyzna groził podpaleniem budynku mieszkalnego. O szczegóły zapytam dziennikarza RMF FM. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Mazowsza. Są problemy na trasie S17 i drodze krajowej numer 79. W faktach kulturalnych Harry Potter na Festiwalu Muzyki Filmowej. Desperat, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach, został tymczasowo aresztowany. Taką decyzję na wniosek prokuratora podjął sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące. Fakty o 11:00 otwiera reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy, Marcinie.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Jak doszło do zatrzymania mężczyzny?
2: Do jednego z komisariatów tu w Katowicach zgłosili się mieszkańcy dzielnicy Ochojec, gdy jeden z ich sąsiadów zaczął grozić podpaleniem budynku. Policjanci ustalili, że te obawy nie są bezpodstawne, bo nieco wcześniej mężczyzna został już oskarżony o kierowanie gruźb oraz nieumyślne spowodowanie pożaru. Akt oskarżenia w tej właśnie sprawie trafił już do sądu. Dlatego teraz 64-letni mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Uwaga kierowcy! Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S17 na Mazowszu. W miejscowości Radiówek między węzłami Otwock i Wiązowna samochód osobowy wypadł z drogi. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Nieprzejezdna jest droga krajowa numer 79. Także na Mazowszu. W miejscowości Wilczowola na trasie Kozienice-Zwoleń doszło do awarii gazociągu. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Chwilę grozy na lotnisku w Denver donoszą amerykańskie media. Samolot pasażerski przerwał start do Los Angeles po tym, jak w maszynie doszło do pożaru. Na pokładzie Airbusa było ponad 150 pasażerów. Wszystkich bezpiecznie ewakuowano. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia.
3: Co za historia.
1: Kraków przywrócił dziś tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
4: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki, opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremonii.
1: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Ceremoniał będzie powtarzany od wtorku do niedzieli o 10:00, aż do października. W faktach kulturalnych RMF FM Harry Potter na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Zaprasza Katarzyna Podraza.
5: Dzień dobry. Do świata magii będziecie mogli przenieść się za sprawą Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Z okazji 25-lecia produkcji Harry Potter i Kamień Filozoficzny, orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej po raz pierwszy zagrają na żywo kultową muzykę Johna Williamsa do całego filmu. To wyjątkowa szansa, by zobaczyć przygody młodego czarodzieja na wielkim ekranie z polskim dubbingiem i usłyszeć fantastyczną ścieżkę dźwiękową w symfonicznej odsłonie. To wszystko już 17 maja w Tauron Arenie. Wystawa główna tegorocznego Biennale Sztuki w Wenecji In Minor Keys od dziś dostępna dla zwiedzających. W surowych wnętrzach starej stoczni prezentowane są m.in. instalacje i tkaniny opowiadające o...

0: W Radiu RMF24 zerkamy teraz za okno. No niestety po kilku naprawdę ciepłych dniach przyszło ochłodzenie i deszcz. A teraz synoptycy ostrzegają przed nocnymi przymrozkami i załamaniem pogody. Z nami teraz na łączach pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry pani Agnieszko, witamy.
1: Dzień dobry.
0: To kiedy znowu wskoczymy w krótkie pani Agnieszko? I czy pani też, tak jak my, czeka na powrót tej ciepłej aury?
1: Oczywiście każdy chyba po wcześniejszej zimie i po tych ochłodzeniach czeka na te typowo letnie temperatury, no, ale na tą chwilę, chociażby dzisiejszy dzień, co prawda na północnym zachodzie sporo przejaśnień, w centrum także, jeszcze na wschodzie odchodzące opady deszczu, ale te temperatury jedynie do 17 stopni i faktycznie dzisiejszej nocy spodziewamy się przymrozku, głównie na północy, w centrum kraju, tutaj te spadki lokalnie do minus 3, natomiast w kolejnych dniach tych przymrozków na tą chwilę nie widać, bo już kolejna noc z temperaturami dodatnimi nawet do 10 stopni na plusie. Jeśli chodzi o wzrost temperatur, to już w niedzielę spodziewamy się około 20-21 stopni, głównie na zachodzie kraju, w centrum 19, przy założeniu, że będzie dużo pogodnego nieba, dużo słońca. Te temperatury mogą być jeszcze wyższe. Natomiast początek już przyszłego tygodnia, ponowne wzrosty w temperatur lokalnie do 23-24 stopni, ale spodziewamy się nadejścia niżu, frontu atmosferycznego i tutaj, który przyniesie i opady deszczu, burze, porwisty wiatr, opady gradu, także sytuacja przed nami będzie dynamiczna, bo po przejściu już tego frontu w połowie przyszłego tygodnia ponownie temperatury spadną. Tutaj lokalnie 12-13 stopni w ciągu dnia, nadal ten porwisty wiatr, opady deszczu, które oczywiście w obecnej sytuacji hydrologicznej bardzo są nam potrzebne, ale niemniej jednak te temperatury będą spadać i ponowny wzrost tych temperatur w okolicach 20 stopni z kolei na koniec przyszłego tygodnia, czyli właściwie przed nami typowa przepadanka pogodowa. Jednego dnia powyżej 20 stopni i opady, burze, natomiast drugiego dnia te temperatury poniżej i lokalnie przymrozki.
0: Czyli to taka bardziej kwietniowa pogoda, prawda? Kwiecień, plecień, bo przeplata. A tutaj mamy maj, w maju jak w raju.
1: No i żyjemy w klimacie umiarkowanym i oczywiście ten w tych szerokościach umiarkowanych i mamy cały czas do czynienia jakby ze stykiem tych dwóch mas powietrza, tej chłodnej z północy i tej ciepłej z południa, tego powietrza zwrotnikowego. Co za tym idzie? Ta duża zmienność, że jednego dnia mamy ciepło, drugiego dnia przymrozki. Także jak najbardziej ta pogoda jest charakterystyczna dla tego okresu właśnie.
0: A w kalendarzu, pani Agnieszko, coraz bliżej tak zwanych zimnych ogrodników, zawsze to jest takie wyraźne majowe chłodzenie. Będzie zimno? Jest się czego obawiać?
1: Na tą chwilę w perspektywie tych dalszych dni, tutaj temperatury w ciągu nocy, one są dodatnie, natomiast tutaj jeszcze nieco, znaczy właściwie no już jest bliski okres, więc te temperatury, one będą oscylować w granicach do 3-4 stopni, no niewykluczone, że gdzieś przy samym gruncie te temperatury mogą być bliskie 0 stopni. Tutaj właśnie dokładnie mówimy 12-14, to tutaj lokalnie na zachodzie, w centrum 2-3 stopnie. Tutaj jest ryzyko tego spadku tej temperatury, ale ten spadek nie powinien być zbyt duży, bo już właściwie w kolejnych dniach temperatury w przedziale od 7 do 10 stopni.
0: A coś wiadomo już o czerwcu?
1: Patrząc na prognozy długoterminowe, oczywiście cały czas powtarzam, że to jest bardzo odległy termin. Tutaj jakakolwiek zmiana na wyjściu modelu może doprowadzić właśnie do przesunięcia prognozy. No, patrząc na ten model pięciotygodniowy, wychodzi na to, że czerwiec powinien być tą temperaturą w normie lub nieco poniżej, a co za tym idzie, te średnie temperatury w okolicy 20 stopni, nieco powyżej. Na tą chwilę typowego upału i tych temperatur blisko 30 stopni nie widać, ale tutaj naprawdę jeszcze wszystko się może zmienić i to wszystko będzie zależało po prostu od sytuacji barycznej i napływu i kierunku mas powietrza.
0: A wakacje coraz bliżej. Bardzo pani dziękuję za najnowsze informacje. Z nami była pani Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobrej pogody życzymy.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: parę lat.
1: Dokładnie 60 lat temu telewizja nadała pierwszy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies, śpiewana przez Edmunda Fettinga. Piosenka, której tekst napisała Agnieszka Osiecka, stała się wielkim przebojem. I choć krytycy filmowi i historycy wytykali autorom scenariusza taką nachalną propagandę i przekłamania, serial przez wiele lat miał powodzenie wśród widzów. Opowiadał, przypomnę, o przygodach załogi czołgu T-34 o numerze 102, nazywanego Rudy, i o szlaku bojowym od obozu dla ochotników w Sielcach nad Oką do Berlina. Członkiem załogi, szczególnie lubianym przez dzieci, był pies Szarik. Serial zapadł w pamięć widzów m.in. za sprawą wyrazistych ról wspaniałych aktorów Janusza Gajosa, Wiesława Gołasa, Franciszka Pieczki i oczywiście Poli Raksy i Małgorzaty Niemirskiej. 60 lat temu każdy na osiedlowym podwórku chciał być Jankiem, Gustlikiem albo Grigorim. Mniej chętnych było do roli Tomka Czereśniaka. Z kolei imię Szarik nadawano wielu psom, a dziewczynki nosiły warkocze, tak jak filmowa Marusia. Weekendowy program Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Radio RMF 24.

0: Weekendowy program w Radiu RMF 24 w kalendarzu 9 maja i w Szczecinie ostatnie przygotowania do sezonu żeglarskiego. Dosłownie za kilkanaście minut w Marinie przy ulicy Przestrzennej uroczyste podniesienie bandery. Od rana trwa tam dzień otwarty dla tych, którzy kochają morze.
1: Większość jachtów tu w Marinie przy Przestrzennej jest już na wodzie. Trwa jeszcze klarowanie pokładów, czyli sprzątanie, zwijanie lin czy zabezpieczanie żagli. Przez całe lato Marina przy ulicy Przestrzennej będzie tętnić życiem, a na wodach Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie zaroi się od łódek. Przed nami oficjalne rozpoczęcie sezonu i dzień otwarty dla tych, którzy może jeszcze nie pływają, ale chcieliby spróbować. Szczegóły zdradzał mi Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.
2: Przygotowaliśmy dzień otwarty, co wiąże się z możliwością spotkania z instruktorami, zapoznaniem się ze sprzętem, jaki posiadamy. Dla najmłodszych będzie możliwość spróbowania swoich sił na trenażerze, czyli to jest taki symulator łódki, będą występy, koncerty szantowe, no i ta część wodna, czyli rejsy jachtami Dar Szczecina i Zryw. Będą regaty dla oldboyów, czyli osoby doświadczone, dojrzałe, będą mogły spróbować swoich sił na mniejszych łódkach. Będzie pokaz tratwy ratunkowej, ognisko, no i tradycyjnie o godzinie 12 uroczyście podniesiemy banderę, co będzie oznaczało, że sezon żeglarski 2026 jest otwarty.
1: A do pierwszych poważnych regat można już odliczać dni, dodaje Celina Wołosz.
3: Do października będziemy tutaj przyjmować żeglarzy, będziemy organizować regaty, będziemy też organizować oczywiście nasze zajęcia sekcyjne, więc to taki intensywny czas. W tym roku mamy kilka regat różnych klas w planie. Pierwsze to będą regaty o Puchar Magnoli, czyli takie dla bardziej doświadczonych żeglarzy, ale zaraz po nich mamy nasze flagowe regaty o Puchar Dnia Dziecka, czyli dla tych najmłodszych, tych, którzy stawiają pierwsze kroki.
1: W szkółkach żeglarskich na terenie Szczecina pływa około 200 osób, dorosłych i dzieci.
0: A na miejscu była dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Tu Radio RMF 24.

0: Jak już mówiliśmy w faktach i w Radiu RMF24, do Krakowa wrócił dziś 18-wieczny ceremoniał otwierania bram miejskich. Uroczystość przy Barbakanie to jest takie wskrzeszenie tradycji, której początki sięgają czasów średniowiecznych. Posłuchajmy.
1: Przywróciliśmy pamięć o 18-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki, opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremonii. I na pamiątkę właśnie tamtych wydarzeń przygotowaliśmy ceremonię. Inicjatorem było Muzeum Krakowa we współpracy z Miejską Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Krakowską Strażą Miejską oraz Kraków Tourism Alliance. No i dzisiaj mamy pierwsze otwarcie.
2: Jak to będzie wyglądało w przyszłości?
1: Zapraszamy jutro. Jutro będzie otwarcie tak dla szerokiej publiczności. Będzie występ baletu Krakowia Dance w Barbakanie. Będą też oprowadzania po Barbakanie, murach miejskich w wieży ratuszowej. Ceremoniał zostanie jutro tutaj przy Barbakanie zaprezentowany o 10:20, ale dzisiaj była wyjątkowa sytuacja, ponieważ zaczniemy cały ceremoniał i będziemy go powtarzać od Kościoła Mariackiego. Czyli po odegraniu hejnału o godzinie 10:00, w dni, kiedy Barbakan będzie czynny, czyli właściwie od wtorku do niedzieli, bez poniedziałków, gromadzimy się pod Kościołem Mariackim i tam uroczysty pochód zmierza do Barbakanu. Po drodze przy Bramie Floriańskiej mamy jeszcze pokłon, bo jest tam płaskorzeźba przedstawiająca świętego Floriana, czyli patrona strażaków. I później udajemy się na Most Kleparski i na tym Moście Kleparskim następuje ceremonia uroczystego otwierania bram.
2: I to będzie już taka stała tradycja, która powraca.
1: Bardzo byśmy chcieli. Tak, jest to oczywiście w formie współczesnej, natomiast nawiązanie ściśle historyczne, właściwie sięgające aż czasów średniowiecza, no bo wtedy już włodarze miasta, mieszkańcy dbali o bezpieczeństwo tego miasta, dbali o to, aby mury miejskie i bramy miejskie były zarządzane.
0: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Jak słyszeliście, jutro o 10:00 okazja, żeby zobaczyć już pełną wersję ceremoniału. Rozpocznie się od hejnału z wieży mariackiej. Radio RMF24. Właśnie czytam pilną informację od naszego dziennikarza. Obcy dron wleciał w polską przestrzeń powietrzną i za chwilę o tym ze szczegółami w faktach RMF FM o 12:00. A po faktach przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut. Bardzo gorąco polecam. Ja się

0: Wracamy do studia faktów RMF FM. To już 12. W studiu faktów Anna Wachowska, posłuchajmy razem.
1: Zapraszam. Obcy dron znaleziony koło Bartoszyc, niedaleko granicy z obwodem królewieckim. To informacja reportera RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Mówią dość cierpieniu zwierząt. W 15 polskich miastach trwają protesty w obronie czworonogów. Uliczni antykwariusze na ulicach Paryża. Ich stoiska są oblegane przez turystów. Niedaleko granicy z obwodem królewieckim w warmińsko-mazurskim znaleziono drona z napisami w języku rosyjskim. Do tej informacji dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, prosimy o szczegóły.
2: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji są na nim napisy wykonane cyrylicą. Jak się też dowiedziałem, urządzenie prawdopodobnie wyposażone jest w kamerę bądź kamery i nie jest to rodzaj drona, którego można normalnie kupić w sklepie. Tutaj służby mówią raczej o większym, specjalistycznym urządzeniu. Na miejscu pracują służby, teren jest zabezpieczony, powiadomiona została żandarmeria wojskowa.
1: Pilna informacja, tragiczny pożar domu wielorodzinnego w warmińsko-mazurskim Szczytnie przy ulicy Bohaterów Westerplatte. W ogniu zginęły dwie osoby, przekazała nam Straż Pożarna.
3: Podczas działań Straży Pożarnej ewakuowano osoby z całego obiektu. Było to 11 osób, 3 osoby przy pomocy ratowników PSP opuściły ten obiekt. Niestety w jednym z lokali umiejscowionym na parterze były dwie osoby bez oznak życia, ewakuowano je na zewnątrz. Ratownicy medyczni rozpoznali zgon tych osób.
1: Powiedział nam przed chwilą starszy kapitan Karol Doryn ze Straży Pożarnej w Szczytnie. W 15 miastach wojewódzkich trwają protesty przeciwko cierpieniu zwierząt. W samej Warszawie przed kolumną Zygmunta zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które apelują o jak najszybsze zmiany w prawie.
4: Mamy dość ignorancji państwa. Jedyną metodą walki z bezdomnością jest prowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
5: Powiedzmy o tej formie protestu. Przed nami miski ze zdjęciami psów. Każde z tych zdjęć to jest osobna historia.
4: Tymi zdjęciami, którzy mają działacze, którzy ratują zwierzęta na co dzień, mogliby wypełnić cały plac zamkowy w Warszawie.
5: Tak konkretnie, co powinno się zmienić?
6: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami chorymi jest bardzo droga. Nie ma NFZ-u, nie ma niczego takiego.
1: Z protestującymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z terytorium Niemiec. Ten temat powróci w przeglądzie zagranicznym radia RMF 24, który poprowadzi Andrzej Kochut. Andrzeju, co skłoniło prezydenta Stanów Zjednoczonych do podjęcia takiej decyzji?
7: Irytacja krytyką ze strony kanclerza Merca. Tak można się domyślać z wypowiedzi samego Trumpa, bo oficjalnie Pentagon podaje inny powód. Dziś moim gościem będzie profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. Zapytam go, czy kanclerz Merz żałuje swojej krytyki i jak Niemcy oceniają pierwszy rok jego rządów. Porozmawiamy też o rosnących notowaniach AfD przed jesiennymi wyborami landowymi. Zapraszam po 12 do radia RMF 24.
1: Fakty prosto z Francji. W Paryżu wraz z wiosną nad Sekwanę wylegli sławni bukiniści. I o tym donosi nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
8: Uśmiech powrócił na twarze bukinistów, czyli ulicznych antykwariuszy, handlujących między innymi starymi książkami, plakatami i pocztówkami na stoiskach ustawionych wzdłuż Sekwany. Dzięki trwającej już od wielu dni słonecznej pogodzie mają bowiem więcej klientów. Turyści, którzy przylatują do Paryża z Argentyny czy Australii, odkrywają historię Francji również na naszych stoiskach. Jesteśmy trochę ambasadorami francuskiej kultury, tłumaczy jeden z bukinistów, których jest nad Sekwaną coraz mniej. Niektórzy skarżą się, że za mało zarabiają. To wręcz mityczny zawód. To najstarszy rodzaj ulicznych handlarzy w Paryżu. Szkoda byłoby, gdyby ich stoiska zniknęły, tłumacz mi zaniepokojona paryżanka.
1: Jutro pogoda w stolicy Francji nieco się pogorszy, ma padać deszcz. A jaka pogoda w ten weekend i kolejne dni w Polsce? O tym usłyszycie w kolejnych faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.
7: Takie były właśnie najświeższe fakty, a teraz czas na przegląd zagraniczny Radia RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie i zapraszam. Będziemy rozmawiać o tej sytuacji politycznej w Niemczech już za moment z profesorem Ireneuszem Karolewskim, ale później będzie także o Stanach Zjednoczonych i o wizycie Marco Rubio w Watykanie. Będzie się działo.

0: Słuchacie radia RMF24, słuchacie przeglądu zagranicznego. Amerykanie zostali upokorzeni przez rządzących Iranem. Takie stwierdzenie wysunął kanclerz Friedrich Merz, komentując przebieg negocjacji pomiędzy obydwoma państwami. I to się w Waszyngtonie nie spodobało. Nie spodobało się oczywiście w szczególności Donaldowi Trumpowi, który najpierw ostro skrytykował Merza, a potem ogłosił, że Amerykanie wycofają z Niemiec około 5000 żołnierzy. Jeszcze kilka tygodni temu ten sam prezydent Trump komplementował Merza jako znakomitego kanclerza. Wszystko to podczas wizyty niemieckiego polityka w Białym Domu, więc rzeczywistość zmienia się niezwykle szybko i o tym będę rozmawiał dziś z moim gościem, a jest nim profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy Friedrich Merz może żałować tamtych słów krytyki, bo przez długi czas niemiecki kanclerz, przywódca należał do grona tych polityków, europejskich również, którzy potrafili doskonale balansować w relacjach z Waszyngtonem i obłaskawiać Donalda Trumpa w tych najtrudniejszych sytuacjach. Teraz coś się popsuło.
1: Tak, nastąpiła pewna zmiana. Merz w zasadzie, no nie można powiedzieć, że wspierał Trumpa, bo to nie było tego rodzaju wsparcie, jakie znamy od innych przywódców, ale podchodził do tego pragmatycznie i uważał, że można się z Trumpem dogadać, ponieważ sam pracował przez wiele lat w funduszu korporacji amerykańskiej BlackRock, znał kulturę finansową, biznesową amerykańską. I w jego wypowiedzi, chociażby sprzed roku, na temat ataków amerykańskich i izraelskich na Iran wtedy, były raczej pozytywne, co też wywoływało różne reakcje w Niemczech. Powiedział, że Izrael i USA robią tak zwaną brudną robotę, również dla Europejczyków, próbując zatrzymać program atomowy Iranu. Natomiast teraz coś się zmieniło od dłuższego czasu, jest krytyczne. Przede wszystkim ze względu na to, że przygoda czy awantura, którą Trump wywołał wobec Iranu, odbija się negatywnie na Europie, odbija się negatywnie na cenach paliw i odbija się przede wszystkim negatywnie na niemieckiej gospodarce. A niemiecka gospodarka ma olbrzymi problem z cenami prądu, z cenami ropy naftowej. Jest w recesji, można powiedzieć. To nie jest rzeczywiście techniczna, prawdziwa recesja, jest taka techniczna recesja. Więc relacje z Ameryką się pogorszyły, te relacje osobiste też. Media spekulują na ten temat, czy powinien był to powiedzieć, czy nie. I większość głosów mówi, że to nie było roztropne specjalnie, ponieważ nie jest zadaniem kanclerza udawanie analityka tak naprawdę i wypowiadanie, ocenianie konfliktów, tylko jego zadaniem jest reprezentowanie w tym przypadku niemieckich interesów wobec Ameryki, a nie wprowadzanie dodatkowych napięć.
0: A może Merz w tej sytuacji, krytykując Amerykanów, był nie tyle analitykiem, co właśnie prawdziwym politykiem, który rozumie, że są sytuacje, kiedy polityk musi zagrać pod publikę, mówiąc kolokwialnie. Mówię o tym, bo patrzę sobie na notowania sondażowe Merza i okazuje się, że jego pracę jego rządu pozytywnie ocenia zaledwie 11% Niemców. Tak. Czy to nie jest właśnie ten moment, kiedy kanclerz musi trochę grać pod publikę, żeby jakoś ratować tą swoją popularność wśród niemieckich wyborców, którzy odczuwają te wszystkie konsekwencje gospodarcze, o których pan profesor mówił?
1: Nie jestem pewien, czy to było jego jakby świadome zagranie pod publikę, dlatego że to niewiele dało, prawda? Tu nie nastąpiła jakaś większa zmiana. Oczywiście nie ma jeszcze sondaży, które by badały ten efekt, czy w ogóle taki efekt nastąpi. Niepopularność rządu i samego Merza, no ona jest olbrzymia i jest raczej związana z problemami gospodarczymi w dużej mierze i tym, że koalicja oceniana jest bardzo negatywnie i praca jest oceniana bardzo negatywnie, czyli obietnice wyborcze i próby reformowania w ogóle niemieckiej gospodarki, niemieckiej biurokracji na razie nie przynoszą efektów, a to dlatego, że partie nie są zgodne. Koalicyjne partie SPD i CDU i CSU bardzo skonfliktowane ze sobą. Są osobiste animozje między kanclerzem a wicekanclerzem Klingbeinem, który jest szefem SPD. I ta partia w ocenie wyborców ta koalicja w ocenie wyborców nie funkcjonuje dobrze, tak naprawdę. Merz robi wrażenie, jakby chciał tłumaczyć w mediach, w telewizji, występuje w różnych formatach, udziela wywiadów, tak jakby chciał się trochę usprawiedliwić, ale to jest dosyć nieprzekonujące. niemieckie media tradycyjne podkreślają, że nie bardzo w ten sposób pokazuje gravitas jako kanclerz, czyli jakby swoją wagę jako kanclerz, ponieważ poza tym, że analizuje sytuację międzynarodową i nieudolność USA, która rzeczywiście jest w tym przypadku, w tym konflikcie z Iranem, skarży się bardzo na swoją rolę, że jest bardzo biedny, że jest mu bardzo trudno, że ma najgorzej, że wszystkich kanclerzy po 49 roku, zakładam. I to nie uzyskuje sympatii, dlatego że on, próbując trochę usprawiedliwiać swoją nieudolność, przyznaje się do tej nieudolności, więc wcale nie jestem pewien, czy to jest jakaś obmyślana strategia polepszenia swoich notowań sondażowych, czy po prostu no, jakiś osobowościowy defekt raczej kanclerza, który no, nie powinien takich rzeczy mówić, ani jednych, ani drugich. Kanclerz nie może się skarżyć, tylko musi podkreślać to, że jest w stanie rozwiązywać problemy i jego koalicja mimo jakichś napięć jest w stanie nadal rządzić.
0: Zastanawia mnie ta ocena Merca po roku urzędowania jego jako kanclerza, po roku funkcjonowania tej koalicji. Na ile to jest tak, że on rzeczywiście okazał się nieudolnym, kiepskim, mało charyzmatycznym politykiem, który nie jest w stanie przekonać wyborców do swoich racji, a na ile te strukturalne uwarunkowania, w których ta koalicja działa, po prostu uniemożliwiają mu skuteczne rządzenie, na ile ta chwiejna koalicja, ta trudna sytuacja gospodarcza, geopolityczna powodują, że no, trudno być dobrym kanclerzem w takich okolicznościach. Jak się rozkładają tutaj ciężary, jeżeli chodzi o ocenę samego Merca?
1: Tak, koalicja oczywiście jest trudna. Jest tak zwana wielka koalicja, chociaż ona nie jest specjalnie wielka, dlatego że notowania SPD obecnie są na poziomie 12%.
0: Chyba zieloni już znowu wyprzedzili, prawda?
1: Wyprzedzili, koło 15 mają, więc tak naprawdę są oczywiście wyborcy, którzy tak trochę zastanawiają się nad... A takie koalicje na poziomie landów były między zielonymi a CDU, czyli tak zwana czarno-zielona koalicja, ale nie sądzę, że ona ma szansę na poziomie federalnym, z tego względu, że mamy wybory do landtagów w najbliższym czasie, we wrześniu, również wschodnich, a w landach wschodnich zieloni są tak naprawdę znienawidzeni. To nie są nawet, to nie jest partia niepopularna, tylko to jest partia znienawidzona, można powiedzieć. A ilość jakby, czy intensywność tych negatywnych uczuć, odczuć wobec tej partii jest olbrzymia, więc w ogóle nawet rozmowy na temat zmiany koalicji i wchodzenia w jakieś tutaj jakiś rodzaj współpracy z zielonymi nie wchodzą w grę. To widać zresztą w tych landowych konstelacjach rządowych w Saksonii po ostatnich wyborach. Jest mniejszościowa koalicja CDU-SPD. Wcześniej była koalicja CDU-SPD i Zieloni i świadomie premier Saksonii, który jest premierem z CDU, politykiem CDU lokalnym czy tam regionalnym, stwierdził, że no Zieloni nie pasują do profilu politycznego i wolimy być w mniejszości niż mieć jednak tą łatwiejsze rządzenie poprzez większość w regionalnym parlamencie. Natomiast no, pytanie jest po czym, jak mierzymy dobrego kanclerza, prawda? No bo łatwo być dobrym kanclerzem w dobrych czasach. I jeżeli wszystko funkcjonuje i wzrost gospodarczy i nie ma konfliktów międzynarodowych i ceny paliwa są niskie i wszyscy są zadowoleni, no to kanclerz nie ma specjalnie możliwości pokazać, jak dobrym jest kanclerzem, prawda? Niemiecki kanclerz, czy każdy kanclerz, czy premier, czy prezydent wykazuje się tak naprawdę umiejętnością rządzenia w trudnych czasach i zdolnością przekonywania swoich partnerów koalicyjnych, ale tak naprawdę używaniem też swoich prerogatyw kanclerskich, ponieważ ma takowe prerogatywy ustalania kierunków, a nawet bardziej niż tylko ustalania kierunków w polityce, również wewnętrznej. Tu Merz bardzo chciał się profilować jako kanclerz polityki zagranicznej. Jest takie właśnie określenie używane wobec niego, trochę CDU tego używa, że jest Außenkanzler, czyli jest takim kanclerzem polityki zagranicznej i być może dlatego uważa, że powinien się na ten temat wypowiadać, również w sposób niedyplomatyczny. Ale no, te jego sukcesy nie są specjalnie widoczne po roku rządów, no bo Niemcy miały się odłączyć gospodarczo, uniezależnić gospodarczo od Chin, a to raczej nie następuje. To jest, następuje pogłębianie. Niemcy miały rozwiązać, czy wzmocnić współpracę z USA w ten sposób pragmatyczny i Merz miał być właśnie odpowiednim kanclerzem w przeciwieństwie do
0: Scholza
1: i do Merkel wcześniej, no a nie okazał się takowym. Więc tu są duże wątpliwości co do jego też zdolności jako kanclerz tak naprawdę. Różne są oceny. Jest taki konserwatywny dziennik szwajcarski Neue Zürcher Zeitung, który podkreśla, że w gruncie rzeczy Merz stał się nową Merkel, bo nic innego nie robi, niż tylko moderuje konflikt z SPD. Prawda? Jest, wydaje się, sam sobie wydaje się być za słaby, aby podejmować zdecydowane kroki, chociażby grozić zerwaniem koalicji. Dostaję rutynowe takie pytania w mediach, no czy nie lepiej by było jednak być, mieć rząd mniejszościowy, niż męczyć się w tej koalicji z SPD, która kompletnie nic nie przynosi, można powiedzieć, przynajmniej jemu nie przynosi, ponieważ te oceny sondażowe są tak złe po roku koalicji, to co pan powiedział, one są porównywalne z tym, jak źle oceniana była koalicja poprzednia, koalicja SPD Zielonych i FDP, tak. Po 3 latach funkcjonowania tak naprawdę, więc no, coś się bardzo niedobrego dzieje w tej koalicji, no i Merz jednoznacznie sobie z tym nie radzi. Pytanie jest oczywiście, czy są problemy osobowościowe, znaczy nie mówię o problemach jakichś psychologicznych, tylko mówię, że o strukturze osobowości, że w jakiś sposób...
0: O formacie jako polityka.
1: Tak, że nie jest w stanie tak naprawdę opanować tej sytuacji. Niektórzy podkreślają, no trudno się czego innego oczekiwać, ponieważ no 20 lat był poza polityką, był finansistą, biznesmenem w olbrzymim funduszu amerykańskim i teraz wrócił do polityki trochę jak Niemcy na to mówią Quereinsteiger, czyli taki ktoś, który wchodzi z boku, bez specjalnych kompetencji. I gdzie przerwał swoją karierę polityczną 20 lat temu z pomocą pani Merkel, bo pani Merkel oczywiście postarała się, żeby wewnętrzna konkurencja wobec partii była na tyle osłabiona albo nie istniała de facto, kto i odszedł wtedy, no ten jego powrót, który miał być fantastyczny i dla niego i taką jakby zemstą na Merkel i on być, miał być anty-Merkel tak naprawdę, miał być anty-Merkel, miał prowadzić politykę zagraniczną, bardzo pragmatyczną, miał po raz pierwszy od wielu lat CDU miał mieć właśnie ministra i ma spraw zagranicznych, wszyscy ci putinofile, Steinmeier i Gabriel mieli być oczywiście zastąpieni w zupełnie inny sposób, a tu się okazuje, że Merz sobie nie radzi. Również na tym polu, które miało być tym polem kompetencji specyficznych kanclerza.
0: To jeszcze jeden wątek poruszę na koniec, tego do czego to wszystko może doprowadzić, bo jeżeli spojrzymy na sondaże w Niemczech dzisiaj, to na czele coraz wyraźniej wysuwa się AfD w skali całego kraju. Wspominał pan profesor o tych wyborach landowych, które czekają nas na jesieni, to jest między innymi Saksonia-Anhalt, Mecklenburgia. Tak. Tam na czele sondaży jest AfD, w Saksonii-Anhalt chyba ponad 40% już tak ma jest. Ta radykalnie prawicowa partia. Czy zmierzamy w kierunku Niemiec, które będą rządzone przez AfD? Czy jest jakaś wersja koalicji, czy jakiś potencjalny koalicjant dla AfD? Bo przez długi czas no, na tym polegała sytuacja w Niemczech, że niezależnie od notowania AfD wszystkie inne partie były w stanie się dogadać, byle tylko AfD nie doszło do władzy. Czy to się powoli zmienia? Co zrobi CDU w tej sytuacji, kiedy SPD dołuje w sondażach, a Zieloni są nieakceptowalnym partnerem?
1: Tak, to jest sytuacja bardzo skomplikowana. Również olbrzymie pole porażki Merza. Merz, gdy zostawał szefem CDU w 2022 roku, powiedział, że teraz to AfD straci połowę swoich wyborców. Odbierzemy tych wyborców. Wtedy AfD miało około 10% wyborców w skali federalnej.
0: Dzisiaj ma po 30.
1: Tak, później się okazało, że ma 20 po kilku latach, a teraz ma prawie 30, więc jakby te zapowiedzi Merza, jego persona, można powiedzieć, medialna, którą on stworzył, takiego pragmatycznego polityka, który rozwiązuje problemy, ona już nie działa. Ona w ogóle nie działa, dlatego też pojawiają się takie oceny również tego szwajcarskiego dziennika, o którym wspomniałem.

0: Nie, bierze się pod uwagę w Saksonii-Anhalt, że po wyborach wrześniowych tego roku będzie w stanie po raz pierwszy utworzyć rząd bez pomocy innej partii, więc cała ta retoryka tego kordonu sanitarnego wobec AfD może sobie zostać, ale nie przekłada się na praktyczną politykę. Mamy poważny problem, ponieważ premierem zostaje polityk AfD w takiej sytuacji. Tu nie ma jakby jakichś możliwości konstytucyjnych tego obejścia w żaden sposób. Tego nie można unieważnić, tego nie można zakwestionować. No i wtedy jest problem, bo powstaje fala jakby polityczna, na której płynie AfD. AfD ma premiera. AfD jest reprezentowana, to nie jest tylko sprawa regionalna w jakimś tam landzie małym, to jest mały land, ale ten land jest reprezentowany w Radzie Federalnej, czyli w drugiej izbie parlamentu, ponieważ Niemcy są systemem federalnym, gdzie landy, regiony współrządzą bezpośrednio, biorą udział w procesie legislacyjnym. No i teraz jest pytanie, jak AfD będzie, jakie będzie miało wsparcie polityczne w innych wyborach. Mamy 4 wybory we wrześniu, od początku września do końca września w różnych landach. Na zachodzie trochę AfD jest mniej popularna, ale to i tak nic nie znaczy, ponieważ jej popularność rośnie również na zachodnich landach, nie tylko we wschodnich. I nikt nie wie, co będzie tak naprawdę, no bo jak widać, ani kordon sanitarny wobec AfD, ani polityka Merca CDU nie funkcjonują w żaden sposób. Są oczywiście bardzo katastroficzne takie wizje, że wcześniej czy później AfD będzie rządzić na poziomie federalnym, będzie kanclerz z AfD. Pojawiają się te takie nieprzypadkowe wizje, że to nastąpi w roku 2033. Odnosząc oczywiście
1: historyczny kontekst tutaj jest bardzo mocny.
0: On to oczywiście jest katastroficzna wizja, no bo AfD jest partią o silnym nurcie faszystowskim. Różnie na to można patrzeć oczywiście. Ma pewnie też pragmatycznych polityków, ale to jest na ten bardzo silny nurt neofaszystowski, w szczególności w landach wschodnich. Bardzo silny nurt rewizjonistyczny, też wobec Polski, o czym politycy polskiej prawicy rzadko wspominają. I traktują AfD często jako potencjalnego partnera do podejmowania różnych kroków w Europie, więc tak naprawdę, szczerze mówiąc, nikt nie wie, co będzie. Jakby nie ma tutaj jakichś scenariuszy poważnych, poza jednym krokiem, który już jest podejmowany w zasadzie od końca, lata poprzedniego roku, że należy zmieniać tak konstytucję, i konstytucja rzeczywiście na poziomie federalnym była zmieniona i te zmiany też następują w landach, aby spowodować, że AfD nie pójdzie tak łatwo drogą PiSu i tak łatwo drogą Fideszu Orbana. Czyli tak naprawdę nie będzie w stanie szybko przejąć sądów. Prawda? I to była zmiana w lipcu poprzedniego roku, przegłosowana przez większość również wtedy parlamentarną, że należy zmienić pewne ustawy, które zabraniają chociażby wprowadzania dodatkowej izby Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, prawda? Ponieważ wiadomo, jakie to ma konsekwencje. To jest tak zwany court packing, zmienia się liczba sędziów, wprowadza się chociażby izbę dyscyplinarną, która wiele może zrobić tak naprawdę. Więc są tego rodzaju kroki, więc jest poważna obawa przed tym, że AfD będzie rządzić. Ale są to kroki bardzo defensywne. Ja nie widzę na razie jakichś pomysłów na poziomie politycznym, jak można odebrać wyborców
1: AfD. I jak odwrócić AfD, tą trajektorię.
0: Bo wyborcy AfD nie tylko uciekają od CDU, oni uciekają w dużej mierze od SPD. Oni uciekają od wszystkich partii, ale tak naprawdę taką ciekawostką jest, że bardzo dużo SPD traci tych tradycyjnych swoich wyborców z klasy robotniczej na rzecz AfD.
1: Trochę jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyborcy z tej klasy robotniczej przeszli na stronę Donalda Trumpa, wcześniej głosowali na demokratów. Bardzo duży wątek, więc jeszcze tylko na koniec pozwolę sobie o jedno krótkie pytanie i proszę też o krótką odpowiedź. Będą przedterminowe wybory do Bundestagu w Niemczech?
0: Nikt tego nie wie. To znaczy, nie sądzę, że będą, dlatego że nie miało. To samo jakby brak popularności sondażowej nie przekłada się tak naprawdę na większość parlamentarną w tym momencie. Więc mimo to, że kanclerz jest niepopularny, nie ma w żaden sposób motywacji, żeby obecnie rozpisywać na nowe wybory. Jedyną jego opcją jest, której nie wybierze, jest zrezygnowanie z koalicji z SPD, ale to oznaczałoby tak naprawdę rząd mniejszościowy, który mógłby mieć jakąś opcję tak zwanych zmiennych koalicji, no ale to oznaczałoby też koalicję z jakąś tam zmienną oczywiście, czy wsparcie poparcia AfD w przypadku niektórych ustaw, ale nie sądzę, że Merz podejmie

0: Takie ryzyko, o czym zresztą mówię, że to by oznaczało koniec SPD, CDU,
1: czyli
0: przepraszam.
1: I jak na razie jesteśmy w scenariuszu.
0: Będzie tak, jak będzie. Czyli tak naprawdę ta koalicja, przypuszczam, będzie trwała do końca swojej kadencji. Popularność będzie tak naprawdę spadała, a rosła w siłę będzie AfD.
1: Są to czasami przerażające rozmowy, ale też wyjątkowo interesujące na temat tego, co się obecnie politycznie w Niemczech dzieje i pewnie jeszcze wielokrotnie będziemy o tym rozmawiać. A za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję profesorowi Ireneuszowi Karolewskiemu z Uniwersytetu w Lipsku.
0: Dziękuję uprzejmie.

Tak nam mija to sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. A w przeglądzie zagranicznym przenosimy się do Watykanu, gdzie doszło do bardzo dziwnej wymiany prezentów. Papież przekazał sekretarzowi stanu Stanów Zjednoczonych pióro wykonane z drzewa oliwnego, no i podkreślił, że właśnie ta roślina symbolizuje pokój, więc można się domyślić, co papież próbował Amerykanom zasugerować. Z drugiej strony Marco Rubio zrewanżował się małą szklaną piłką do futbolu amerykańskiego. Nie wiadomo, co miała symbolizować. Złośliwi mówią, że w sklepie z pamiątkami w Białym Domu kosztuje $30. Wizyta Rubio to próba załagodzenia relacji pomiędzy Waszyngtonem a Stolicą Apostolską. Kilka tygodni temu prezydent Trump zaczął bardzo ostro krytykować papieża Leona, niezadowolony z komentarzy głowy Kościoła katolickiego na temat wojny w Iranie. To jednak okazało się niezbyt rozważne politycznie ze strony Trumpa. Amerykański papież jest bardzo popularny wśród amerykańskich katolików, ta jego popularność sięga ponad 80%, więc jest w społeczeństwie, no przynajmniej tej jego katolickiej części, bardziej popularny niż sam prezydent Trump. A republikanów czekają na jesieni wybory, w których głosy katolików również, no, byłyby dla nich bardzo korzystne i ważne. Więcej o sporze Trumpa z papieżem możecie się dowiedzieć z podcastu Wszyscy Ludzie Trumpa. Był o tym cały odcinek. Do znalezienia na YouTubie Radia RMF 24 i na platformach streamingowych.

To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Od ponad miesiąca formalnie trwa rozejm pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Najpierw był to rozejm dwutygodniowy, później po upływie tego terminu Donald Trump przedłużył go właściwie bezterminowo. Jednocześnie Iran wciąż blokuje cieśninę Ormus, Amerykanie blokują irańskie porty, a obydwie strony od czasu do czasu wymieniają ogień. W ostatnich dniach Amerykanie ostrzelali pusty irański tankowiec, który nie odpowiadał na wezwania marynarki USA, by zawrócić. W odwecie Iran ostrzelał amerykańskie niszczyciele, nie wyrządzając im większej szkody, a Amerykanie ostrzelali źródła tych ataków. Prezydent Trump bagatelizuje jednak te wszystkie zdarzenia, mówi, że to są potyczki, mówi, że to jest teraz taka mikrowojna i właściwie nic się nie dzieje, rozejm dalej trwa, a negocjacje zmierzają w dobrym kierunku. No chyba, że jednak nie zmierzają, bo jednocześnie czasem zapowiada, że Stany Zjednoczone mogą wrócić do bombardowania Iranu, jeśli porozumienia nie będzie.

0: było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powiższa lapina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
0: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMFON.pl i innych platformach podcastowych.

0: To jest 13, czyli czas na najświeższe fakty RMF FM, a tema dla Was Anna Wachowska.
1: Wszystko się zgadza, zapraszam. To najpewniej dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji. W okolicach Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono bezzałogowiec. Do nieoficjalnych informacji dotarł reporter RMF FM. Odnalazł się 14-letni Maksim, dowiedzieli się nasi dziennikarze. Chłopiec 3 tygodnie temu wyruszył na rowerze z Holandii do Polski. Nadciąga załamanie pogody, będzie deszczowo i burzowo. To dron wojskowy bez cech bojowych, informuje żandarmeria wojskowa. W faktach RMF FM jako pierwsi informowaliśmy o bezzałogowcu, który znaleziono koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co jeszcze ustaliłeś?
2: No, według moich nieoficjalnych informacji może to być dron typu Gerbera służący do obserwacji. To mają potwierdzić śledczy z prokuratury wojskowej, którzy jadą na miejsce. Sprawdzany jest też wątek, skąd dron mógł wlecieć do Polski. Żandarmeria wojskowa w oświadczeniu poinformowała, że jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Jak już wcześniej mówiliśmy, obiekt latający został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło o 9:00. To około 20 km od granicy z Rosją. Na urządzeniu są napisy wykonane cyrylicą.
3: Tylko my znamy fakty.
1: Odnalazł się 14-letni Maksim, który 3 tygodnie temu wyruszył na rowerze z rodzinnej miejscowości w środkowej Holandii do Polski. To informacje dziennikarzy RMF FM, które potwierdziła nam przed momentem policja w Białymstoku.
4: Przed północą policjanci dostali zgłoszenie o leżącej osobie na przystanku pod Białymstokiem. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. Pod kocem na przystanku spał nastolatek. Okazało się, że to poszukiwany chłopiec przez holenderską policję. No i nastolatek trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku.
1: Przekazała RMF FM młodsza aspirant Agnieszka Ulman z białostockiej policji. Informacje o odnalezieniu chłopca przekazano już stronie holenderskiej. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. Jak ustalił nasz dziennikarz, osoba objęta nadzorem sanepidu nie ma żadnych objawów. Jej obserwacja potrwa 7 dni. Wycieczkowiec zmierza obecnie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Na pokładzie jest jeden Polak, kapitan. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w centralnej i północnej Polsce. Temperatura dziś w nocy może tam spaść nawet do minus 4 stopni. Alerty obowiązują do jutrzejszego poranka. Od poniedziałku czeka nas załamanie pogody.
5: Od zachodu nasunie się układ niżowy. Możemy się spodziewać od poniedziałku przelotnych opadów deszczu oraz burz niemal w całym kraju.
1: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk z IMGW. Rozpogodzenie pod koniec przyszłego tygodnia. Od piątku aż do końca maja będzie dużo słońca, a na termometrach powyżej 20 stopni. W piłkarskiej ekstraklasie potknięcie lidera Lecha może wykorzystać Górnik, który wieczorem zagra w Zabrzu z Zagłębiem Lubin. Wcześniej jednak ważny mecz w dole tabeli. Widzew podejmie w Łodzi Lechię Gdańsk. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, dla Widzewa dzisiejszy mecz to szansa na opuszczenie strefy spadkowej.
6: I zepchnięcie do niej Lechi. Widzew otwiera czerwoną strefę w tabeli. Zespół z Gdańska jest tuż nad nią i ma jedynie 2 punkty przewagi nad swoim dzisiejszym rywalem. Widzew gra ostatnio w kratkę, a Lechia od 4 meczów jest bez zwycięstwa, by jednak dziś wygrać. Gospodarze potrzebują wsparcia z trybun, w którym mocno wierzy trener Widzewa Aleksander Wukowicz.
7: Czuję, że ten stadion będzie stadionem Widzewa takim, jaki potrafi być i to będzie na pewno naszym dużym atutem, bo na pewno czujemy to też na meczach wyjazdowych, że ten atut boiska własnego jest.
6: Pierwszy gwizdek spotkania w Łodzi o 14:45, później mecze Jagiellonii z Pogonią i Górnika z Zagłębia. Wiem, Lubin.
1: Nowe fakty w RMF FM o 14:00, w nich serial 4 pancerni i pies 60 lat po premierze.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
0: I tak zaczynamy drugą godzinę przeglądu zagranicznego w Radiu RMF 24. Andrzej Kochut, przywitam się raz jeszcze, no i zapraszam na tą drugą godzinę, gdzie porozmawiamy między innymi o tym, jakim internetem albo brakiem internetu cieszą się Rosjanie. Jak wygląda rosyjski internet, będzie opowiadała Maria Domańska ze Ośrodka Studiów Wschodnich. To już za moment. Let's go!

0: To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Dziś Dzień Zwycięstwa i w związku z tym w Moskwie parada, chociaż raczej skromna, zabrakło ciężkiego sprzętu, wiadomo z jakiego powodu, a Putin wygłosił takie dosyć mało zaskakujące przemówienie, z którego można się było dowiedzieć między innymi, że naród rosyjski wszystko przetrzyma, a na Ukrainie Rosja stawia czoła siłom nie tylko ukraińskim, ale co za zaskoczenie również całemu blokowi NATO. Dziś ze mną Maria Domańska, ekspertka zajmująca się Rosją w Ośrodku Studiów Wschodnich. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy ten Putin mówiący o sukcesie i niezniszczalności z jednej strony, a z drugiej strony ta parada bez sprzętu, ze środkami bezpieczeństwa przeciwko ukraińskim dronom, to pozwolenie ze strony prezydenta Zełenskiego, który mówi, dobrze, zorganizujcie paradę na Placu Czerwonym, akurat tam nie będziemy uderzać, macie na to moje słowo, to jest dowód rosyjskiej siły. 4 lata po rozpoczęciu tej inwazji Rosji udał się ten propagandowy dzień zwycięstwa?
1: Myślę, że to jest najbardziej żałosne obchody 9 maja, jakie pamiętam. Taka parada niezwycięstwa, bym powiedziała, bo nie tylko chodzi o to, że Moskwa była jak oblężona twierdza, rozstawili dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej, środki bezpieczeństwa zaostrzone, obawiano się rzeczywiście, że Ukraińcy mogą zepsuć święto, ale wiemy też, że Rosja utknęła na froncie, nie ma postępu wbrew temu, co mówił Putin. Wiemy też, że Rosja nie produkuje na masową skalę super zaawansowanej broni, o czym mówił też. I być może część Rosjan, którzy oglądali tą paradę, ciągle wierzy w to, co mówi Putin. Natomiast elita rosyjska, elita władzy, kręgi biznesowe, biurokraci, no, rozumieją, jaka jest sytuacja. Też w ostatnim czasie mamy sygnały, że coraz bardziej rośnie niezadowolenie w elicie, dlatego że wszyscy są zorientowani co do planów i zamiarów Putina i widzą, że Rosja zabrnęła w ślepą uliczkę. Mieliśmy dzisiaj dosłownie chyba 3 przywódców państw innych na paradzie na czele z Łukaszenką jako jedynym przedstawicielem tak zwanych państw postsowieckich. I nawet mieliśmy też ograniczoną reprezentację elity władzy, dlatego że nie było przedstawicieli rządu. Tam byli tylko szefowie służb i zdaje się niektórzy przedstawiciele parlamentu. W każdym razie widać, że Rosji wymknęła się z rąk inicjatywy. Dobry sygnał dla nas, dobry sygnał dla Ukraińców. To, że nie było defilady techniki wojskowej, no to też to jest kolejny cios wizerunkowy. Za to mieliśmy przemarsz żołnierzy północno-koreańskich. To miało być w podzięce za to, że pomogli wyzwolić obwód kurski zaatakowany 2 lata temu przez Ukraińców. Więc widzimy, jak Rosja się ześlizguje w stronę takiego państwa, które no po prostu traci pozycję międzynarodową, takiego państwa, które no może się ewentualnie z Łukaszenką i Północną Koreą pokazywać przy okazji najważniejszego święta w kalendarzu.
0: Mówisz, że Rosjanie mogą jeszcze w tą narrację Putina wierzyć. Żeby oni przestali w tą narrację wierzyć, musieliby mieć dostęp do pełnej informacji na temat tego, jak sytuacja wygląda i być może musieliby mieć również taką przestrzeń, gdzie komentarzami na temat niedociągnięć rzeczywistości, którą próbuje pudrować Władimir Putin, mogliby się wymieniać. I to prowadzi mnie do pytania, jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wolny obieg informacji w Rosji. Mam tu na myśli nie media, bo tutaj nie mam wielkich złudzeń, ale o internet. Na ile obywatele mogą się tam na przykład w mediach społecznościowych dzielić wiadomościami, dzielić komentarzami. Co jeszcze działa w Rosji?
1: Pisałam kolejną analizę na temat tego, jak władze coraz efektywniej blokują internet w Rosji. Natomiast od tamtej pory okazało się, że reakcja Rosjan na te blokady pokazuje, że nie są gotowi rezygnować z dostępu do ulubionych źródeł informacji i komunikacji. I tu nie chodzi o to, że tak chętnie sięgają do treści opozycyjnych, bo akurat 10, może 15% społeczeństwa rzeczywiście chce czytać takie rzeczy. Natomiast na przykład reakcją na blokadę chyba najbardziej popularnego komunikatora w Rosji, nie była rezygnacja masowa z Telegrama na rzecz popieranego, promowanego przez władzę Maxa, taki nowy, suwerenny komunikator, ale masowe instalowanie VPN-ów. I teraz się okazuje, że około 40% Rosjan co najmniej już regularnie korzysta z VPN-ów właśnie po to, żeby sięgać do ulubionych serwisów. Władze oczywiście starają się zniechęcić do VPN-ów, próbują blokować VPN-y. Natomiast niezadowolenie społeczne rośnie i taką iskrą zapalną tutaj właśnie były blokady internetu, Telegrama, ale to niezadowolenie ma szersze tło, dlatego że mamy coraz gorszą sytuację makroekonomiczną, rośnie inflacja, obciążenia fiskalne ludności, sypie się infrastruktura w Rosji, jest coraz gorszy dostęp do usług publicznych, na przykład do ochrony zdrowia i ludzie odczuwają coraz wyraźniej koszty wojny wreszcie, bo przez pierwsze lata wojny władzom się udawało te negatywne skutki dla ludności neutralizować. Rośnie deficyt budżetowy, czyli władze nie są w stanie zalewać pieniędzmi niezadowolenia społecznego i będą coraz poważniejsze cięcia w sferze polityki społecznej chociażby. I jeszcze na tym, jeszcze do tego wszystkiego władza ingeruje w internet, czyli taką sferę, która stała się już częścią codziennego życia Rosjan, dlatego że Rosja to było bardzo scyfryzowane państwo pod wieloma względami. I nawet w ciągu ostatnich tygodni był na długo odłączany internet mobilny w Moskwie, co się wydarzyło po raz pierwszy na tak masową skalę. Moskwa to jest cyfrowa stolica Rosji. Biznes cierpi na tym, są wyraźne straty dla biznesu. Putin wysłuchuje żalów przedstawicieli bloku ekonomicznego rządu, którzy mówią, że te blokady to jest strzał w kolano rosyjskiej gospodarki. Natomiast Putin jest zafiksowany na bezpieczeństwie. On do końca nie rozumie w ogóle, jak działa internet, o co w tym wszystkim chodzi, bo on jest wyjątkowo analogowy i tutaj wyraźnie postawił na FSB i taki kierunek represyjny.
0: Jak Rosja stara się kontrolować swoich obywateli w internecie? To są blokady tych VPN-ów, to jest zablokowanie niektórych platform. Pamiętam płaczące instagramerki rosyjskie, którym odebrano ulubioną platformę. Co jeszcze się dzieje w rosyjskim internecie? Czego obywatele są pozbawiani?
1: To YouTube'a. Dostęp do YouTube'a jest też tylko dzięki VPN-owi w zasadzie. Natomiast tutaj odcinanie to jest jakby jedna rzecz, bo tutaj można odciąć konkretne adresy IP, można odciąć konkretne serwisy właśnie jak Instagram, Twitter, Facebook i tak dalej. Zresztą Meta jest organizacją ekstremistyczną według rosyjskiego prawa. Można nie dopuszczać do różnych serwisów osoby, które mają włączony VPN, bo to już też się działo. Na przykład Marketplace zaczęły blokować takie wejścia z VPN-ami, co generowało straty dla nich, bo generowało odpływ klientów, więc to jest miecz obosieczny. Natomiast wydaje mi się, że najpoważniejszą sprawą jest masowa infiltracja. To znaczy coraz bardziej ryzykowne staje się wyrażanie opinii w internecie. I tu jest chyba taki, z politycznego punktu widzenia, to jest chyba najważniejszy element tego budowanego przez Putina systemu neototalitarnego. To znaczy chodzi o to, żeby ludzie bali się ze sobą komunikować, dzielić negatywnymi opiniami na temat pracy rządu, Kremla, czy w ogóle polityki prowadzonej przez Putina, żeby stosowali na masową skalę samocenzurę. Mamy na przykład od niedawna w Rosji kary za czytanie ekstremistycznych treści w internecie. Nie za ich komentowanie, nie za ich dalsze upowszechnianie, ale za samo czytanie chociażby, tak? W związku z tym widać, że władze
0: za popełnienie myślozbrodni, tak się to
1: jest taka myślozbrodnia. Dokładnie, Rosja przypomina ten świat orwellowski w coraz większym stopniu. Natomiast to nie jest tak, że w masie swojej Rosjanie wyrażali te opinie krytyczne wobec władz. Zresztą nadal to robią. Wielu z nich to nadal robi, mimo że to jest niebezpieczne. Raczej internet służył na potrzeby rozrywki, poszukiwania, nie wiem, skorzystania z takich codziennych usług, typu zamówić taksówkę, zamówić jedzenie. i to jest odcinane. W związku z tym ludzie są po prostu zirytowani tym, że nie mogą normalnie funkcjonować. Celem władz jest wprowadzenie takiego systemu białych list. To znaczy, o ile kiedyś było tak do niedawna, że to, co nie było zakazane, było dozwolone, to teraz będzie dozwolone tylko to, co jest wprost dozwolone. Czyli jeżeli będzie shutdown kolejny, a takie shutdowny, czyli blokady internetu całkowite, były już do tej pory w większości rosyjskich regionów, to idea jest taka, że przy shutdownie działają tylko strony prawomyślne z tej właśnie białej listy, tak? Czyli na pewno takie, gdzie nie będzie ani nieprawomyślnych treści publikowanych, ani które nie pozwolą ludziom na dzielenie się jakimiś nieprawomyślnymi opiniami.
0: Rozmawiam z Marią Domańską ze Ośrodka Studiów Wschodnich i do tego tematu rosyjskiego internetu, tego co rosyjska władza próbuje zrobić ze swoimi obywatelami w sieci, jeszcze za moment wrócimy.

0: Słuchacie Radia RMF 24, słuchacie Przeglądu Zagranicznego, w którym rozmawiamy o sytuacji w rosyjskim internecie. Opowiada o tym Maria Domańska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich, która temu właśnie zagadnieniu poświęciła specjalny raport. Serdecznie polecam do znalezienia na stronie OSW. W tej pierwszej części naszej rozmowy nasunęło mi się pytanie w związku z komunikatorem Max, suwerennym komunikatorem, jak go określiłaś. Co to właściwie jest?
1: To jest taki projekt rosyjskich władz wzorowany na chińskim WeChacie docelowo, bo docelowo jest taka idea, że Max ma oferować Rosjanom cały pakiet takich serwisów, stron internetowych, usług, które są potrzebne do życia. Czyli wszystkie zamówienia taksówek, nie taksówek, serwisy informacyjne i różne inne rzeczy mają być właśnie oferowane przez Maxa. Natomiast problem z Maxem jest taki, że jest to komunikator, aplikacja szpiegująca i co ciekawe, Rosjanie sobie świetnie z tego zdają sprawę, to znaczy nawet uczniowie w szkołach od samego początku, kiedy usłyszeli, że jest taki suwerenny komunikator, który ma zastąpić różne wrogie komunikatory zachodnie i będzie obowiązkowy do instalowania, to już nawet uczniowie zrozumieli, o co tutaj chodzi i próbowali wyłączać te funkcje szpiegowskie, potem się okazało, że jednak zmuszają ich do przywrócenia tych funkcji szpiegowskich. Rzeczywiście ponad 100 milionów Rosjan już zainstalowało ten suwerenny komunikator. W dużej mierze po prostu wskutek przymusu ze strony przełożonej.
0: Na czym ten przymus polegał? Jak to wygląda? Przychodzi policjant i mówi, proszę zainstalować aplikację Max, nie odejdę, dopóki pan sobie jej na telefon nie pobierze?
1: To jest inaczej, znaczy nie starczyłoby policjantów w całej Rosji, natomiast na przykład przenoszone są do Maxa czaty takie wspólnot mieszkaniowych i tylko tam one będą dostępne, czyli chodzi o to, że ludzie będą musieli będą mogli czerpać informacje o takich bardzo ważnych, codziennych sprawach wyłącznie z Maxa. Komunikacja w szkołach między rodzicami, nauczycielami i uczniami przenoszona do Maxa. Władze lokalne i regionalne, różne swoje aktywności też i komunikacje w ramach instytucji przenoszą do Maxa. Czyli chodzi o to, że oczywiście można żyć bez Maxa i żaden policjant człowiekowi głowy nie utnie za brak Maxa w telefonie, natomiast to utrudnia bardzo albo uniemożliwia wręcz funkcjonowanie w środowisku zawodowym czy takim zwykłym, codziennym na każdym praktycznie kroku. Natomiast Rosjanie tutaj też się wysprycili i wiele osób instaluje sobie Maxa na oddzielnym telefonie, po to, żeby nie szpiegował ich podstawowej aktywności w sieci i używają tego telefonu z Maxem tylko na właśnie potrzeby takich interakcji, które są bez tego niemożliwe.
0: Bo rozumiem, że mają podejrzenie graniczące z pewnością, że Max szpieguje nie tylko to, co robią w ramach samej aplikacji, ale też różne inne rzeczy, które z telefonem tak. się dzieją.
1: Tak, tak, tak dokładnie jest.
0: Czy są inne przykłady tego rodzaju suwerennych jakichś elementów zastępczych dla tradycyjnych aplikacji? Czy są jakieś inne miejsca w rosyjskim internecie, gdzie władze starają się przekierowywać ten ruch właśnie w taki sposób, aby mieć większą kontrolę nad tym, co obywatele robią, aby widzieć ich aktywność w sieci, aby być może móc kontrolować ich urządzenia mobilne?
1: Powiedziałabym tak, że takim też jednym z flagowych projektów Kremla jest stworzenie suwerennego YouTube'a. I to jest bardzo ciekawy przykład, dlatego i to jest z jednej strony RuTube, a z drugiej strony VK Video. To są takie dwa serwisy rzeczywiście, które publikują content wideo, natomiast nie zastąpiły YouTube'a, ponieważ technologicznie władze nie są w stanie stworzyć takiego suwerennego serwisu na odpowiednim poziomie, a poza tym to jest też tak, że twórcy treści działają w YouTubie, no bo tam są odbiorcy, tam są pieniądze. Żeby przyciągać twórców treści i generować te treści, jakby budować taką bazę treści w RuTubie i VK Video, trzeba było po prostu przepłacać blogerów ogromnymi pieniędzmi, żeby ich przeciągnąć, ale jak pieniądze się zaczęły kończyć, to blogerzy odpłynęli z powrotem do serwisów zagranicznych. zagranicznych, gdzie mogą po prostu zarabiać.
0: Czyli w Rosji wciąż są influencerzy, którzy funkcjonują na zachodnich platformach teoretycznie nie działających na terytorium Rosji i jeszcze zarabiają na tym na życie?
1: Tak, no ludzie mają dostęp do tych powyłączanych, poblokowanych serwisów dzięki VPN-om. Oczywiście, że docelowo ta liczba użytkowników będzie się zmniejszała. Są też różne ograniczenia.

0: to też masz się zgłosić do tego rejestru?
1: To jest, ja nie odpowiem na to pytanie dokładnie, dlatego że to wszystko jest w procesie formowania się.
0: Aha.
1: I teraz to nie jest tak, że bycie na YouTubie jest karalne. To jest tak, że ono jest coraz trudniejsze, ponieważ YouTube jest spowalniany, tak samo jak kiedyś Twitter, tak samo jak Telegram. Natomiast ludzie szukają różnych możliwości obejścia tych zakazów, ale docelowo władza chce, czy to jej się uda, to jest jakby odrębne pytanie, władza chce przenieść Rosjan, zmusić ich do przeniesienia się na suwerenne, rodzime platformy. Natomiast teraz sam fakt, że 40% Rosjan używa VPN-ów i bardzo wiele z tych osób dzięki temu korzysta z formalnie zablokowanych w Rosji, nie zdelegalizowanych, to jest ważne rozróżnienie, ale zablokowanych serwisów, to już świadczy o tym, że ta walka Kremla z wolnym internetem nie będzie wcale łatwa. Natomiast nie mogę wykluczyć, że z czasem kolejne platformy będą po prostu delegalizowane i wtedy nie można będzie legalnie być i zarabiać na takim YouTubie na przykład. I to jest wszystko w procesie tworzenia się, takie przeciąganie liny, bo każda akcja władz rodzi reakcję czy aktywistów, czy ludności. Wszyscy szukają możliwości obejścia tego wszystkiego, ale widać, że Kreml podjął decyzję, że internet ma być pod pełną kontrolą rosyjskich służb specjalnych.
0: Fascynująco.
1: I to jest jakby taki wniosek, który możemy dzisiaj wysnuć no, z dużą dozą prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością. Czy im się to uda? Wątpię, żeby do końca. Na razie technologicznie nie są w stanie tego zrobić. Na przykład masowe wdrożenie takiego software'u, który pozwala filtrować pakiety danych, spowodowało, że przeciążono system i bardzo wiele wyłączeń internetu, brak dostępu do absolutnie legalnych i prawomyślnych stron i serwisów, i to się zdarza regularnie, wynika z tego po prostu, że władze nie są jeszcze w stanie wybiórczo wyłączać pewnych zasobów bez problemów funkcjonowania innych, które mają być dostępne teoretycznie.
0: Fascynująco słucha się tych opowieści z alternatywnej rosyjskiej rzeczywistości, choć jednocześnie jest to wszystko dosyć przerażające. Maria Domańska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich, opowiadała o Rosji w tym wydaniu cyfrowym. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

I tak wam właśnie gramy w sobotnie popołudnie w radiu RMF24. A tymczasem na Wyspach Brytyjskich katastrofa wyborcza rządzącej Partii Pracy. To były wybory lokalne, obejmujące 136 jednostek samorządowych, w tym, ale nie byle jakich, bo w tym wszystkie gminy Londynu wybierano ponad 5 tysięcy przedstawicieli. Największy sukces odnotowała Partia Reform Nigela Farage'a. Partia Pracy premiera Starmera zajęła drugie miejsce. Druga z dominujących na brytyjskiej scenie politycznej, a przynajmniej dominujących do niedawna partii, czyli Torysi, była dopiero czwarta, przegrywając z liberalnymi demokratami. Można więc powiedzieć, że rozpad dwupartyjnego systemu na Wyspach staje się faktem. Dla Partii Pracy to jest szczególnie dotkliwa sytuacja, bo mimo iż zajęli drugie miejsce, to na przykład przegrali w okręgach robotniczych, gdzie lejburzyści mogli liczyć na poparcie wyborców od wielu, wielu dekad. Teraz to się zmienia. Tracą tych wyborców właśnie na rzecz Reform UK.

0: To jest radio RMF24, to jest oczywiście sobotni przegląd zagraniczny. Irańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla, Narges Mohammadi, ma być na granicy życia i śmierci. Kobieta od lat przebywa w irańskich więzieniach. Została aresztowana w 2016 roku i skazana na w sumie 16 lat więzienia. Dwa lata temu została na krótki czas zwolniona ze względu na zły stan zdrowia, ale potem powróciła do więzienia. W ostatnich dniach miała z kolei zostać przetransportowana z więzienia do szpitala, a powodem jest jej bardzo zły stan zdrowia, co wynika z przebytych zawałów i poważnych zaniedbań w opiece medycznej. Mohammadi w 2023 roku otrzymała pokojową Nagrodę Nobla, między innymi za walkę o prawa kobiet w Iranie.
1: Radio RMF 24.
0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu zagranicznego Radia RMF 24. Bardzo dziękuję za te ostatnie 2 godziny. Mam nadzieję, że doskonały weekend jeszcze przed Wami, czego oczywiście serdecznie Wam życzę. No i cóż, słyszymy się za tydzień w sobotę po 12. Andrzej Kochut, do usłyszenia.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powiższa lapina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
0: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już jutro o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Zapraszam. Dron znaleziony na Warmii i Mazurach mógł przylecieć z obwodu Królewieckiego. To nieoficjalne ustalenia reportera RMF FM o nich na początek faktów. Mieszkańcy 10 domów ewakuowani. Mamy nowe informacje w sprawie uszkodzonego gazociągu w miejscowości Wilczowola na Mazowszu. Czterem pancernym i psu stuknęła 60. Wojskowy dron obserwacyjny znaleziony dzisiaj koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem mógł przylecieć z obwodu Królewieckiego. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Z nami ponownie nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co może na to wskazywać?
1: No, od śledczych usłyszałem, że na pewno mowa jest o obcym dronie. Nie jest to dron z Polski. Nie jest to też dron typu Gerbera. To zdecydowanie mniejszy obiekt latający, którego właśnie zasięg może sugerować, że przyleciał z terenu obwodu Królewieckiego. Służby tego nie potwierdzają, ale według moich nieoficjalnych informacji są na nim oznaczenia napisane cyrylicą. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Wojskowej. Kluczowe będzie m.in. ustalenie, kiedy obiekt wleciał do Polski.
0: Uszkodzony gazociąg w miejscowości Wilczowola w powiecie zwoleńskim na Mazowszu. Służby ewakuowały mieszkańców 10 domów, a jak mówiliśmy w faktach, droga krajowa nr 79 jest zablokowana. Informacje w tej sprawie przynosi reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Jak doszło do tej awarii?
2: Jedna z maszyn pracujących przy remoncie drogi uderzyła w gazociąg. W efekcie gaz zaczął się ulatniać. Jak usłyszałem, na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe. Specjaliści próbują uszczelnić uszkodzoną rurę, jednak nie jest to łatwe. Obecnie trwa trzecia próba naprawy. Dwie poprzednie zakończyły się niepowodzeniem. Policjanci kierują samochody jadące drogą krajową nr 79 na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze nawet 3 godziny.
0: Kilkadziesiąt osób w Gdańsku, setki w 14 innych miastach wojewódzkich. Wszyscy domagają się zmian w prawie. Protestują przeciwko cierpieniu zwierząt.
3: Chcemy pomagać kotom, które same o swoje prawa niestety zawalczyć nie mogą. Przyświeca nam dobro zwierząt.
4: Kastruję koty z okolicznych gmin. W tej chwili mamy początek maja. Ja dowiozłam osobiście do kastracji prawie 100 kotów.
5: Mówimy stop bezdomności, cierpieniu zwierząt poprzez realne rozwiązywania problemów, czyli wdrażanie profilu, która się opiera na kastracjach, chipowaniu i edukacji. To są takie 3 niezbędne filary.
6: Sami mamy psa
7: i uważamy, że każdy pies powinien mieć taki dom jak on.
6: Dbamy o naszego pieska i jesteśmy wkurzeni, że w 20. gospodarce świata sytuacja zwierząt wygląda w taki, a nie inny sposób.
0: Usłyszał na długim targu w Gdańsku reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Kronika faktów RMF FM.
0: To było dokładnie 60 lat temu. W polskich telewizorach pierwszy raz wybrzmiała piosenka, od której zaczynał się serial Czterej pancerni i pies. Deszcz.

0: każdy chciał być Jankiem czy Gustlikiem. Imię Szarik nadawano wielu psom, nie tylko owczarkom. A dziewczynki nosiły warkocze, tak jak filmowa Marusia.
1: No, oglądałam nieraz, bardzo mi się podobał.
2: Coś takiego bardzo charakterystycznego, co tak w sumie jest, weszło do takiej, można powiedzieć, subkultury nawet, że Rudy 102 to zawsze było i to takie jest mega charakterystyczne tego wszystkiego, nie?
3: Debiut Janka, tak? No, to, który dzisiaj jest wyśmienitym aktorem.
4: Mam mieszane uczucia.
5: Propaganda trochę, co?
4: To nie była propaganda taka na miarę tamtych czasów. To była taka dla dzieci.
1: Niewiele z tego pamiętam, także jakieś Marusie czy coś to w tym było.
2: Wiem, że to zawsze w domu leciało. Jak były cztery panteri, no to rodzice czy tam dziadkowie zawsze siadali i oglądali, nie?
5: To jest film z dobrymi wspomnieniami?
6: Cztery panterni? Tak. Człowiek był 60 lat młodszy.
0: O czterech pancernych pytał w Katowicach reporter RMF FM Marcin Buczek. Nowe fakty o 15 przedstawi je Marlena Chudzio, a ja dobrego popołudnia Wam życzę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.
9: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. O czym dzisiaj? Będziemy m.in. na Węgrzech, gdzie Peter Madziar oficjalnie obejmuje stanowisko premiera kraju. Ale na początek okolice Bartoszyc i znalezienie wojskowego drona obserwacyjnego. Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Znalezienie dzisiaj koło Bartoszyc w warmińsko-mazurskiem wojskowego drona obserwacyjnego to jeden z głównych tematów omawianych w Faktach RMF FM. Jako pierwszy do tej informacji dotarł nasz reporter Piotr Bułakowski, z którym łączymy się teraz w radiu RMF 24. Dzień dobry, Piotrze. Podsumujmy, co do tej pory ustaliłeś.
1: Dobrze, to zgłoszenie właśnie o wspomnianym przez ciebie dronie do policji trafiło około godziny 9. Dzisiaj policjanci pojechali na miejsce, sprawdzili, jak to wygląda, i faktycznie potwierdzili, że mamy do czynienia z wtedy jeszcze po prostu jakimś statkiem powietrznym, dronem. Na miejsce skierowano m.in. żandarmerię wojskową oraz prokuratorów z prokuratury wojskowej w Olsztynie. No i właśnie, co już wiemy? No wiemy na pewno, że mamy tutaj do czynienia, jak to żandarmeria wojskowa określiła, z prawdopodobnie dronem pochodzenia wojskowego, cytat, przeznaczonym do obserwacji, nie posiadającym cech bojowych, czyli nie zagraża absolutnie on okolicznym mieszkańcom, nie ma żadnych ładunków przy sobie pirotechnicznych, wybuchowych, no i jest wyposażony właśnie w kamerę bądź kamery do obserwacji. Tutaj moja nieoficjalna jeszcze informacja, jak się dowiedziałem, że to dron, który spadł, nie wiem czy dzisiaj, ale niedawno na pewno. To nie jest tak, że ten dron spadł kilka miesięcy temu. To jest świeża sprawa. Tak usłyszałem nieoficjalnie od śledczych. Dron zauważono w polu rzepaku w miejscowości Osieka. To jest jakieś 3-4 kilometry od Bartoszyc, a w linii prostej, gdybyśmy mieli to sprawdzić właśnie, jeżeli chodzi o obwód królewiecki, to około 20 kilometrów właśnie od granicy z Rosją. Cały czas na miejscu są raz, że policjanci i żandarmeria wojskowa, jeszcze śledczy też dokonują różnego rodzaju ogrodzin. Całość jest oczywiście odgrodzona oraz stworzoną taką strefę, no nazwijmy to buforową. Policjanci po prostu kilkaset metrów na drogach dojazdowych zawracają osoby, które chciałyby gdzieś tam podjechać i zobaczyć to miejsce, tak żeby po prostu śledczy mieli spokój i w spokoju mogli właśnie dokonać swoich czynności na miejscu. Tak jak mówiłeś, no temat dzisiaj numer jeden u nas się zaczęło, później na inne media przeszło, bo chyba pierwszy raz mamy do czynienia z takim właśnie typem drona. To nie jest Gerbera, to nie jest prawdopodobnie też dron Wabik, tylko właśnie mamy tutaj do czynienia z wojskowym dronem obserwacyjnym.
0: Piotrze, już troszeczkę o tym powiedziałeś, ale czy możemy powiedzieć więcej coś o pochodzeniu tego drona? No i pojawia się to pytanie, skąd ten dron mógł do nas przylecieć?
1: No właśnie, służby tego absolutnie nie potwierdzają, ale według moich informacji dron ma napisy w języku rosyjskim napisane cyrylicą. Co więcej, na pewno jest to obcy dron, więc tutaj już dużo nam daje do myślenia i też dużo informacji mamy o tym, właśnie, że to nie jest jakiś dron polski, to ktoś nie mógł sobie kupić takiego drona i gdzieś tutaj puścić. No i jako, że jest to niewielki dron, nie jest to Gerbera, od razu zaznaczam, Gerbera ma zasięg nawet kilku tysięcy kilometrów. Ten dron znaleziony dzisiaj pod Bartoszycami, z tego co wiem, on ma o wiele niższy zasięg. No jakby drogą eliminacji wskazuje nam praktycznie jasno, że ten dron mógł przylecieć z terenu obwodu królewieckiego. Na pewno, też się nieoficjalnie dowiedziałem, nie mógłby przylecieć gdzieś tam z obszaru, powiedzmy, Ukrainy, więc to nie jest jakiś dron, który, powiedzmy, to mógł się gdzieś zapodziać, bo on by po prostu tutaj nie doleciał. Więc wszystko wskazuje na to, że jest to dron, który właśnie przyleciał z terenu obwodu królewieckiego. Oczywiście służby też w kwestiach bezpieczeństwa nie będą się na ten temat wypowiadać. Po oględzinach oczywiście trzeba będzie sprawdzić, czy jest możliwość odtworzenia jego toru lotu, kiedy, gdzie konkretnie przekroczył granicę, którędy wleciał do Polski. Zobaczymy, czy jakieś nagrania się na nim zachowały. No śledczy na pewno będą mieli sporo pracy właśnie, żeby ustalić dokładny tor lotu tego wspomnianego drona. I na pewno podejrzewam, że też teraz służby będą bardziej wyczulone, czy gdzieś w jakichś miejscach tuż przy granicy podobnych właśnie obiektów latających nie było.
0: Piotr Bułakowski i najnowsze informacje o znalezionym dzisiaj koło Bartoszyc obserwacyjnym dronie wojskowym. Dziękuję Piotrze, bardzo dziękujemy.

Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Pasażerowie statku wycieczkowego MV Ondius, na którym doszło do zakażenia hantawirusem, mają zostać ewakuowani po dopłynięciu jednostki na Teneryfę. Po zejściu ze statku trafią do szpitala w Madrycie, gdzie odbędą obowiązkową kwarantannę i kolejne badania. Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii przekazał, że statek ma dotrzeć na Teneryfę nad ranem. Przewiduje się, że dotrze do portu między 4 a 6 rano w niedzielę. Przyspieszono jego przybycie ze względu na dobre warunki nawigacyjne. Możemy potwierdzić, że wszystko jest gotowe, niezależnie od godziny przybycia statku. Gdy tylko to nastąpi, cały system będzie przygotowany, aby proces zejścia pasażerów i załogi oraz ich późniejsza repatriacja do krajów pochodzenia przebiegły jak najszybciej i bez wątpienia w maksymalnie bezpieczny sposób. Wyjaśniał szef hiszpańskiego resortu spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska. Władze podkreślają, że pasażerowie są wyczerpani psychicznie po wielodniowej izolacji, dlatego zapewniono im także wsparcie psychologiczne. Repatriacja pasażerów będzie odbywać się w grupach narodowych, bez kontaktu z mieszkańcami Wysp Kanaryjskich. Dla obywateli krajów Unii Europejskiej i państw spoza Unii przygotowano specjalne loty powrotne.

0: Radiu RMF24 przenosimy się teraz pod fontannę Neptuna w Gdańsku. Tam kilkadziesiąt osób protestowało dzisiaj, domagając się zmian w prawie. Ich hasłem było: mamy dość cierpienia zwierząt.
1: Mamy dość cierpienia zwierząt w Polsce. To jeden z transparentów, który tutaj trzymają osoby, które się zebrały. To też wasze hasło dzisiaj.
2: Tak, to jest nasze hasło, ponieważ większość z nas zgromadzonych walczy z bezdomnością zwierząt od wielu, wielu lat. Widzimy, jak wielki to jest problem, jak bardzo nic się nie zmienia, jak bardzo tych zwierząt ciągle przybywa, nie maleje i po prostu mamy tego dość.
3: To zwierzęta nie mają głosu tak głośnego najwyraźniej, żeby zostać usłyszone przez osoby decydujące, więc w ich imieniu stoimy i pikietujemy.
4: Staramy się walczyć o ich dobro, o ich prawa.
1: Macie bardzo, bardzo jasny transparent, co jest napisane tutaj.
4: Jesteśmy głosem najsłabszych. No i właśnie chodzi o to, że chcemy pomagać kotom, które same o swoje prawa niestety zawalczyć nie mogą.
5: To wszystko jest walka z wiatrakami, dlatego że zapobieganie bezdomności zwierząt w tym kraju to jest fikcja. Ja mieszkam w tej chwili od 10 lat na wsi, gdzie kastruję koty z okolicznych gmin. W tej chwili mamy początek maja. Ja dowiozłam osobiście do kastracji prawie 100 kotów.
1: Tak patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy się dzisiaj zebrali.
6: No, serce rośnie, tak? No, cieszę się, że tutaj jesteśmy razem, walczymy, bo to jest, ten krok jest bardzo istotny dla nas.
0: Usłyszał pod fontanną Neptuna w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. Tu Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami.

Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Peter Madziar właśnie został nowym węgierskim premierem. Nowy premier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw. Jeszcze przed głosowaniem w Budapeszcie rozpoczęły się organizowane przez opozycję uroczystości symbolicznego pożegnania reżimu Viktora Orbana. Wydarzenie odbywa się w pobliżu mostu łańcuchowego i zostało zainicjowane przez burmistrza stolicy Gergelya Koraczoniego. Koraczoń ocenił, że przez ostatnie 16 lat Węgrzy żyli w atmosferze podziałów i społecznej przemocy. Przez 16 lat żyliśmy w kraju 10 milionów maltretowanych ludzi. Powiedział i podkreślił również, że nowa większość na Węgrzech chce powrotu kraju do silniejszego zakorzenienia w Europie. Uroczystość otworzył legendarny węgierski muzyk Janosz Brody, który wykonał kilka swoich utworów, w tym krytyczną wobec klasy politycznej piosenkę To ci sami. Artysta podziękował także już nowemu premierowi Peterowi Madziarowi za możliwość, jak powiedział, śpiewania tego utworu w czasie przeszłym. Równolegle, kilkaset metrów dalej, własne wydarzenie organizuje środowisko Tisy. Po inauguracyjnej sesji nowego parlamentu Peter Madziar ma przemówić do swoich zwolenników przed gmachem parlamentu. Do Budapesztu jeszcze wrócimy w naszym popołudniowym programie, a o sytuacji na Węgrzech porozmawiamy po godzinie 16 w radiu RMF24 z Arturem Lorkiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w Górnej Grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Coraz bliżej godzina 15. Czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam. Co dalej z pasażerami wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa? Statek rano dotrze do Teneryfy. Peter Madziar oficjalnie objął urząd premiera Węgier, lidera TISY wybrał parlament. W faktach też zaczarowana piosenka, niezwykły festiwal dla uzdolnionych muzycznie osób z niepełnosprawnościami. Trwają półfinały. Jutro wcześnie rano wycieczkowiec MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, dotrze do hiszpańskiej Teneryfy. Wszyscy pasażerowie zostaną przetransportowani do swoich krajów. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Dzień dobry, Jakubie. Jak będzie przebiegała ewakuacja ze statku?
2: Wycieczkowiec Hondius nie dobije do portu Granadilla, ale będzie zakotwiczony na redzie. Pasażerowie będą transportowani na ląd innymi jednostkami, ale w pierwszej kolejności będą to obywatele Hiszpanii. W porcie powstają właśnie specjalne punkty sanitarne, w których każdy zostanie przebadany na obecność hantawirusa. Wszyscy pasażerowie będą schodzić z pokładu w maseczkach jako dodatkowy środek ostrożności. Maseczki będą również nosić pracownicy odpowiedzialni za akcję repatriacyjną. Mówiła Monika Garcia, hiszpańska minister zdrowia. Dotychczas zostały potwierdzone loty do Francji, Niemiec, Irlandii, Belgii i Holandii. Przypomnę, że jedna osoba z Polski, która przebywa obecnie za granicą, została objęta nadzorem sanitarnym z powodu możliwego kontaktu z pasażerem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Ten nadzór ma potrwać 6 tygodni.
1: Peter Madziar został wybrany przez parlament w Budapeszcie na premiera Węgier. Za głosowało 140 posłów, przeciwko było 54. Lider partii TISA, która wygrała wybory, wygłasza w tej chwili przemówienie do deputowanych. Utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Wisłostrada i Broniewskiego zepsute auto osobowe blokuje pas w kierunku Poznania. Za nami pierwszy tydzień egzaminów maturalnych. W faktach RMF FM sprawdzamy, w jakich nastrojach są maturzyści. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Jaki to był tydzień? Ciężki?
4: Według mnie nie. Myślę, że największy problem mógł mi sprawić polski pisemny.
3: Jak teraz ten weekend wygląda? Odpoczynek pełny, czy jeszcze nauka przed kolejnymi?
4: Myślę, że raczej muszę odpocząć, odświeżyć umysł, zregenerować się porządnie.
3: Jak odpocząć?
4: W zasadzie to po prostu nic nie robić, zupełnie się wyciszyć i dobrze wyspać. Przede wszystkim...
3: Dużo egzaminów jeszcze zostało?
4: No mi zostały jeszcze 4. Matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona, angielski ustny i hiszpański rozszerzony.
3: To dopiero półmetek matury. Jeszcze sporo się wydarzy.
4: Teraz się zaczyna ta cięższa, trudniejsza część.
1: Niezmiennie trzymamy kciuki. W poniedziałek egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po weekendzie także start egzaminu ósmoklasisty. Będziemy towarzyszyć zdającym w faktach RMF FM.
5: Fakty RMF polecają.
1: W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego trwają zmagania półfinałowe festiwalu zaczarowanej piosenki. 30 artystów z całej Polski walczy o spełnianie marzeń i możliwość występu u boku gwiazd polskiej sceny muzycznej.
6: No super, super. Stres uderzył przed występami. Teraz już jest po stresie. Nogi przestały się trząść, ale super, super, super, super.
7: Dlaczego postanowiłeś wziąć udział w festiwalu zaczarowanej piosenki?
6: Bo śpiewanie to moja pasja.
7: Co ten festiwal może ci dać w przyszłości?
6: Sejm? Bo jeśli zacznę śpiewać, że będę tworzył własną muzykę, to ludzie będą pod moim imieniem wiedzieli, że kto, kim jestem i kim byłem.
7: Co jest wyjątkowego właśnie w tym festiwalu? Dlaczego chciałaś tutaj być?
8: Pokazać, że mimo to, że jestem niepełnosprawna, to jestem w stanie się rozwijać i mam też swoje talenty, które mogę okazywać i przedstawiać też innym.
9: Mogę pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami, pomimo swoich przeciwności losu, też mogą spełniać przede wszystkim swoje marzenia.
1: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu uczestnicy festiwalu Antoni Pacho, Martyna Gawrońska i Amelia Jakubik. Artyści zakwalifikowani przez jury wystąpią 13 czerwca podczas koncertu finałowego. Między innymi z Alicją Majewską, Kaśką Sochacką i Krzysztofem Cugowskim.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
0: Sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Już nie tylko okulista, ale także optometrysta dobierze nam okulary. Takie zmiany zakłada nowy projekt Ministerstwa Zdrowia, o którym opowiemy w tej godzinie. W radiu RMF 24 wrócimy także do niezwykłego jubileuszu. Dzisiaj mija 60 lat od premiery serialu Czterej Pancerni i Pies. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Słuchacie radia RMF24. W weekendowym programie mamy dla Was przegląd najciekawszych tematów. U nas teraz o okularach. Dobór okularów na NFZ, czyli tych refundowanych, bezpłatnych, będzie możliwy już nie tylko u okulisty, lecz także u optometrysty. Taką zmianę zakłada projekt nowych przepisów przygotowanych i zaprezentowanych w tym tygodniu przez Ministerstwo Zdrowia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz o tej zmianie rozmawiał właśnie z optometrystką Martyną Zepp. Posłuchajmy, czy optometryści są przygotowani do tego, by dobrać pierwsze w życiu okulary.
1: Tak, u osób dorosłych i takich starszych nastolatków jak najbardziej tak. U dzieci potrzebujemy wspólnej konsultacji okulisty i optometrysty, natomiast u osób dorosłych wystarczy wizyta u optometrysty, żeby dobrać czy to pierwsze, czy kolejne okulary. Nie ma tutaj potrzeby wcześniejszej jakiejś dodatkowej konsultacji.
2: Czy dobór okularów u optometrysty różni się od tego u okulisty?
1: Bardzo trudno mi powiedzieć, jak wyobrażamy sobie dobór u okulisty, natomiast na pewno sprawdzamy dużo parametrów widzenia, czy nie tylko samą wadę wzroku, ale to właśnie jak funkcjonuje akomodacja, jak działa widzenie obuoczne, więc można powiedzieć, że my kompleksowo podchodzimy do całego widzenia.
2: Ile trwa taki dobór okularów?
1: Tak mniej więcej do 30 minut w zależności od sytuacji. Może być to troszeczkę dłużej przy bardziej skomplikowanych problemach, ale powiedzmy, że to się zdarza rzadziej.
2: A jak pani ocenia taką zmianę? Faktycznie to byłby krok w dobrym kierunku także dla optometrystów i dla pacjentów?
1: Jak najbardziej tak, bo okuliści są nam potrzebni do leczenia chorób oczu, więc jeśli ich czas jest zajmowany przez coś, co może robić inny zawód, no to zajmujemy niejako kolejkę pacjentom, którzy pilnie potrzebują wizyt okulistycznych, więc jak najbardziej jesteśmy jako środowisko i jestem prywatnie za tym, żeby pojawił się optometrysta w NFZ-cie.
2: Dużo osób zgłasza się teraz do Państwa w sprawie pierwszych okularów?
1: Bardzo dużo. Mam wrażenie, że coraz więcej pacjentów przychodzi i to nie tylko mówiąc o problemach z samą ostrością widzenia, ale po prostu komfortem. My oczekujemy od widzenia teraz więcej niż jeszcze nasi rodzice i dziadkowie kiedyś.
2: Żeby nie tylko było wyraźnie?
1: Tak, żeby po prostu komfortowo i efektywnie pracować, bo jeśli nie widzimy dobrze albo męczymy się, to też po prostu mniej efektywnie pracujemy, musimy się, nie wiem, czytać coś drugi raz, mamy trudności z koncentracją, albo na przykład jak już wracamy po pracy, to nie możemy przeczytać ulubionej książki, bo już nie mamy na to siły.
2: Czy jest coś, co wydarzyłoby się, znaczy na co się przygotować, idąc do optometrysty, jeśli nie mieliśmy nigdy okularów, to od czego zaczyna się i na czym polega taka wizyta, której celem jest dobranie tych pierwszych okularów?
1: Na rozmowie. I do tej rozmowy powinniśmy się tak naprawdę przygotować. Poza tym nic, bo musimy zwrócić uwagę na to właśnie, jak nasze widzenie zachowuje się przez cały dzień. Czy odczuwamy jakieś bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie i czy jesteśmy w stanie te dolegliwości powiązać z pracą wzrokową?
2: Tak.
1: Bo pierwsza wizyta to w dużej mierze rozmowa z pacjentem i wyszukanie jego problemów. My czasami zadajemy wiele, wiele, nawet dla pacjentów dziwnych pytań, żeby właśnie zdiagnozować, z czym taki pacjent może mieć potencjalnie problemy, bo pacjenci na wiele rzeczy nie zwracają uwagi.
0: W gabinecie optometrysty możliwy byłby dobór refundowanych pierwszych okularów. Takie jest założenie nowych przepisów, które niebawem trafią do konsultacji. Według danych resortu zdrowia co najmniej 30% pacjentów zgłasza się do okulistów tylko po to, by dobrać im okulary. I właśnie tym mogliby się zająć optometryści. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę.

0: Słuchacie radia RMF24. To jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Do dziś jest emitowany i do dziś wzbudza emocje. Jedni chętnie do niego wracają, inni zarzucają mu przekłamania historyczne. Chodzi o serial Czterej Pancerni i Pies, który równo 60 lat temu miał swoją telewizyjną premierę.
1: To był jeden z pierwszych seriali taki. No, ja w tym czasie bardzo mi się podobał. No. Jasne, że to był na te czasy... Wiadomo. No,
2: propaganda.
1: No, wszystkie filmy w tym czasie były w ten sposób robione, prawda?
2: Ale wspomnienia, rozumiem,
1: ale
2: pozytywne.
1: Pozytywne, są jak najbardziej pozytywne.
3: Wspaniali byli aktorzy, którzy do dnia dzisiejszego Gajos, prawda? On w dalszym ciągu jest czynnym aktorem. Jest nasz rocznik. Pochodzi tu niedaleko stąd, prawda? Ale nie to. Jego gra aktorska, nie tylko w tym serialu, ale we wszystkich filmach.
2: Pani pamięta ten film?
4: Trochę mniej.
2: A coś szczególnego pani zapamiętała z tego filmu?
4: Nie, my rzadko oglądaliśmy. Jako kobieta nie byłam aż tak zainteresowana.
2: Ale widzę uśmiech, to znaczy, że jeśli są wspomnienia, to raczej dobre.
4: Tak, raczej tak.
2: To jeśli kobieta, Marusię pani pamięta?
4: Nie.
2: Jedna z głównych bohaterek.
4: Nie, naprawdę tak rzadko oglądaliśmy, że nie pamiętam.
5: No oglądałam nieraz, bardzo mi się podobał.
6: Coś takiego bardzo charakterystycznego, co tak w sumie jest, weszło do takiej, można powiedzieć, subkultury nawet, że Rudy 102 to zawsze było i to takie jest mega charakterystyczne tego wszystkiego, nie?
1: Debiut Janka, tak? No, to, który dzisiaj jest wyśmienitym aktorem.
3: Mam mieszane uczucia.
2: Propaganda trochę, co?
3: To nie była propaganda taka na miarę tamtych czasów. To była taka dla dzieci.
7: Nigdy nie byłam fanką. Znaczy byli sympatyczni aktorzy. No, w zasadzie nic więcej. Niewiele z tego pamiętam. Także jakieś Marusie czy coś, to w tym było, tak?
6: Nie byłem szczególnie tym zainteresowany, ale no, po prostu wiem, że to zawsze w domu leciało. Jak były Cztery Pantery, no to rodzice czy tam dziadkowie zawsze siadali i oglądali, nie?
2: To jest film z dobrymi wspomnieniami?
8: Cztery Pantery, tak. Człowiek był 60 lat młodszy.
6: Powiem panu szczerze, że ja to tak nie byłem fanem ogólnie wojennych filmów, no ale to jakiś sentyment jest. Jak byliśmy dziećmi, no to chyba wszyscy to oglądali, nie? Tak naprawdę.
0: W Katowicach o Czterech Pancernych 60 lat po wyemitowaniu w telewizji pierwszego odcinka serialu pytał Marcin Buczek. A ja mam dla was kilka serialowych ciekawostek. Czy wiedzieliście, że serialową Litką, graną przez 16-latkę, najpierw miała być Marusia, a serialowa Marusia, grana przez Pole Raksę, miała być Litką? Chwilę przed startem zdjęć stwierdzono, że 16-letnia Małgorzata Niemirska lepiej nadaje się do roli młodej radiotelegrafistki, na którą zbyt dojrzała była Pola Raksa. Albo czy wiedzieliście, że serialowy Gruzin, mechanik Grigori, czyli Włodzimierz Press, przyszedł na casting tylko dlatego, że za zdjęcia próbne płacono, a był w ciężkiej sytuacji materialnej? I warto również wspomnieć, że serialowy Szarik, grany głównie przez policyjnego psa o imieniu Trymer, nie lubił Janusza Gajosa, czyli serialowego Janka Kosa. Aby nagrać sceny, jak Szarik liże ręce Janka, aktorowi smarowano dłonie koglem moglem. Ten przysmak wielokrotnie ratował psie ujęcia. Warto wrócić po 60 latach do odcinków Czterech Pancernych i Psa.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Nowo zaprzysiężony węgierski premier Peter Madziar w pierwszym przemówieniu po zaprzysiężeniu zapowiedział nowy początek dla kraju po latach rządów Viktora Orbana. W wystąpieniu przed parlamentem podkreślił, że nie chce panować, lecz służyć ojczyźnie. Madziar mówił o historycznej odpowiedzialności premiera Węgier, odwołując się do postaci Lajosa Bottani, Imre Nagya i Józefa Antala. Zapewnił, że będzie kierował się uczciwością, odwagą i mądrością, a jego rząd ma odbudować zaufanie obywateli do państwa.
1: Érzem és értem a felelősségem. Láttam.
0: Czuję i rozumiem swoją odpowiedzialność. Widziałem losy moich poprzedników i to nie tylko tych bohaterów. Widziałem też, jak można wykorzystać stanowisko premiera nie w służbie narodu, lecz w służbie władzy. Widziałem, jak władza potrafi powoli podporządkować sobie człowieka, jak polityk może stopniowo stać się więźniem własnego systemu i jak społeczność polityczna może utracić kontakt z ludźmi, od których pierwotnie otrzymała mandat. Historia Węgier stanowi ostrzeżenie dla każdego premiera. Mówił w swoim przemówieniu premier Peter Madziar. Nowy szef rządu ostro skrytykował poprzednie władze, twierdząc, że przez ostatnie dekady Węgry zostały ograbione, rozkradzione i zdradzone. Zarzucił ekipie Viktora Orbana korupcję, niszczenie państwa prawa oraz pogłębianie podziałów społecznych. W przemówieniu wyliczał problemy kraju, biedę, kryzys służby zdrowia, niedostępność mieszkań, rosnące nierówności społeczne oraz utratę unijnych funduszy. Według niego Węgry stały się najbardziej skorumpowanym państwem Unii Europejskiej. Madziar podkreślił, że wyborcy dali jego ugrupowaniu mandat nie tylko do zmiany rządu, ale także całego systemu politycznego. Zapowiedział rozliczenie poprzedniej władzy, odbudowę instytucji państwowych i narodowe pojednanie. Węgrzy dali nam mandat, aby zakończyć dryfowanie przez dekady i rozpocząć nowy rozdział historii Węgier, dodawał nowy premier.

0: Słuchacie sobotniego programu w radiu RMF 24. Pora na kolejną odsłonę naszego cyklu W czym może pomóc, w którym rozmawiamy ze specjalistami
1: czyli głównie rozmowa z psychoonkologiem może pomóc w procesie leczenia.
2: Myślę, że na samym wstępie ciężko jest sobie wyobrazić, że rozmowa mogłaby być jakkolwiek pomocna w sytuacji tak naprawdę walki czy leczenia i starania się o swoje zdrowie. Natomiast tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie będą te wyjściowe potrzeby samego pacjenta, dlatego że gdzieś takie otwarcie się przed osobą, która jest jednak obca, której można powiedzieć właśnie o emocjach, które w człowieku gdzieś tkwią, gdzie można powiedzieć trochę o tym, co się myśli w ogóle, o tym, co się dzieje. Często na przykład rzeczy, których nie mówi się osobom bliskim w obawie przed zranieniem ich, albo w obawie przed tym, że będą się martwić, tak, że pomyślą sobie, że przed dana osoba, nie wiem, nie chce się, nie daj Boże, leczyć, więc samo to już po prostu bywa bardzo otwierające i takie powodujące, że ten człowiek czuje się upodmiotowiony. Wielu pacjentów zwraca uwagę na to, że w całej tej machinie po prostu, która często musi wyglądać tak, jak wygląda, trochę łatwo jest stracić z oczu swoją taką indywidualność, więc kiedy przychodzimy do tych osób, rozmawiamy o ich emocjach, o ich sposobie myślenia, o ich przeżywaniu, o ich przemyśleniach dotyczących tego, czy sobie poradzą, czy sobie nie poradzą, to nagle oni czują, że rzeczywiście są człowiekiem w tym wszystkim, że są osobą, która będzie się zmagała z pewnymi trudnościami. No i co więcej, my też nie przychodzimy już z założeniem, że ta osoba na pewno będzie miała trudność w tym zakresie, tylko my chcemy się dowiedzieć, gdzie ona tę trudność widzi. No i z tymi rzeczami możemy realnie pomagać. Czy będzie, tak jak wspominałam, to regulacja emocji, czy to będzie trening komunikacji, na przykład takiej asertywnej wobec personelu czy osób bliskich. Czy to będą jakieś techniki oddechowe, które na przykład są na wagę złota dla osób, które doświadczają dolegliwości bólowych? Czy to będą właśnie jakieś techniki poznawcze, dzięki którym te osoby będą czuły, że mają większy wpływ i większą kontrolę nad tym, co się dzieje? To brzmi może bardzo ogólnie, kiedy się o tym mówi ogólnie, natomiast kiedy już podejść do tego bardzo indywidualnie u konkretnej osoby i dopasować to do jej potrzeb, to nagle się okazuje, że zabezpieczenie tego poczucia kontroli, tego poczucia sprawstwa, zabezpieczenie właśnie tego upodmiotowienia, zabezpieczenie tego, że te osoby czują się dostrzeżone, że jest przestrzeń na ich emocje, to nagle tak oni często to opisują, tak jakby z nich po prostu wchodził ogromny ciężar, który pozwala im dopiero zaangażować się w to leczenie bez tego obciążenia tymi myślami właśnie, a co jeżeli to, a co jeżeli tamto. My możemy to zaopiekować.
0: Z dr Agatą Kołodziejczyk rozmawiał Mikołaj Wroński. Więcej o pracy psychoonkologa i informacje, gdzie szukać tego typu wsparcia, znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.

0: dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na Wykładzie Otwartym, a w tym tygodniu zaprosiłem do rozmowy profesora Artura Magnuszewskiego, hydrologa, którego zapytam, czy zabraknie nam wody.
1: Wykład Otwarty w Radiu RMF24, już jutro po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: co?
1: Zbliżamy się do godziny 16. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla was Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Na Węgrzech jest już nowy premier. Peter Madziar złożył przysięgę przed parlamentem. Powiemy o problemach przeprawy promowej w Świnoujściu. Będą też skoczne dźwięki z Lublina.
3: Trzy guziki, a trzeba grać tak jak na fortepianie, prawda?
2: Zebrały się tam orkiestry Dente. Zaczynamy jednak od wypadku na krajowej drodze numer 92. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce. W Koszanowie dachowało auto osobowe. Wprowadzono ruch wahadłowy. Nie tylko zmienimy cały rząd, ale także system, zapowiedział nowy premier Węgier Peter Madziar. Lider partii TISA został zaprzysiężony na szefa rządu przez parlament i wygłosił przemówienie. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jakubie. Co jeszcze mówił Madziar podczas swojego pierwszego wystąpienia jako szef rządu?
4: Peter Madziar mówił o tym, że przejmuje władzę w kraju, którego gospodarka jest w fatalnym stanie. Rozkradli nasze państwo, doprowadzili je do ruiny i oszukali ludzi. Teraz poprzedni rząd musi wziąć za to odpowiedzialność. Nowy premier Węgier mówił także o bardzo złej sytuacji w służbie zdrowia, systemie edukacji i finansach publicznych. Peter Madziar zaznaczył, że tu cytat, naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom stagnacji i napisać nowy rozdział w historii Węgier.
2: Rozejm z Kijowem nie potrwa dłużej niż 3 dni, zapowiadał doradca Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow. Dodał także, że jest przerwa w negocjacjach między Rosją, Ukrainą i USA i nie ma ustaleń co do kolejnej rundy rozmów. Uszakow skomentował w ten sposób słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że ogłoszony przez niego wczoraj rozejm może potrwać dłużej niż 3 dni.
5: Fakty z Pomorza Zachodniego.
2: Trudna sytuacja przyprawy promowej w Świnoujściu. Choć mieszkańcy i turyści korzystają głównie z tunelu pod Świną, to miejskie promy wciąż są potrzebne. W sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Pałamar. W jakim stanie są te jednostki?
6: Niektóre z nich są w dość kiepskim stanie. Regularnie zgłaszane są awarie. Plany są takie, żeby część promów sprzedać. Chodzi o te najstarsze, najbardziej wysłużone jednostki, mówił mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu.
7: Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi pozbywa się części majątku, czyli tych najstarszych promów, które są mocno wyeksploatowane. Te promy stoją przy nabrzeżu, one formalnie są, natomiast w związku z tym, że nie mają odnowionej klasy albo karty bezpieczeństwa, nie mają przeglądów dokowych, one tak naprawdę stoją przy nabrzeżu z marynarzem wachtowym, który ich pilnuje.
6: Dziś mieszkańcy i turyści korzystają przede wszystkim z tunelu pod Świną, ale promy są potrzebne, między innymi do przewozu ciężarówek z materiałami niebezpiecznymi. Przydają się też podczas utrudnień w tunelu, na przykład kolizji albo przeglądów technicznych.
2: Do wieczora centrum Lublina będzie rozbrzmiewać dźwiękami orkiestr Dętych, które połączyły dziś siły i przedefilowały krakowskim przedmieściem. Na pochód zajrzał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Saxhorn tenorowy. 3 guziki, a trzeba grać tak jak na fortepianie prawie.
8: Tyle nut, a tylko 3 przyciski.
9: Na instrumentach Dętych gra się ustami.
10: Puzon.
11: Tak, zgadza się.
8: Nie ma przycisku.
11: Nie ma nic, jest suwak.
12: To jest klarnet.
8: Pani ma tych przycisków dużo.
12: Trochę pracy, na pewno.
13: Zespoły artystyczne, o których nic nie wiemy, istnieją, działają.
2: Orkiestry na Placu Litewskim z okazji Dnia Europy będą grać do 19. Warto posłuchać.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: RMF 24.
1: Sobotnie popołudnie z radiem RMF 24. Przypominamy, Peter Madziar oficjalnie nowym premierem Węgier. O tym, co to oznacza i co się zmieni, porozmawiamy już za chwilę z Arturem Lorkiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński. Z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej.

0: zapowiada odbudowę relacji z Unią Europejską, reformę państwa i odejście od modelu władzy budowanego przez Viktora Orbana. Jednocześnie pojawia się pytanie, jak duża będzie to zmiana i czy były premier naprawdę znika z polityki, czy dopiero szykuje się do roli lidera opozycji. O tym wszystkim porozmawiam teraz z panem Arturem Lorkiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy wybór Petera Madziara oznacza polityczne trzęsienie ziemi na Węgrzech?
1: To jest przejaw tego trzęsienia ziemi, tak bym to określił, bo samo trzęsienie ziemi polityczne zostało spowodowane przez społeczeństwo węgierskie i tak prowadzi nas to do takiej właśnie konkluzji, że jego decyzje, jego wybór, jego przyszłe decyzje będą, jeżeli chodzi o system polityczny, na pewno wstrząsały tym, co zbudował Orban przez ostatnie 16 lat.
0: No właśnie, panie Arturze, czy faktycznie tak wiele zmieni się na Węgrzech? I pytanie, jakich pierwszych zmian możemy spodziewać się po nowym rządzie?
1: Sam Peter Madziar zapowiada fundamentalną przebudowę systemu politycznego na Węgrzech i on określa sam te plany, które posiada, jako drugą zmianę systemową po 1989 roku i de facto demontaż porządku, który Orban wprowadził. Ten program, który proponuje Peter Madziar, koncentruje się głównie na przywróceniu mechanizmów kontroli i równowagi pomiędzy różnymi rodzajami władz, ale też uczynienia z Węgier

0: państwa, które będzie mogło się charakteryzować właśnie demokratycznym, będzie mogło się nazywać demokratycznym państwem prawa. I tutaj z takich co bardziej ciekawych zmian, które Madziar proponuje, jest kwestia chociażby przeprowadzenia rewizji konstytucji. Tak? On sam uznał obecną ustawę zasadniczą Węgier za zbiór propagandowych zapisów, które miały służyć utrzymaniu władzy Orbana. Nowa konstytucja z kolei ma zawierać mechanizmy, które będą ograniczały władzę wykonawczą, w tym samego premiera, czyli tutaj Peter Madziar zapowiada ograniczenie własnej władzy, czy chociażby skrócenie możliwości piastowania tego urzędu do maksymalnie dwóch kadencji. I tutaj też z takich istotnych zmian, które Madziar proponuje, jest zrzeczenie się przez niego jako premiera części kompetencji, takich jak chociażby nadzór nad służbami specjalnymi, które miałyby przejść pod nadzór Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I w kwestii takich zmian kardynalnych tutaj też warto wskazać na zapowiedź bardzo gruntownej reformy ordynacji wyborczej, która faworyzowała Fidesz dotychczas, i te reformy mają zostać cofnięte, tak aby wybory na Węgrzech były bardziej konkurencyjne. Także ta centralizacja państwa też będzie na pewno w obiektywie czy tutaj tych zmian i zainteresowania Petera Madziara, i przywracanie też autonomii uniwersytetom węgierskim.
1: A jak to będzie wyglądało, jeżeli mowa o relacji Węgier z Unią Europejską? Co pana zdaniem może się zmienić właśnie w relacjach Węgier, czy to z Unią, czy to z samą Brukselą?
0: Priorytetem zdaje się być w tym momencie odblokowanie zamrożonych funduszy unijnych, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, i stopniowe też odchodzenie od zależności energetycznej wobec Federacji Rosyjskiej. Także zakładam, że pierwsze działania, które, jeżeli chodzi o zmianę relacji z Unią Europejską, będą podejmowane, to będą te, które będą miały na celu przede wszystkim złożenie wniosku o odblokowanie funduszy europejskich. Na to mają czas Węgrzy do końca sierpnia. I w związku z tym też będą konieczne do wykonania takie czynności, które miałyby dotyczyć na przykład niezależności mediów, na przykład uwolnienia wymiaru sprawiedliwości czy organów ścigania spod kontroli politycznej. Także tego typu zagadnienia jak najbardziej będą zarówno oddziaływały na podwórko węgierskie własne, przywracając wiarygodność państwa w oczach obywateli, ale również będą de facto odmrażały relacje z Brukselą. To jeżeli chodzi o działania takie, na które Peter Madziar ma wpływ jako premier Węgier. Natomiast istotne jest też to, w jaki sposób chociażby w organach Unii Europejskiej Węgrzy będą teraz działać i podejmować decyzje. Możemy się spodziewać zdecydowanie mniejszego oporu wobec kolektywnych polityk Unii Europejskiej, wobec czego Węgry przestaną być też postrzegane jako hamulcowy polityk europejskich.
1: Wspomniał pan o Federacji Rosyjskiej. No to właśnie przy tym temacie się zatrzymajmy. Czy nowy rząd odejdzie od tej dotychczasowej polityki wobec czy to Rosji, czy to Ukrainy?
0: Tutaj spodziewałbym się postawy nieco bardziej pragmatycznej, to znaczy nie kategorycznych sprzeciwów, ale raczej dążenia do ubijania pewnych interesów wspólnie z Wołodymyrem Zełenskim, co już Peter Madziar pokazał do spółki ze swoim ukraińskim partnerem, odblokowując chociażby tranzyt gazu. No właśnie, ale jeżeli mówimy o kwestii surowców energetycznych, to tutaj sytuacja jest nieco bardziej złożona, ponieważ Węgrzy de facto są uzależnieni w tym momencie logistycznie, jeżeli chodzi o kierunki dostaw od gazów i surowców energetycznych rosyjskich. Także tutaj te działania na pewno będą opatrzone dużo dalszym horyzontem czasowym, i nie spodziewałbym się i nie wymagał też od Węgrów zmiany w perspektywie 2 czy 3 lat, która byłaby totalnym odejściem od rosyjskich surowców, bo to jest po prostu z perspektywy Węgier technicznie niewykonalne.
1: Zanim zatrzymamy się jeszcze przy postaci Viktora Orbana, to wcześniej zatrzymajmy się przy kwestiach gospodarczych. Jak ważne one będą dla Węgrów, dla samego Petera Madziara? No bo oczywiście pojawiały się te głosy o inflacji, o kosztach życia i tak dalej. Co może się zmienić w przypadku nowego premiera?
0: Tutaj nawiążę do tego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli do odblokowania funduszy europejskich. Ale dlaczego chcę do tego nawiązać ponownie? Budżet węgierski na ten rok kalendarzowy został już w znacznej mierze wyczerpany i to stawia Petera Madziara w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ no de facto jest też swego rodzaju pułapką, która została na niego zastawiona przez rząd Fideszu i Orbana. Także odblokowanie środków europejskich jest kluczowym narzędziem, które w ogóle może pozwolić na wprowadzanie reform gospodarczych. Węgrzy w tych wyborach głosowali za pomocą tego, co widzieli na swoich talerzach, na swoich rachunkach, więc kwestie zahamowania dynamiki inflacji, czy kwestie bardziej racjonalnego gospodarowania na przykład spółkami Skarbu Państwa, to będą kwestie, na których Peter Madziar będzie musiał się skupić na wewnętrznym swoim rynku politycznym w pierwszej kolejności, dlatego że sama walka o demokrację, sama walka o wolności obywatelskie w tym momencie może być niewystarczającym paliwem dlatego, żeby utrzymać poparcie. No a przy posiadaniu 70% poparcia w państwie musi liczyć się z tym, że jego elektorat jest bardzo różnorodny, więc musi też zaspokoić bardzo różne oczekiwania, czy to ekonomiczne, czy to polityczne, czy to ideowe. I w takim przekroju, biorąc pod uwagę takie spektrum, jest to sytuacja niewątpliwie bardzo wymagająca. Także ja oceniłbym kwestię reform gospodarczych jako bardzo mocno zależną od odblokowania środków europejskich, bo to pozwoli we względnie krótkiej perspektywie na wprowadzenie zmian, które będą odczuwalne dla przeciętnych Węgrów.
1: No i pojawia się także to pytanie, co dalej z Viktorem Orbanem? Pana zdaniem, czy to koniec jego politycznej epoki, czy może będzie próbował jednak wrócić w taki czy inny sposób?
0: Znając biografię i karierę polityczną Viktora Orbana, można zauważyć, że on już pewien etap wygnania politycznego w swoim życiu przeżył. Natomiast to, w jaki sposób zachowuje się Viktor Orban w tej sytuacji, jest dla wszystkich, którzy zajmują się tym tematem, bardzo ciekawą zagadką, bo jego zachowanie, rezygnacja z mandatu parlamentarnego, zapowiedź odbudowy struktur Fideszu, przebudowy struktur partii, czy też pracy u podstaw, jest zjawiskiem absolutnie nowym. I tutaj wydaje się, że w pewien sposób inspiruje się swoim konkurentem, zwycięzcą tych wyborów, żeby właśnie odzyskać kontakt z wyborcami, odzyskać kontakt ze społeczeństwem. Natomiast bardzo trudno jest to w jednoznaczny sposób ocenić, ponieważ możemy też zakładać, i tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie udowodnić, że Viktor Orban po prostu nie zniósł tej porażki emocjonalnie i to sprawiło, że ona go przerosła. Więc w tym momencie jego wycofanie się z pierwszego frontu polityki węgierskiej możemy odczytywać, przy czym, tak jak wskazałem, nie jest to pewnik, możemy zakładać, że jest to próba odzyskania najpierw własnej energii czy pogodzenia się z porażką. Także to jest jedno z ciekawszych pytań, ale jednocześnie bardziej zagadkowych.
1: Zdecydowanie tak i myślę, że to przypadek warty studiowania. No to na koniec i na zasadzie pewnego rodzaju podsumowania, czy zmiana na Węgrzech może wpłynąć szerzej na politykę całego regionu Europy Środkowej?
0: Myślę, że tak, ponieważ w tym momencie pojawia się szansa na konstruktywne działania w regionie Europy Środkowej, na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć bez obawy o ich na przykład niedofinansowanie. Tutaj bardzo symptomatyczne było stanowisko Węgier podczas ostatniego szczytu inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku, który miał miejsce kilka dni temu, kiedy jeszcze ówczesny rząd kierowany przez partię Viktora Orbana wstrzymał się od podpisania deklaracji po tym szczycie 13 państw Europy Środkowej, zostawiając podjęcie decyzji przyszłemu rządowi. To wskazuje na to, że działania w regionie Europy Środkowej podejmowane przez Węgry będą miały wymiar progresywny, będą podejmowane bardziej intensywne współprace, bo już na to jest przygotowywany grunt polityczny i grunt wśród partnerów w regionie. Bardzo ciekawy jest też w tym zakresie fakt zapowiedzi przez Petera Madziara pierwszej wizyty, która ma mieć miejsce w Warszawie. To ma być co prawda podzielenie się przez Polskę dobrymi praktykami, jeżeli chodzi o odzyskiwanie, uruchamianie ponowne funduszy europejskich, natomiast jest też symptomem tego, w jakim kierunku Węgrzy, klasa polityczna węgierska spogląda, jeżeli chodzi o partnerów do współpracy, poszukiwanie inspiracji, więc też te relacje polsko-węgierskie mogą zostać na poziomie władz wykonawczych, zwłaszcza pobudzone w tym momencie.
1: Zatem czekamy na wizytę premiera Węgier w stolicy, a razem z nami w Radiu RMF 24 był pan Artur Lorek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Tu Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji, także takich, które mogą wspomóc w tych najtrudniejszych życiowo momentach. W cyklu W czym może pomóc? Tym razem skupiamy się na wsparciu psychologicznym dla osób, które chorują na nowotwory. Z dr Agatą Kołodziejczyk, psychoonkolożką z Uniwersytetu SWPS i Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu rozmawiał Mikołaj Wroński.
1: Czy mamy dowody na to, że opieka psychoonkologiczna faktycznie ułatwia zdrowienie albo poprawia jakość życia osoby, która choruje?
2: Zdecydowanie tak. Są nadal nieliczne, ale są badania, które pokazują, że taka spersonalizowana psychoonkologia, czyli właśnie doskonale dobrana do tego, czego ten pacjent potrzebuje, podnosi poziom zaangażowania, jak również poziom takiego zaadaptowania się do samej choroby i do leczenia. Innymi słowy, podnosi też jakość życia tych pacjentów. Wpływa to na efektywność samego, może nie leczenia, co bardziej zaangażowania pacjenta w leczenie, co oczywiście pośrednio wpływa na też skutki tego leczenia. Natomiast są też badania, które pokazują, że pacjenci rzeczywiście deklarują, że bardzo wysoko oceniają relacje, które się nawiązują między nimi a psychoonkologami, co też powoduje, że czują się dużo bardziej upodmiotowieni, co niestety często stoi w pewnym kontraście do tego, jak czasem pacjenci się czują w polskim systemie ochrony zdrowia. No i to też z kolei powoduje, że na pewno doświadczają dużo mniej takich przykrych emocji, które no gdzieś tej adaptacji do choroby i do leczenia nie ułatwiają.
1: A czy jest coś takiego, co pani zdaniem osoba, która właśnie dostała diagnozę albo może leczy się już od jakiegoś czasu, przede wszystkim powinna wiedzieć?
2: Uważam, że dobrze by było, żeby wiedziała jak najwięcej na temat swojego stanu zdrowia i żeby wiedziała, co ma robić, czyli żeby się zorientowała na pewno w tym, czy na przykład ma koordynatora procesu onkologicznego, gdzie będzie leczona, kto się będzie ją opiekował. Uważam, że powinna wiedzieć o tym, że może otrzymać wsparcie psychoonkologiczne i że nie musi być z tym sama.

0: Uważam, że powinna wiedzieć o tym, że emocje są normalne i jakiekolwiek one by nie były, warto zrobić dla niej miejsce. I uważam, że warto, żeby zadała sobie pytanie, czego ona w tym momencie potrzebuje, ze świadomością tego, że te potrzeby, które ma dzisiaj, nie muszą być tymi potrzebami, które będzie miała za 2 tygodnie.
1: Całość tej rozmowy, a także inne wywiady, z których dowiecie się m.in. jak rozpoznać uzależnienie albo po czym poznać, że warto byłoby wybrać się do psychoterapeuty, znajdziecie na stronie rmf24.pl w artykułach z cyklu W czym może pomóc?

0: nigdy nie przeminą.
1: Słuchacie radia RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Friedrich Merz miał być antymerkel, a jest nazywany kanclerzem anonsującym. Zapowiada wielkie kroki, ale potem się wycofuje. Zyskuje na tym AfD. Mówił w rozmowie z Andrzejem Kochutem profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku.
2: Merz, gdy zostawał szefem CDU w 2022 roku, powiedział, że teraz to AfD straci połowę swoich wyborców. Odbierzemy tych wyborców. Wtedy AfD miało około 10% wyborców w skali federalnej.
3: Dzisiaj ma pod 30.
2: Tak, później się okazało, że ma 20 po kilku latach, a teraz ma prawie 30, więc jakby te zapowiedzi Merca, jego jakby no, persona, można powiedzieć, medialna, którą on stworzył, takiego pragmatycznego polityka, który rozwiązuje problemy, ona już nie działa. Ona w ogóle nie działa, dlatego też pojawiają się takie oceny również tego szwajcarskiego dziennika, o którym wspominałem, na Zürcher Zeitung, że Merz stał się tak naprawdę kanclerzem anonsującym. Tak zwanym Ankündigungskanzler, który tak naprawdę anonsuje wielkie kroki, zapowiada, że coś się stanie, a później nic z tego nie wychodzi. Wycofuje się rakiem z tych swoich olbrzymich zapowiedzi i to powoduje olbrzymie rozczarowanie. Rozczarowanie CDU, rozczarowanie Mercem, rozczarowanie koalicją, w której jest SPD, i na tym zyskuje AfD, które tak naprawdę nic nie robi. AfD może sobie usiąść, przyglądać się tak naprawdę tej sytuacji i powstaje poważna sytuacja, no bo jeżeli AfD ma ponad 40% i teraz całkiem poważnie bierze się pod uwagę w Saksonii-Anhalt, że po wyborach wrześniowych tego roku będzie w stanie po raz pierwszy utworzyć rząd bez pomocy innej partii, więc cała ta retoryka tego kordonu sanitarnego wobec AfD może sobie zostać, ale nie przekłada się na praktyczną politykę. Mamy poważny problem, ponieważ premierem zostaje polityk AfD w takiej sytuacji. Tu nie ma jakby jakichś możliwości konstytucyjnych tego obejścia w żaden sposób. Tego nie można unieważnić, tego nie można zakwestionować. No i wtedy jest problem, bo powstaje fala jakby polityczna, na której płynie AfD. AfD ma premiera. AfD jest reprezentowana, to nie jest tylko sprawa regionalna w jakimś tam landzie małym, to jest mały land, ale ten land jest reprezentowany w Radzie Federalnej, czyli w drugiej izbie parlamentu, ponieważ Niemcy są systemem federalnym, gdzie landy, regiony współrządzą bezpośrednio, biorą udział w procesie legislacyjnym. No i teraz jest pytanie, jak AfD będzie, jakie będzie miało wsparcie polityczne w innych wyborach. Mamy 4 wybory we wrześniu, od początku września do końca września w różnych landach. Na zachodzie trochę AfD jest mniej popularna, ale to i tak nic nie znaczy, ponieważ jej popularność rośnie również na zachodnich landach, nie tylko we wschodnich. I nikt nie wie, co będzie tak naprawdę, no bo jak widać, ani kordon sanitarny wobec AfD, ani polityka Merca CDU nie funkcjonują w żaden sposób. Są oczywiście bardzo katastroficzne takie wizje, że no, wcześniej czy później AfD będzie rządzić na poziomie federalnym, będzie kanclerz z AfD. Pojawiają się te takie no, nieprzypadkowe wizje, że to nastąpi w roku 2033.
1: Mówił profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku, gość Andrzeja Kochuta. Dodał również, że w AfD bardzo mocny jest nurt rewizjonizmu, także wobec Polski. Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji w sobotnie popołudnie. Bądźcie z nami, bądźcie blisko. Thank you.

0: To sobotnie popołudnie z radiem RMF24. Z okazji Dnia Europy przez centrum Lublina przedefilowały dzisiaj orkiestry dęte. Kilka zespołów ma grać do wieczora na Placu Litewskim, a największym wyzwaniem był wspólny występ różnych orkiestr. Instrumenty dęte mają swój urok, przekonują muzycy, z których wielu to amatorzy, a wśród nich są nawet tacy, którzy przygodę z muzyką zaczęli po 40.
1: Dokładnie 2,5 roku temu zacząłem uczyć się grać na trąbce. Zamarzyło mi się coś zrobić i jestem bardzo z tego zadowolony. Znalazłem pasję, nowe powołanie życiowe.
2: Na co dzień co pan robi?
1: Jestem przedsiębiorcą i od 20 lat prowadzę firmę w branży IT.
2: Czyli przychodzi informatyk do orkiestry, dzień dobry, chciałbym zacząć grać.
1: Dokładnie tak. Ten instrument zawsze mi, powiem szczerze, podobał się. Jego dźwięk, jego charakterystyka. Trąbka jest bardzo trudnym instrumentem ze względu na to, że jak pan widzi, mamy tylko 3 wentyle, 3 guziczki, a cała praca
2: a nut
1: jest
2: dużo.
1: Pana ustami. Nut dużo, tak. Szczególnie w instrumentach dętych, w tego typu instrumencie dętym, trudność sprawiają wysokie dźwięki. I to jest niestety nauka, która wymaga czasu.
3: Puzon?
4: Tak, zgadza się.
3: Nie ma przycisku.
4: Nie ma nic, jest suwak. Suwakiem musimy dostrajać każdy z dźwięków. No ja tak naprawdę gram 2 lata, 1,5 roku na takim instrumencie, już tak powiem, całkiem nieźle mi to idzie.
3: To łatwe?
4: Trzeba mieć dużo zapału do takiej roboty.
3: Jak się to nazywa?
5: Saks hortenorowy.
3: 3 przyciski, a nut więcej.
5: No, da się. Trzeba dużo ćwiczyć i się da.
3: Gdyby tak od zera chcieć zaczynać, to ile czasu trzeba, żeby się nauczyć?
5: Kilka lat trzeba.
3: Kilka lat?
5: Tak, bo to jest pracochłonny instrument. Na saksofonie jest łatwiej trochę, ale też trzeba ćwiczyć, jak na każdym instrumencie.
0: Jak słyszeliśmy, nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie swojej przygody z muzyką, a wśród orkiestr dętych był z mikrofonem nasz reporter Dominik Smaga. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w faktach RMF FM punktualnie o godzinie 17. Bądźcie blisko!

0: Za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka. I Lidia Krawczuk. Już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się godzina 17. Pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
1: Tragiczny wypadek podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Dwie maszyny zderzyły się ze sobą, jedna osoba zginęła. Podobór pierwszych okularów do optometrysty, a nie okulisty. Zmiana w przepisach miałaby zmniejszyć kolejki do lekarzy. W faktach też weekendowa propozycja muzealna, wystawa na Wawelu przenosząca nas w czasy antyku. Tragedia w Płocku. Nie żyje uczestnik Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Płynąc skuterem zderzył się z innym zawodnikiem. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szczegóły w tej sprawie zbiera nasz reporter Jakub Rybski.
2: Zgadza się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, co jeszcze wiadomo?
2: Zawody odbywały się na Wiśle. W pierwszej rundzie podczas wyścigu dwaj uczestnicy zderzyli się i wpadli do wody. Ratownicy od razu przystąpili do akcji ratunkowej. Po wyciągnięciu zawodników z wody jeden z nich był nieprzytomny.
3: Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo reanimacji, życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
2: Mówiła Monika Jakubowska z płockiej policji. Drugi sternik nie doznał poważnych obrażeń. Od razu po zderzeniu skuterów zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują teraz służby, które ustalają przyczyny tego zdarzenia. Sprawą zajmie się także prokurator i najprawdopodobniej zostanie wszczęte śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku.
1: Dobór pierwszych okularów na NFZ będzie możliwy już nie tylko u okulisty, lecz także u optometrysty. Taką zmianę zakłada projekt nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jak to ma wyglądać w praktyce, to sprawdzał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Według projektu nowego rozporządzenia właśnie w gabinecie optometrysty możliwy byłby dobór refundowanych okularów. Optometrystka Martyna Zeb zapewniła mnie, że ta grupa jest przygotowana na tę zmianę.
5: U osób dorosłych i takich starszych nastolatków jak najbardziej tak, żeby dobrać czy to pierwsze, czy kolejne okulary.
6: Ile trwa taki dobór okularów?
5: Tak mniej więcej do 30 minut, w zależności od sytuacji.
6: Od czego zaczyna się i na czym polega taka wizyta?
5: Na rozmowie. Czy odczuwamy jakieś bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie?
4: Nowe przepisy w najbliższych tygodniach trafią do konsultacji. Są szanse, że zmiany wejdą w życie w drugiej połowie roku. Twórcy projektu chcą, żeby okuliści mogli skupić się w większym stopniu na leczeniu chorób oczu, a nie na dobieraniu okularów. I w tym dlatego mają wesprzeć ich optometryści.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przyznaje, że ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę. Być może nowy asystent pojawi się na najbliższym zgrupowaniu kadry. Nasi piłkarze rozegrają dwa towarzyskie mecze 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą i 3 czerwca na Stadionie Narodowym z Nigerią.
7: Ja wiem, że kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo mimo to, że są to mecze sparingowe, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
8: A Robert Lewandowski będzie powołany na te mecze?
7: Robert sam się zadeklarował, z tego co wiem, na wyprowadzenie tej dziewczynki na boisko, to znaczy, że będzie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tej pory.
1: Z Janem Urbanem rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Fakty prosto z muzeum.
1: Rzeźby, reliefy i przedmioty codziennego użytku ze starożytnej części zbiorów Karola Landskorońskiego można oglądać na Wawelu. Opowieść o antyku to prezentacja kolekcji jednego z najważniejszych europejskich kolekcjonerów przełomu XIX i XX wieku.
10: I był właśnie takim humanistą, ostatnim wielkim humanistą końcówki XIX wieku. Na tej wystawie mamy parę dziesiąt obiektów tak naprawdę różnej klasy artystycznej. To są drobne przedmioty, drobne zabytki, sztuki, takiego rzemiosła artystycznego bardziej. I obiekty dość monumentalne, więc rzeźby, które ważą po 300-400 kg, rzeźba pełna, monumentalna.
1: Opisuje Bartłomiej Makowiecki, jeden z kuratorów wystawy. Dzieła na wystawę zamek sprowadzał z muzeów i kolekcji prywatnych na całym świecie, m.in. z Wielkiej Brytanii i USA.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24. Sobotnie popołudnie z radiem RMF24. Już za chwilę wrócimy na Węgry i do tematu wyboru nowego premiera Petera Madziara. W popołudniowym programie odwiedzimy również Kraków i półfinałowy koncert festiwalu Zaczarowanej Piosenki. W tej godzinie nie zabraknie także piłkarskich emocji. Trwa 32. kolejka polskiej ekstraklasy. RMF24, Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Będę służył Węgrom, a nie nimi rządził, obiecał Peter Madziar podczas swojego pierwszego przemówienia jako nowy premier Węgier. Lider Tisy złożył przysięgę i został zaprzysiężony na szefa rządu. Węgierski parlament poparł go 140 głosami spośród 199 posłów. 54 było przeciwko. A my łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakubie, co jeszcze mówił nowy premier Węgier podczas swojego wystąpienia?
1: No, Peter Madziar dużo mówił o tym, że przejmuje władzę w kraju, którego gospodarka jest w bardzo złym stanie. Używał bardzo takich dobitnych słów. Mówił o tym, że poprzednia władza, czyli Fidesz, przez 16 lat rozkradała Węgry, doprowadziła ten kraj do ruiny, oszukała ludzi. Teraz poprzedni rząd musi wziąć za to odpowiedzialność. Tak mówił Peter Madziar. Nowy premier Węgier mówił dużo również o złej sytuacji w służbie zdrowia, systemie edukacji, finansach publicznych. Mówił o tym, że finanse publiczne muszą znowu stać się publiczne, a nie tak jak było do tej pory, bo wiele też zarzuca się Viktorowi Orbanowi, że on stworzył z tego kraju taki swój prywatny folwark, z którego po prostu rozkradał pieniądze, bogacił się na tej władzy, ale także wzbogacała się rodzina Viktora Orbana i jego najbliższe otoczenie właśnie z tego, że rządził Węgrami. Peter Madziar zaznaczył, tu cytat, naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom stagnacji i napisać nowy rozdział w historii Węgier. Ten nowy rozdział właśnie się rozpoczął z chwilą zaprzysiężenia Petera Madziara. Po złożeniu przysięgi Madziar zobowiązywał się do pracy, jak mówił, z wiarą, wolą i miłością do ojczyzny. Mówił dużo o tych węgierskich bohaterach narodowych, o przodkach węgierskiej historii, między innymi właśnie o Lajosie Batthyanim, pierwszym premierze Węgier, czy o Imre Nagy. To był premier podczas powstania antykomunistycznego z 1956 roku, więc dużo było też symboli w tym przemówieniu Petera Madziara, no ale bardzo dużo też było o tym, jak ta poprzednia władza działała, jak doprowadziła do zapaści ekonomicznej, do właściwie korupcji na szeroką skalę. Mówił o tym, że, cytuję, to co się stało jest przestrogą dla wszystkich premierów, że władza jest ulotna, konsekwencje naszych decyzji będziemy odczuwać przez pokolenia. No i tutaj też zwrócił się do obecnego na sali obrad węgierskiego parlamentu prezydenta Węgier, Tamasa Suljoka, który jest prezydentem z nadania Fideszu. Zwrócił się do niego ze słowami, aby ustąpił ze stanowiska. Panie prezydencie, czas odejść z podniesioną głową, póki jeszcze można. Peter Madziar już jeszcze w tym okresie, kiedy nie był zaprzysiężony na premiera, kilkukrotnie zwracał się do prezydenta o dymisję. Mówił, że no, jest częścią tego korupcyjnego, tego skorumpowanego systemu. Peter Madziar teraz no, ma większość konstytucyjną, jak już mówiliśmy wielokrotnie o tym. To jest taka władza, która daje Peterowi Madziarowi właściwie nieograniczoną władzę. On może robić to samo właściwie, co Viktor Orban, czyli zmienić konstytucję, może... On może też doprowadzić do dymisji prokuratora generalnego, do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, więc ta władza dwóch trzecich głosów, ta większość dwóch trzecich głosów daje mu właściwie taki mandat do... No, on nie musi się oglądać teraz na opozycję, nie musi się dogadywać z nikim, może robić, mówiąc tak kolokwialnie, co mu się żywnie podoba. Tutaj też nie można oczywiście zapominać o tym, że Peter Madziar to jest człowiek, który był przez lata związany z Fideszem. To jest były polityk Fideszu. Więc też miałem takie trochę wrażenie, ponieważ ja obserwowałem tą kampanię wyborczą na Węgrzech. Byłem w Budapeszcie w momencie tych węgierskich wyborów. Miałem trochę wrażenie, że media również, nie tylko polskie oczywiście, ale media na całym świecie ulegały takiej trochę takiemu wrażeniu, że Peter Madziar jest jest politykiem, który oczywiście jest wówczas był w opozycji, on będzie tą zmianą, która przyniesie Węgrom to zbliżenie do Unii Europejskiej, to odblokowanie środków chociażby dla Ukrainy, które Węgry Orbana blokowały, ale nie można zapominać o tym, że to nie jest tak, jak go przedstawiali też niektórzy eksperci, czy niektórzy, można powiedzieć tak też kolokwialnie, użytkownicy X-a, Twittera, czy ludzie, którzy obserwowali te węgierskie wybory z tej perspektywy takiej, no, takich komentatorów, można powiedzieć. Oni go przedstawiali to trochę jakby to był polityk, bo tak też przywykliśmy do tego, że jak jest prawica, no to opozycja, no to już musi być lewica, tak? No ale tutaj to wygląda zupełnie inaczej. No, Viktor Orban, polityk prawicowy, przegrał wybory również z prawicowym politykiem, również politykiem konserwatywnym, który ma bardzo podobne poglądy zresztą na wiele spraw, co Viktor Orban. Tutaj tak naprawdę wszyscy komentatorzy, którzy naprawdę znają się na polityce węgierskiej, na tych realiach węgierskich, podkreślają, że ta zasadnicza, ta największa różnica w polityce Petera Madziara będzie polegała na tym, że on nie będzie tak blisko, nie będzie nawiązywał takich bliskich relacji z Władimirem Putinem, jak jego poprzednik, czyli Viktor Orban. On będzie jednak bardziej tym politykiem proeuropejskim. Co wiemy teraz? No, 16 ministerstw jest zaakceptowanych, które teraz będą częścią tego rządu. To są ministerstwa, o których już mówiliśmy kilka tygodni temu. Peter Madziar konsekwentnie przedstawiał kolejnych ministrów, którzy wejdą w skład jego rządu. Pierwsza wizyta Petera Madziara po zaprzysiężeniu, on też o tym mówił wielokrotnie, ma być to podróż do Polski. Kilka dni temu Peter Madziar był w Rzymie. Też niektórzy zwracali uwagę na to, że no, ale jak to przecież miał przylecieć do Polski? No ale właśnie, no ta pierwsza wizyta oficjalna jako premier miała być w Polsce. On był w Rzymie jeszcze jako zwycięski polityk węgierskich wyborów, ale jeszcze nie jako premier. Dzisiaj już tym premierem jest i dzisiaj może planować tą podróż właśnie do Polski. Czekamy, na razie nie ma dokładnej daty, ale dzisiaj na naszej antenie wiceminister w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem zapowiadał, że to będzie jeszcze w maju.
0: Zatem czekamy w napięciu na pierwsze ruchy Petera Madziara już jako nowego premiera Węgier. A pierwszemu przemówieniu nowego premiera przysłuchiwał się Jakub Rybski. Kuba, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: W radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. 30 artystów z całej Polski zaprezentowało swoje umiejętności podczas koncertu półfinałowego festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zmagania odbyły się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykonawcy z niepełnosprawnościami przybyli do Krakowa, by spełnić swoje marzenia.
1: Jak wrażenia? Tu już na gorąco, po zejściu ze sceny.
2: No super, super. Stres uderzył przed występami. Teraz już jest po stresie, nogi przestały się trząść. Ale super, super, super, super.
1: Dlaczego postanowiłeś wziąć udział w festiwalu Zaczarowanej Piosenki?
2: Bo śpiewanie to moja pasja.
1: Co ten festiwal może ci dać w przyszłości?
2: Fame. Bo jeśli zacznę śpiewać, że będę tworzył własną muzykę, to ludzie będą pod moim imieniem wiedzieli, że kto to, kto, kim jestem i kim byłem.
1: Jak te wrażenia na gorąco po zejściu ze sceny wyglądają?
3: Wrażenia? Super. Było bardzo fajnie. Ja się czuję na scenie bardzo dobrze, więc no nie mogło być inaczej.
1: Dlaczego występ na tym festiwalu jest dla ciebie ważny?
3: Ponieważ mogę pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami, pomimo swoich przeciwności losu i różnych takich zawiłości, które dzieją się w życiu, mogą pokazać, że też potrafią i że też mogą spełniać przede wszystkim swoje marzenia.
1: A jakie są twoje marzenia?
3: Żeby się dalej rozwijać.
1: Muzycznie?
3: Tak.
1: Co jest wyjątkowego właśnie w tym festiwalu? Dlaczego chciałbyś

0: i stwierdziłyśmy, że trzeba się rozwijać, więc trzeba coś próbować, bo to zawsze nowe doświadczenie i warto.
1: A jak ważna jest taka impreza właśnie dla osób z niepełnosprawnością?
0: Jest bardzo ważna, bo możemy w końcu pokazać, że też jesteśmy ważni w całej społeczności i że my też potrafimy tutaj się pokazać ze swoimi talentami.
2: Wyjątkowe jest to, że każdy z uczestników jest już zwycięzcą na samym początku, że odważył się zawalczyć o swoje marzenia mimo trudności, które mierzą się uczestnicy tego festiwalu. Trudności, każdy z nas mierzy się jakimiś trudnościami, ale oni mierzą się jeszcze z niepełnosprawnościami i to, że mimo tego walczą o swoje marzenia, jest chyba przykładem też i lekcją dla nas wszystkich, że o marzenia należy walczyć i patrzeć. Ja z zazdrością wielką patrzę na tych uczestników, bo jeszcze też nie umiem śpiewać, to jest jeszcze jeden element, ale to jest jakaś fantastyczna energia i lekcja życia i tego, że o marzenia należy walczyć.
1: No właśnie, trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo czego możemy się nauczyć od tych ludzi, którzy spełniają swoje marzenia i do tych marzeń dążą?
2: No właśnie o to, że często siedzimy w zaciszu swojego domu, narzekamy na świat, narzekamy na... I to nie znaczy, że nie mamy różnych wyzwań, z którymi musimy walczyć. Każdy z nas ma swoje wyzwania indywidualnie, każdy z nas z czymś się mierzy, ale ci uczestniczki i uczestnicy tego festiwalu pokazują, że mimo tego, że muszą się mierzyć z wyzwaniami dnia codziennego, potrafią zawalczyć o swoje marzenie i myślę, że to jest lekcja, którą każdy z nas powinien wynieść, ale przede wszystkim też dają nam niesamowitą energię jako artyści, bo to też trzeba powiedzieć, że to są wybitni artyści. Te ich niepełnosprawności nie mają żadnego znaczenia, bo naprawdę na scenie widzimy kawał wspaniałej sztuki.
3: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu uczestnicy festiwalu Antoni Pachoł, Martyna Gawrońska i Amelia Jakubik oraz współprowadzący koncert półfinałowy aktor Mateusz Janicki. Artyści zakwalifikowani przez jury wystąpią 13 czerwca podczas koncertu finałowego wraz z Alicją Majewską, Julią Pietruchą, Kaśką Sochacką, Krzysztofem Cugowskim, Ralfem Kamińskim oraz Igorem Walaszkiem.

0: Sobotnie popołudnie z radiem RMF24. Rosja obchodzi dzisiaj Dzień Zwycięstwa. Defilada w Moskwie odbyła się bez pokazu sprzętu wojskowego i po raz pierwszy z udziałem wojsk Korei Północnej. Dodatkowo rosyjskie Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło zablokować mieszkańcom stolicy dostęp do mobilnego internetu, tłumacząc to względami bezpieczeństwa na wypadek ataku Ukrainy.
1: Coraz bardziej rośnie niezadowolenie w elicie, dlatego że wszyscy są zorientowani co do planów i zamiarów Putina i widzą, że Rosja zabrnęła w ślepą uliczkę. Mieliśmy dzisiaj dosłownie chyba 3 przywódców państw innych na paradzie na czele z Łukaszenką jako jedynym przedstawicielem tak zwanych państw postsowieckich i nawet mieliśmy też ograniczoną reprezentację elity władzy, dlatego że nie było przedstawicieli rządu. Tam byli tylko szefowie służb i zdaje się niektórzy przedstawiciele parlamentu. W każdym razie widać, że Rosji wymknęła się z rąk inicjatywa. Dobry sygnał dla nas, dobry sygnał dla Ukraińców. Widzimy, jak Rosja się ześlizguje w stronę takiego państwa, które no, po prostu traci pozycję międzynarodową. Takiego państwa, które no, może się ewentualnie z Łukaszenką i Północną Koreą pokazywać przy okazji najważniejszego święta w kalendarzu.
0: Mówiła na naszej antenie dr Maria Domańska, zastępczyni kierownika zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. W rozmowie z Andrzejem Kochutem ekspert dodała, że Kreml robi wszystko, by podporządkować internet służbom specjalnym.
1: Docelowo władza chce, czy to jej się uda, to jest jakby odrębne pytanie, władza chce przenieść Rosjan, zmusić ich do przeniesienia się na suwerenne, rodzime platformy. Natomiast teraz sam fakt, że 40% Rosjan używa VPN-ów i bardzo wiele z tych osób dzięki temu korzysta z formalnie zablokowanych w Rosji, nie zdelegalizowanych, to jest ważne rozróżnienie, ale zablokowanych serwisów, to już świadczy o tym, że ta walka Kremla z wolnym internetem nie będzie wcale łatwa. Natomiast nie mogę wykluczyć, że z czasem kolejne platformy będą po prostu delegalizowane i wtedy nie można będzie legalnie być i zarabiać na takim YouTubie na przykład. I to jest wszystko w procesie tworzenia się, takie przeciąganie liny, bo każda akcja władz rodzi reakcję czy aktywistów, czy ludności, wszyscy szukają możliwości obejścia tego wszystkiego, ale widać, że Kreml podjął decyzję, że internet ma być pod pełną kontrolą rosyjskich służb specjalnych.
0: Mówiła dr Maria Domańska, zastępczyni kierownika zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: sobota z Radiem RMF24, gdzie pora na informacje sportowe. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W niej punkty stracił już Lech Poznań, który wczoraj zremisował 1-1 z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia. Dziś za nami ważny mecz dla dolnej części tabeli. Widzew Łódź 3-1 pokonał Lechię Gdańsk. To spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
1: Zgadza się, witam serdecznie.
0: Wojtku, jak ten mecz wpłynął na ligową tabelę?
1: No, wpłynął znacząco, bo Widzew Łódź otwierał strefę spadkową przed tą kolejką, a Lechia Gdańsk miała 2 punkty przewagi nad Łodzianami i była tuż nad nią. Widzew wygrał po tak naprawdę świetnej pierwszej połowie, w której był do bólu skuteczny, bo wykorzystał właściwie wszystkie sytuacje, które miał. Do przerwy prowadził 3-0, spora w tym zasługa Bergiera, który dzisiaj był bardzo skuteczny. No, on zdobył z tych 3 bramek aż 2. Lechia próbowała w drugiej połowie, na niewiele to się zdało. Jedna bramka honorowa, no ale to nie pomogło. No i właśnie, no odpowiadając już na twoje pytanie przy tym przydługim wstępie, Widzew wyskoczył ze strefy spadkowej dzięki wygranej. I to wyskoczył znacząco, bo na 12 miejsce wydaje się, że dobrze, ale z drugiej strony jak spojrzymy na punkty, no to tak, 12 Widzew ma 39, Korona, która grała wczoraj, ma 39, Krakowia, która będzie grała jeszcze w tej kolejce i Motor, który jeszcze będzie grał w tej kolejce, też ma 39 punktów. Więc widzimy, że wcale te 12 miejsce Widzewa nie oznacza takiego spokojnego bezpieczeństwa. No a Lechia jest trzecia od końca, wpadła do tej strefy spadkowej, ma 38 oczek i no ta przewrotność naszej ligi jest nieprawdopodobna, bo jeszcze kilka tygodni temu wszystkim się wydawało, że ta Lechia, mimo że miała 5 punktów odjętych przed sezonem, no to wydaje się tak w miarę bezpieczna, jeżeli chodzi o utrzymanie w lidze, no a tymczasem kilka porażek z rzędu i już jest w strefie spadkowej razem obok swojego sąsiada i lokalnego rywala z Trójmiasta, czyli Arki Gdynia, która jest przedostatnia, ma 35 punktów. Ostatnia jest Termalika Bruk Bednie-Ciecza, 28 oczek. Wiemy, że klub z Małopolski jest już pewny spadku z ekstraklasy. No więc tak to wygląda po tym dzisiejszym meczu. Widzew może trochę odetchnąć, no ale nie na długo, bo w kolejnej kolejce no kolejny arcyważny mecz, tak byśmy powiedzieli, bo rywalem będzie Korona Kielce, które ma właśnie tyle samo punktów, co Widzew, więc jeżeli Łodzianie chcą już z większym spokojem patrzeć na te ostatnie kolejki Ekstraklasy, no to muszą punktować. A pamiętajmy o tym, że w Ekstraklasie są 34 kolejki, bo mamy 18 drużyn w lidze, więc 34 kolejki, a to jest 32. No więc naprawdę niewiele grania już przed nami.
0: Ależ się dzieje w tej naszej Ekstraklasie, no i dzieje się także w Białymstoku. Jagiellonia gra z Pogonią Szczecin. Panie Wojtku, jaki wynik?
1: Kajetan Szmyt wpisał się na listę strzelców w 11 minucie. Jagiellonia prowadzi 1-0. No i tak chyba zgodnie z oczekiwaniami ten mecz się toczy, bo więcej przy piłce Jagiellonia, to ona dyktuje warunki. Ona sobie ustawiła tym celnym strzałem Szmyta to spotkanie. Teraz zakładam, że będzie coraz bardziej oddawać piłkę rywalowi i czekać na kontrataki. No więc zobaczymy, jak to tutaj się będzie układało. Pogoń, jeżeli też chce mieć trochę spokoju na te 2 kolejki przed końcem, no to musiałaby tutaj punkty w Białymstoku zdobyć, ale Jagiellonia jest wciąż w walce o ligowe pudło, no i o europejskie puchary, bo to zespół, który od kilku sezonów regularnie gra w Lidze Konferencji i tą regularność na pewno chciałby podtrzymać. Jeżeli dzisiaj wygra, no to przynajmniej do wieczora będzie wiceliderem Ekstraklasy, a mówię dlatego do wieczora, że wieczorem w Zabrzu mecz Górnika z Zagłębiem Lubin i po nim będziemy tak naprawdę mądrzejsi, jak będzie wyglądała ta czołowa czwórka Ekstraklasy, ale jutro jeszcze mecz GKS-u Katowice z Piastem Gliwice. GKS obecnie 5. w tabeli, 47 oczek, no więc ewentualna wygrana Katowiczan znowu może sprawić, że tam się zamiesza w tym przodzie, więc no na tak naprawdę do relacjonowania na żywo Ekstraklasy jest przepiękna w tym sezonie, bo naprawdę jedna bramka może zmienić układ tabeli bardzo mocno. No i przykład Lechii pokazuje, że w przeciągu 2-3 kolejek nagle z tego teoretycznie bezpiecznego miejsca można znaleźć się w strefie spadkowej. No jest to zdecydowanie najbardziej szalona liga w Europie. Można to powiedzieć ze spokojem. Nie wiem, czy to dobrze świadczy o naszej piłce. To pewnie jest na głębszą analizę, ale z drugiej strony sobie myślę...
0: Jest ciekawie.
1: Tak, nudy nie ma, a i kibice na każdym stadionie mają spore emocji, bo tak naprawdę może się wydawać, że idziesz na mecz środka tabeli, a nagle się okazuje, że jest to mecz o utrzymanie. Więc takie rzeczy się tutaj dzieją.
0: Przypominamy, cały czas trwa mecz w Białymstoku. Jagiellonia podejmuje Pogoń, a o godzinie 20:15 Górnik Zabrze kontra Zagłębie Lubin. A razem z nami w Radiu RMF 24 był Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku,
1: dzięki,
0: bardzo
1: do
0: dziękuję.
1: Usłyszenia.
2: Radio RMF 24.
0: Kuba Śliwiński i ja także dziękuję za wspólnie spędzoną część sobotniego popołudnia. Zapraszam na fakty o 18:00, a po nich o tym się mówi w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

0: Anita Janczak. Dziękuję za dziś. Czas na Fakty RMF FM. Jest 18:00. Przed mikrofonem Marlena Chudzia.
1: Nowe fakty w sprawie drona odnalezionego koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Maszyna tego typu do tej pory nie została znaleziona w Polsce. Molo w gdyńskim Orłowie musi przejść poważny remont. Część konstrukcji jest uszkodzona. Zaglądamy też na ligowe boiska. Widzew Łódź wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 i wydostał się ze strefy spadkowej. Na polu koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem służby badają wojskowego drona obserwacyjnego, który został znaleziony dzisiaj przed południem. Według naszych informacji obiekt tego typu nie został do tej pory odnaleziony w Polsce. W faktach nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co nowego ustaliłeś w sprawie?
2: Według moich nieoficjalnych informacji stan znalezionego drona wskazuje, że spadł on niedawno. Na miejscu wciąż pracują śledczy z prokuratury wojskowej. Oględziny mają potrwać do wieczora. Jak już wcześniej informowałem, na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Biorąc pod uwagę jego zasięg, mógł on przylecieć z terenu obwodu królewieckiego. Służby jednak mówią na razie, że na pewno jest to obcy dron z kamerą. Obiekt wylądował na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Jak podaje żandarmeria wojskowa, nie ma cech bojowych i nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
1: Wypadek na trasie S6 w województwie pomorskim. W Wielistowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina. Molo w gdyńskim Orłowie do gruntownego remontu. Ze względu bezpieczeństwa zamknięto głowicę pomostu. Podczas rutynowych prac odkryto, że konstrukcja nośna pod nią jest skorodowana. To będzie możliwie największy remont od 20 lat.
3: Ciągle jest tak jakby trochę omijane, nierobione. W zasadzie pomalowali barierki, to było tyle. Tak, żeby przejść fajnie, bo gdyby się tym zajął po prostu. No, zaczęli od główki.
4: Ale molo w Orłowie to ważny punkt?
3: Dla turystów na pewno bardzo ważny, bo jesteśmy koło klifu, fajnie wszystko widać.
4: I zamknięta główka molo.
5: No jest zamknięta. No, tak. Ale trzeba to troszeczkę naprawić. My jesteśmy stąd, więc należało się molu.
6: Mieliśmy fantastyczną zimę, bo było tak zimno jak tu nigdy. Mamy fantastyczną wiosnę, bo jeszcze nie było ciepło.
1: Usłyszał w wietrznej Gdyni od mieszkańców nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Fakty RMF FM z boisk Ekstraklasy.
1: Trwa 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu Widzew Łódź 3-1 pokonał Lechię Gdańsk. To istotny wynik w kontekście walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Tak jest, kłaniam się.
1: Dla Widzewa to niezwykle ważne zwycięstwo.
8: Obładające wyjście ze strefy spadkowej. Dzięki wygranej Widzew, który był trzeci od końca, wskoczył na 12. miejsce w ligowej tabeli. Do strefy spadkowej spadła zaś Lechia, która wydawało się jeszcze kilka tygodni temu nie powinna mieć problemu z utrzymaniem w Ekstraklasie. Widzew wygrał dziś głównie dzięki świetnej i bardzo skutecznej grze w pierwszej połowie, no po której prowadził już 3-0. A w Białymstoku trwa drugie dzisiejsze spotkanie i właśnie mamy podwyższenie wyniku w tym meczu. Bramkę na 2-0 dla Jagiellonii w starciu z Pogonią z Szczecin zdobył Afimiko Polulu. Jagiellonia walczy o miejsce dające grę w europejskich pucharach. Przypomnę, 33. minuta i jak wspomniałem, Jaga prowadzi 2-0.
1: A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe polecamy. A o 19:00 będziemy mieć także ważne ostrzeżenie dla żeglarzy.
9: Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, trzeba przygotować się, że nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo.
1: Za godzinę przydatne informacje dla tych, którzy wybierają się na wodne wyprawy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF24. Informacje i muzyka.
11: Dzień dobry, czas na podcast O tym się mówi, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Piotr Salak, witam i zapraszam. Dziś w odcinku między innymi amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec, czy zostaną skierowani do Polski? Powołanie przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji? Zapytamy też o powrót Stefana Horngachera. Austriacki szkoleniowiec wraca do pracy w Polsce. Podpisał umowę z Polskim Związkiem Narciarskim. Zaczynamy!

0: Najważniejsze informacje tego tygodnia, o nich mówimy w naszym radiu RMF24 w programie O tym się mówi. Pentagon właśnie ogłosił, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy wprost z Niemiec. Teraz stacjonuje tam około 36 tysięcy żołnierzy. Byłoby dobrze, gdyby część tych amerykańskich żołnierzy trafiła do Polski, ale nie jest to takie pewne. To przyznawał w rozmowie w radiu RMF24 Janusz Reiter, polski dyplomata, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. To jest decyzja długoplanowa, podkreślał były ambasador RP w Niemczech i w USA.
1: Wydaje się, że ta decyzja jest częścią większego planu ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Tego typu decyzje nie zapadają pod wpływem chwilowych emocji prezydenta, nawet tego prezydenta. Takie emocje mogą wpłynąć na wybór terminu ogłoszenia takiej decyzji, ale nie na samą decyzję. Ta decyzja jest częścią długofalowego planu amerykańskiego i są zresztą wypowiedzi ważnych i poważnych ludzi z tego rządu amerykańskiego, którzy mówią, że Stany Zjednoczone ograniczą swoją obecność w Europie do odstraszania nuklearnego. To się nie stanie w ciągu jednego miesiąca czy roku nawet, ale trzeba się liczyć z tym, że ten proces się rozpoczął i on będzie trwał. Są dwa kłopoty. Jeden polega na tym, że Europa jest po prostu nieprzygotowana do tego, żeby przejąć takie obowiązki w sensie militarnym, czy w sensie wyposażenia, w sensie wszystkich zdolności wojskowych, które są potrzebne, żeby taką rolę wypełniać. To się może zmienić, Europa na to potrzebuje trochę czasu, ale to się może zmienić. Chociaż to potrwa parę lat co najmniej. Drugi problem, który jeszcze trudniej rozwiązać, to jest problem przywództwa. W NATO dzisiejszym, tak jak dzisiaj je znamy, jest wyraźnie określony przywódca, to jest Ameryka, której przywództwa nikt poważnie w tym sojuszu, ale to oczywiście jest konieczne i to się musi udać, to będzie wymagało ogromnej samodyscypliny od wszystkich Europejczyków, w tym również od nas, bo to będzie psychologicznie znacznie trudniejsze niż zaakceptowanie Ameryki w roli tego przywódcy. Ameryka jest szczególnym mocarstwem w Europie. Ona jest, była do niedawna w sensie politycznym mocarstwem europejskim, ale nie podzielała naszych europejskich obsesji, naszej pamięci historycznej. W związku z tym wszystko było prostsze. Bez Ameryki wszystko będzie znacznie trudniejsze, z czego wynika, że musimy robić wszystko, co jest możliwe, żeby tę obecność utrzymać, nawet jeżeli ona będzie pomniejszona i przynajmniej, żeby mieć czas na przygotowanie się do takiego NATO, w którym Europa będzie musiała wziąć na siebie większą odpowiedzialność, również w sensie przywództwa. To nie będzie ciągle jeszcze NATO bez Ameryki, ale to będzie NATO być może bez Ameryki jako przywódcy tego sojuszu, jako przywódcy europejskiego de facto. Dla nas jest szczególnie ważne, kto będzie rządził w Niemczech i jaki będzie wpływ tych partii nacjonalistycznych na rządzenie w Niemczech. On na razie w sferze polityki zagranicznej w szczególności jest prawie żaden. Ale to oznacza, że na takie przemodelowanie Europy, na przebudowę systemu europejskiego mamy trochę czasu, ale ten czas nie jest nieograniczony i on wymaga bardzo dużej dyscypliny i samodyscypliny. On wymaga od nas też chłodnego spojrzenia na rolę Niemiec i na naszą rolę. Polska obiektywnie nigdy nie była krajem tak silnym w stosunku do Niemiec, jak jest dzisiaj. Niemcy nie staną się wielkim mocarstwem w sensie światowym, ale one

0: rzeczywiście są największym, najsilniejszym państwem w Europie i w jakiś sposób trzeba siły tego państwa i Francji też i Polski połączyć. Także w tym będzie miała udział Wielka Brytania. A wreszcie kraje północne i północnego wschodu, z którymi nas bardzo dużo łączy. Więc w Europie jest ogromny potencjał. Tylko jest pytanie, czy uda się go tak zorganizować, żeby Europa stała się silna, a nie tylko potencjalnie silna.
1: Tak zaznaczał Janusz Reiter, były ambasador RP w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Zostańcie z nami w radiu RMF24. Już niebawem zapytamy o polską ustawę zasadniczą. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji.

0: programie O tym się mówi w radiu RMF24. Teraz Rada Nowej Konstytucji. Rada powołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zadaniem tego gremium ma być wypracowanie projektu nowej, najważniejszej ustawy. Według prezydenta to ma być konstytucja nowej generacji. Konstytucja roku 2030. Nie uważam, by nowa konstytucja była potrzebna. Konstytucję trzeba szanować, a niekoniecznie zmieniać. Tak przekonywał z kolei na naszej antenie profesor Marcin Matczak, prawnik, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Mamy całkiem dobrą konstytucję, która funkcjonowała i dalej funkcjonuje już 30 lat, która przeżyła wiele wstrząsów, wiele takich crash testów, wręcz można powiedzieć. Katastrofa smoleńska to dla konstytucji, dla państwa, kiedy ginie cały szczyt władzy, to jest wielka próba, ona ją przeżyła. Ta konstytucja ma pecha tylko do jednej partii, dlatego że prezydenci tej właśnie partii, czyli Prawo i Sprawiedliwości, jakoś mają problem z jej szanowaniem. Aleksander Kwaśniewski nie miał, Bogusław Komorowski nie miał, a i Andrzej Duda i prezydent Nawrocki mają i to oni mówią, że trzeba ją zmienić. Myślę, że konstytucję trzeba przede wszystkim szanować, a niekoniecznie ją zmieniać. Ja nie sądzę, że coś się bardzo istotnie zmieniło, dlatego że ta konstytucja 97 roku, ona powstała w traumie postkomunistycznej jako szansa otwarcia na świat, jako idea liberalna, jako przestrzeń wolności. I proszę zwrócić uwagę, że od tego czasu, od 97 roku, nikt, żadna partia polityczna, a w szczególności Prawo i Sprawiedliwość, nie dostało mandatu do zmiany tej konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość próbuje wymusić ten moment konstytucyjny, natomiast nigdy nie wygrało wyborów, na przykład tak jak Viktor Orban w Niemczech, na Węgrzech, w taki sposób, żeby uzyskać większość konstytucyjną. Więc to mówienie o tym, że coś się zmieniło w przypadku konstytucji, no musi być bardzo ostrożny. Zmieni się wtedy, kiedy ktoś wygra wybory z większością konstytucyjną. Do tej pory tak nie było. Jedyne, co próbowano, to próbowano przepisać czy przeinterpretować tę konstytucję za czasów Prawa i Sprawiedliwości. To jest ważne. Czy Polacy chcą nowej konstytucji? Czy chcą dać komuś taką większość? Na razie, jak

0: Proszę zwrócić uwagę, że w tych trzech obszarach, których prawnicy bardzo często mówią, że należałoby coś poprawić, prezydent nic nie mówi. Mówi o sobie. Mówi o tym, że jemu ta konstytucja przeszkadza i że i on ma problem z tym, bo jak mówię, chciałby rządzić. Nie ma takiej potrzeby, bo jeżeli by prezydent przestrzegał konstytucji, na przykład tego, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną, to tego problemu nie było. Dla mnie to niestety wygląda jako chęć wykreowania problemu, wykreowania kryzysu i na podstawie tego kryzysu przekonanie Polaków, że trzeba zmienić, bo nie działa. Uwagi, postulaty dotyczące konstytucji są zgłaszane. Tylko proszę zwrócić uwagę, jak politycy próbują to skręcić. Pan mówi o ekspertach. Proszę zwrócić uwagę na prezydenta. Prezydent wszystkich Polaków powołuje komisję do spraw konstytucji wszystkich Polaków, ale powołuje do niej tylko swoich Polaków. Na przykład spośród żyjących prezesów Trybunału Konstytucyjnego powołuje tylko Julię Przyłębską. Nie powołuje Andrzeja Zolla, nie powołuje Marka Safiana, nie powołuje Bogdana Zdziennickiego. To tak działa niestety, że politycy chcą często wykorzystać eksperckość albo społeczny ruch do realizacji swoich interesów. Moim zdaniem sprawa jest bardzo prosta. Prezydent chciałby rządzić, chciałby w czasie swojej drugiej kadencji w roku 2030 być przywódcą Polski i chciałby być jak Donald Trump. Nasza konstytucja mu na to nie pozwala, więc prezydent namawia Polaków, żeby ją zmienić punktowo, w tym obszarze, który jemu przeszkadza. My możemy jako naród dyskutować o zmianach i musimy dać komuś, jakiejś partii politycznej, większość konstytucyjną. Prezydent tutaj nie jest graczem, który może to zrobić. Sejm u nas zmienia konstytucję razem z Senatem. W związku z tym jest to niestety takie trochę, jak mówię, kreowanie kryzysu, próba wypłynięcia politycznego, pokazanie, że niby to jest ponad podziałami, ale to jest niestety strasznie podzielone. Proszę zwrócić uwagę na osoby, które zostały powołane. To jest bardzo stronniczy zespół prawników, którzy stoją ewidentnie po stronie, na której zależy prezydentowi. To nie jest rozmowa. To jest udawanie rozmowy.
1: Tak mówi nam profesor Marcin Matczak. O czym jeszcze mówiono w tym tygodniu? O powrocie Stefana Horngachera do pracy z naszymi skoczkami narciarskimi. Usłyszycie o tym w kolejnej części naszego sobotniego programu w Radiu RMF24.

Radio RMF 24 cały czas razem z wami. Stefan Horngacher wraca do pracy w Polsce. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Poinformował o tym na początku tygodnia Polski Związek Narciarski. Jak zaznaczono w komunikacie? Pozwólcie, że zacytuję. Model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności określony

0: zakres kompetencji oraz jasno zdefiniowane, mierzalne cele.
1: Mimo że brzmi jak z klasycznej korporacji, to mówimy tu tylko, a może aż, o skakaniu na nartach. Takiego fachowca właśnie chcemy. Tak komentował to w Radiu RMF24 Rafał Kot, członek zarządu PZN.
2: Stefana Horngachera u nas chcemy, tym bardziej, że już dwa razy pokazał się z bardzo dobrej strony. Raz przychodząc z Heinzem Kutinem jako trener tego zaplecza młodego. Z tego też zaplecza wywodzi się Piotr Żyła, Kamil Stoch, Maciek Kot, Dawid Kubacki. Także już wtedy pokazał swój kunszt, no i potem prowadząc naszą pierwszą kadrę narodową, gdzie największe sukcesy były za jego bytności. Zależało nam bardzo, żeby od tego sezonu 2006-2007 pracował u nas. Natomiast media zrobiły taką burzę, że nam ucieknie, że tego, że dlaczego nie chcemy, więc stwierdziliśmy, żeby sytuacja była jasna i klarowna, żeby te grupy szkoleniowe, którymi on ma się zająć, też nadzorować to, ujednolicić ten cykl szkoleniowy, być tym koordynatorem wszystkich kadr, od pierwszej do tych najmłodszych, żeby mogli spokojnie zacząć pracować już razem z nim. Dlatego chcieliśmy, żeby przyjechał już, jest w Polsce, jest już z nimi. Dlatego zdecydowaliśmy się po uprzedniej jeszcze jednych rozmowach z nim dojść do porozumienia konkretnie, jakie obowiązki, jeżeli chodzi też o płatności. I zostało to wszystko między nami dogadane, pozmieniana część i myślę, że to satysfakcjonuje wszystkich i przyszły zarząd nie będzie miał żadnego podrzuconego czegoś takiego, żeby nie akceptował. Chcę podkreślić, że tutaj też na początku tego wszystkiego był bardzo zaangażowany obecny prezes Adam Małysz, który też dążył do tego, żeby go koniecznie zatrudnić. Musieliśmy doprecyzować pewne rzeczy, jeżeli chodzi o obowiązki, o płatności i to zostało wszystko troszeczkę pozmieniane, doprecyzowane i w tej chwili nikt nie ma do tego obiekcji. Chodziło o po prostu dokładne sprecyzowanie, czym ma się zająć, komu pomagać, jak koordynować oraz też warunki finansowe. Media stworzyły na nas presję, że należy podpisać, bo ucieknie. Natomiast Stefan Horngacher miał propozycję, wiemy z jakich krajów, natomiast nie skorzystał, bardziej chciał przyjść do nas, gdyż zna już tutaj nasze polskie warunki, jakie są, jacy są zawodnicy i widzi tutaj potencjał. Weźmy Norwegów, Austriaków, Niemców, Słoweńców. Tam każdy młody, co wchodzi do Pucharu Świata, już fajnie punktuje. U nas były w tym braki. I chodzi o to, że Stefan Horngacher ma się zająć tak szkoleniem i ujednoliceniem tego szkolenia, że zawodnik, który uzyskuje bardzo dobre rezultaty jakby w zawodach niższej rangi, przechodząc do tych najwyższej rangi, będzie potrafił już dużo lepiej startować, zdobywać punkty i nie będzie to dla niego jakąś przepaścią. Ważne jest system szkolenia, żeby on był w miarę jednolity na przekroju tych wszystkich grup kadrowych.
0: Podkreślał Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Pod koniec kwietnia PZN ogłosił także, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A. W kadrze mamy 6 zawodników w nowym sezonie. Będzie tam Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. W kolejnej części naszego programu porozmawiamy o roku papieża Leona XIV.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w Górnej Grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Zbliża się godzina 19, czas na fakty RMF FM, które już teraz przedstawi Marlena Chudzio.
1: Kilkudziesięciu pseudokibiców szykowało zasadzkę na autobus wiozący fanów przeciwnej drużyny na S8 niedaleko Zambrowa. Bójce zapobiegli policjanci. W faktach też powypadkowe utrudnienia na S6 w zachodniopomorskim. Lądek-Zdrój podczas popowodziowej odbudowy chce stworzyć nową atrakcję turystyczną.
2: Wspaniała propozycja.
1: To głos mieszkańców. Policjanci z białostockiego oddziału prewencji udaremnili bójkę pseudokibiców na drodze ekspresowej S8 niedaleko Zambrowa. Grupa kilkudziesięciu zamaskowanych osób próbowała doprowadzić do konfrontacji z jadącymi na mecz do Białegostoku kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliżu autobusu, który zatrzymał się na jezdni. Policjanci zabezpieczający przejazd do tego nie dopuścili. Zamaskowani pseudokibice i funkcjonariusze w pełnym rynsztunku. Do zobaczenia na filmie na RMF24. Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. W Błotnicy na trasie S6 między węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Koszalina. Lądek-Zdrój w województwie dolnośląskim ma pomysł, jak ożywić ruch turystyczny po powodzi. Między częścią uzdrowiskową, która nie ucierpiała w kataklizmie 2 lata temu, a starówką, która została bardzo mocno zniszczona, powstanie deptak spacerowy. Będzie to możliwe dzięki odbudowie ulicy Kościuszki, mówi burmistrz Tomasz Nowicki.
3: Ulica zmieniłaby charakter z typowo przejazdu tranzytowego na charakter właśnie spacerowy i moglibyśmy mówić wtedy o deptaku, który zachęciłby turystów z części Zdrojowej, ażeby przeszli do części staromiejskiej.
1: Turyści i mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska, są zachwyceni pomysłem.
2: Wspaniała propozycja. Tu jest gro ludzi starszych, kuracjuszy, z kijeczkami.
4: Herbatkę czy kawkę.
2: Loda dobrego, co się wypić smaczną kawkę, gdzieś usiąść.
5: Taki deptak byłby czymś, gdzie mogliby spędzić czas, bo w tej chwili nie ma takiego miejsca. Siedzą wszyscy przed Wojciechem i się męczą na tych ławeczkach.
1: Budowa deptaka ma ruszyć jeszcze w tym roku.
6: Fakty spod żagli w RMF FM.
1: Wraz z początkiem sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działają już maszty ostrzegawcze. Pulsującym światłem dają znać sternikom, że może zbliżać się załamanie pogody.
7: Maszty działają na zasadzie błyskającego światła. Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, czyli tak dosyć wolno błyska, trzeba przygotować się, że nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli widzimy, że światełka błyszczą 90 razy na minutę, wtedy należy spłynąć, bo te niebezpieczeństwo, czyli jakaś burza, podmuch wiatru jest niemal 100% i prosimy przygotować się na to, żeby spłynąć. Czasami może być tak, że gdzieś one miga i jednak nie naszła ta burza, ale dmuchajmy na zimne.
1: Mówił Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. Jedyny taki koncert tej wiosny. Za tydzień podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie usłyszycie muzykę z hitowych seriali Bridgertonowie, Yellowstone i Emily w Paryżu. Gwiazdą wieczoru będzie chilijsko-kanadyjski kompozytor Cristobal Tapia de Ver, twórca niezapomnianych dźwięków z Białego Lotosu.
8: To będzie mój pierwszy raz w Polsce. To ogólnie będzie dla mnie naprawdę ciekawe doświadczenie. Być częścią tego wydarzenia, zobaczyć, jak festiwal wygląda z bliska i nawiązać kontakt z tutejszą publicznością. A jeśli chodzi o sam występ, może wyjdę na scenę i zatańczę? Może breakdance? Kto wie?
1: Międzynarodowa gala seriali już w sobotę 16 maja w Tauron Arenie Kraków, a na Festiwal Muzyki Filmowej zapraszają Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Dobry wieczór. Będzie to niebawem rozwiązane, bo musi być rozwiązane. Życie toczy się dalej. Tak o powołaniu drugiego trenera piłkarskiej kadry mówi jej selekcjoner Jan Urban. Drugim trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski był zmarły w kwietniu. Niespodziewanie Jacek Magiera. Zastąpienie takiego człowieka będzie trudne, ale jest nieuniknione, zaznacza Jan Urban.
11: Na razie nie zajmuje mi to też głowy. Mamy te dwa sparingi.
4: później na pewno ta decyzja zapadnie.
7: Na te sparingi już tego asystenta pan by chciał, by się przydał?
4: Jeśli się uda, to zrobimy to wcześniej. Jeśli nie, no to po tych sparingach.
10: Mówił dopytywany przeze mnie selekcjoner. 31 maja biało-czerwoni zagrają towarzysko we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie na Narodowym z Nigerią. W piłkarskiej ekstraklasie trwa mecz w Białymstoku, walcząca o ligowe podium. Jagiellonia w 76 minucie meczu prowadzi 2-1 z Pogonią Szczecin. Cenną wygraną, dającą wyjście ze strefy spadkowej, odniósł Widzew. Zespół z Łodzi na własnym stadionie 3-1 pokonał Lechię Gdańsk. Wszystkie gole dla gospodarzy padły w pierwszej połowie, a 2 z nich zdobył Sebastian Berger.
11: Dobrze stworzyliśmy tę sytuację, naprawdę było ich mnóstwo. Cieszymy się, że podnieśliśmy się po tym niełatwym okresie i teraz jest wszystko w naszych nogach, jesteśmy poza strefą spadkową.
10: Mówił napastnik Widzewa, z powodu porażki do strefy spadkowej spadła Lechia Gdańsk. Sensacja na kortach w Rzymie. Nieoczekiwanie w trzeciej rundzie turnieju WTA odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała 6-2, 3-6, 5-7 z Soraną Kirsteą z Rumunii, a jutro mecz trzeciej rundy rozegra Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Sponsorem

0: Słuchacie radia RMF 24 w sobotni wieczór i nasz cotygodniowy program O tym się mówi. Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych ustala przyczyny katastrofy podczas akcji gaśniczej w lasach na Lubelszczyźnie. Jak wiecie doskonale, we wtorek wieczorem rozbił się tam dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Zginął pilot. Dokładnie analizowane będą wszystkie elementy z tak zwanej triady badawczej, czyli człowiek, pogoda, maszyna. Tak wyjaśniał na naszej antenie Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy. Podkreślał także, że nie ma jednej przyczyny. Istotna jest także odległość, jaką pokonywał dromader, żeby dolecieć do pożaru.
1: Samolot został wezwany aż z Warszawy, zresztą nie tylko z Warszawy, bo i z Radomia, i z Piotrkowa Trybunalskiego, więc to jednak bardzo duża odległość, a pożar nie czeka, pożar się rozwija. Ruchy konwekcyjne powietrza przy tej temperaturze powodują to, że oprócz wiatru ten jest wzmagany ruch powietrza, więc samolot jak dolatuje do rejonu pożaru, no musi być bardzo krótko, że tak powiem, trzymany przy uździe jak narowisty koń, bo jednak pogoda ma bardzo znaczący wpływ na pilotowanie samolotu w tak zwanym niestabilnym powietrzu. I tutaj podchodząc do lądowania, prawdopodobnie nie do lądowania, a do zrzutu, bo ten pilot nawet nie wiedział, gdzie by miał wylądować. On by musiał wrócić do Warszawy, żeby się zatankować. I tutaj w tej sytuacji pogoda chyba jest najbardziej podejrzanym czynnikiem, która spowodowała katastrofę tego samolotu. A więc silna turbulencja, silny wiatr, silne ruchy konwekcyjne, pionowe. No wiatr poziomo wieje, a konwekcja idzie do góry, więc tutaj coś poszło nie tak. Być może to była jedna z ważniejszych przyczyn, która spowodowała katastrofę. Pilot był zdecydowanie doświadczony, natomiast coś mu przeszkodziło. Niektórzy mówią, trudny samolot. Nie, nie ma trudnych samolotów. Samolot to jest samolot. Pilot ma odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, wyszkolenie. On może być tylko po prostu bardzo trudnym samolotem w tym sensie, że jeżeli wlatuje się w takie warunki pogodowe, to trzeba być na to przygotowanym. Ten samolot swoją konstrukcją, duża powierzchnia płata, skrzydeł mówiąc krótko, zabezpieczenie przed ewentualnym jakimś zderzeniem z ziemią jest taka klatka, bo on jest taki garbaty i tak, ten garb to jest po prostu tak jak w samochodach rajdowych jest klatka bezpieczeństwa, tak ta kabina jest też, która ma chronić pilota. W związku z tym ten samolot jest specjalnie przystosowany do takich trudnych, w związku z tym on jest wymagający w pilotażu, a szczególnie w takich warunkach przy dochodzeniu do zrzutu wody nad pożarem. Wszystkim pilotom zawsze, którzy latają na pożary, mówię, bo sam mam jakieś tam doświadczenie też w tym, nie wolno wlatywać w oś pożaru. Wodę się rzuca po lewej albo po prawej stronie tego jęzora ognia, który się przesuwa z wiatrem do przodu. Dowódca akcji naziemnej powinien pilotowi powiedzieć: rzuć mi z lewej, rzuć mi z prawej, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Poza tym przy tak małej wysokości, jeżeli się zrzuca bombę taką wodną 2000 litrów, to ten ogień ze ściółki się jeszcze rozgarnia, rozprzestrzenia, który ma tendencję do większego, że tak powiem, pola działania w tym tej suchej ściółce.
0: Tak wyjaśniał nam Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy na naszej antenie. Zostańcie z nami, zostańcie z radiem RMF 24. Za chwilę o pierwszej rocznicy papieża Leona XIV.

0: program O tym się mówi. Pozwólcie na cytat. Musimy wspólnie szukać tego, jak być kościołem misyjnym. Kościołem, który buduje mosty i dialog, zawsze otwartym dla wszystkich, którzy potrzebują miłości. Tak rok temu powitał zgromadzonych na placu Świętego Piotra w Watykanie papież Leon XIV. 8 maja amerykański kardynał augustianin Robert Prevost został nową głową Kościoła katolickiego. Jak wyglądał ten rok? Edward Augustyn z Tygodnika Powszechnego zaznaczał, że Leon XIV jest przede wszystkim papieżem pokoju, co szczególnie widać w jego sporze z amerykańskim przywódcą, czyli z Donaldem Trumpem.
1: Ten spór z Trumpem, który od kilku tygodni obserwujemy i jakoś tym żyjemy i który prezydent Stanów Zjednoczonych próbował sprowadzić na taką płaszczyznę sporu personalnego wręcz, to tutaj tak naprawdę papież od razu postawił tamę, powiedział, że to on nie będzie polemizował w kwestiach politycznych z prezydentem. Tak naprawdę jego rolą jest głoszenie Ewangelii i to jest spór o wartości, to jest właśnie spór o ten pokój, bo dla papieża ten pokój znaczy zupełnie coś innego niż dla prezydenta Trumpa. Dla Trumpa to jest brak wojny, żeby robić interesy i to słowo deal ciągle się w jego przemówieniach powtarza, a dla papieża to jest jednak bezpieczeństwo, to jest wolność, to jest sprawiedliwość, nie tylko brak działań wojennych, to jest zapewnienie ludziom godnych warunków życia, to jest przebaczenie, to jest pojednanie, to jest cała masa rzeczy, które wynikają z Ewangelii, z wartości, o których papież mówi, a czego prezydent Trump prawdopodobnie nie jest w stanie zrozumieć. Jedno, co się

0: negatywnych, więc ten stosunek netto pozytywny do niego jest bardzo wysoki, a w przeciwieństwie do Trumpa, który ma bardzo dużo przeciwników, jest na pewno najbardziej popularną amerykańską postacią publiczną w tej chwili papież Leon XIV, a już te ostatnie 2-3 tygodnie ten spór właśnie z Trumpem spowodował jakieś szalone zainteresowanie i wzrosty zasięgów papieża i watykańskich mediów w mediach społecznościowych, na Instagramie, na X-ie, także na TikToku, tam papież nie ma oficjalnego konta, ale media watykańskie mają. To są naprawdę milionowe przyrosty, co Watykan dobrze wykorzystuje, bo na przykład na Instagramie, no oprócz tych takich politycznych sporów, cytatów z papieża i z Trumpa, no pojawiały się na przykład cytaty bardzo mocne, bardzo głębokie z wypowiedzi papieża w Afryce, więc to w ogóle jest taki spór filmowy wręcz. No mamy dwóch antagonistów, dwóch bohaterów, dobry, może nie dobry i zły, ale jeden, za którym stoi siła i władza, a za drugim stoi inteligencja, intelekt, mądrość, wartości. I oni siebie nawzajem normalnie potrzebują. To u nas też pisze w tym numerze koleżanka, która prowadziła ten numer tygodnika, a jest specjalistką od popkultury. Oni się nawzajem potrzebują w normalnym świecie. Znaczy ta siła potrzebuje mądrości, a wartości potrzebują siły, no żeby nie być bezsilnymi, żeby móc się przebić. A potem dochodzi do jakiegoś takiego nagle zaburzenia tej równowagi, jakiegoś konfliktu, do jakiegoś sporu. No i wtedy my jako obserwatorzy stoimy przed wyborem. To nie jest wybór dobra i zła tylko i wyłącznie. To jest wybór rzeczywiście wartości, po których, za którymi się opowiemy. I to się dzieje na naszych oczach.
1: Tak nam tłumaczył Edward Augustyn z Tygodnika Powszechnego. W czwartek do Watykanu pojechał premier Donald Tusk, który zaprosił Leona XIV do Polski. Konkretnej daty jeszcze nie wyznaczono, ale papież do naszego kraju przyjedzie prawdopodobnie za dwa

0: programie Radia RMF 24 o tym się mówi. Teraz hantawirus. O tym mało znanym wirusie zrobiło się bardzo głośno po tym, gdy został stwierdzony na pokładzie luksusowego holenderskiego statku wycieczkowego MV Hondius. Statku, który około 3 tygodnie temu wypłynął z południowej Argentyny ze 150 osobami na pokładzie. 3 pasażerów statku zmarło. 1 w stanie krytycznym trafił do szpitala w Republice Południowej Afryki. W naszej szerokości geograficznej przypadki tego typu wirusa są sporadyczne. W Polsce w ubiegłym roku odnotowano 19 takich przypadków zachorowań na wirusy przenoszone przez małe gryzonie. Tak informował nas w radiu RMF 24 Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Gdzie konkretnie występują hantawirusy?
1: Występują w naturalnych warunkach wśród myszy, nornic, małych gryzoni. W naszej szerokości geograficznej to właśnie głównie myszy, szczury, nornice. To są te najbardziej, można powiedzieć, gatunki obciążone. One same nie chorują, natomiast są nosicielami wirusa, którego potem wydzielają do środowiska wraz ze swoimi wydalinami, czyli z moczem i z kałem. To się zdarza przypadkiem wtedy, kiedy na przykład, sprzątamy jakieś stare, stodoły, obory, uprzątamy jakieś właśnie gniazda myszy w jakichś magazynach i wtedy, jeżeli nie zabezpieczamy dróg oddechowych, możemy być narażeni na aerozol powstający, na ten pył, który powstaje podczas takich sytuacji i wtedy może dojść do zakażenia. Te hantawirusy penetrują wtedy nasze płuca, penetrują nasze błony śluzowe i tą drogą dostają się do organizmu, więc od razu też nasuwa się, myślę, jasne skojarzenie, że żeby się zabezpieczyć przed taką sytuacją, po prostu wystarczy zasłonić nos i usta, czyli maseczka i najlepiej taka mocniejsza maseczka typu SP2, która chroni przed pyłem i przed właśnie drobnymi wirusami, które są w tym pyle zawieszone. Trzeba znaleźć się w wyjątkowo sytuacji sprzyjającej, która wiąże się z tym narażeniem na pył, na aerozol. Rzadko, i to jest bardzo ważne, informacja na tym etapie, bardzo rzadko ten wirus przenosi się między ludźmi, ponieważ nie ma tego wirusa w wydzielinie z dróg oddechowych. Większość osób w naszej szerokości geograficznej choruje nie na zespół płucny, tylko na zespół nerkowy, czyli ma poważne kłopoty, czyli gorączka, może być ciężki taki stan zapalny ogólnoustrojowy, natomiast naszym tutaj taką specyfiką jest dołączająca się niewydolność nerek na skutek zapalenia naczyń nerkowych. Natomiast w tych płucnych postaciach, które są rzadsze zdecydowanie w naszej szerokości geograficznej, ale na przykład na terenach Ameryki Południowej są częstsze, to właśnie może być również przenoszone między ludźmi w bliskim kontakcie. Czyli osoba, która ma w płucach wirusa, może podczas kaszlu również go wydzielać do środowiska i tą drogą możemy się zarażać, będąc w bliskim kontakcie z chorym. Jak ktoś już zachoruje na tę postać objawową, to często śmiertelność sięga nawet 1/3 przypadków. Więc co trzeci człowiek z tym hantawirusem może mieć zagrożone życie, jeśli nie trafi odpowiednio szybko do szpitala, bo tu główną rolę odgrywa leczenie objawowe, czyli uzupełnianie strat krwi, uzupełnianie tlenu. Jeżeli płuca są chore, no to podłączamy takiego pacjenta do ECMO, czyli do tych sztucznych płuc. Jeżeli nerki zawodzą, no to podłączamy do dializ, więc to wszystko są działania ratujące życie. Jeśli nie ma tu ograniczeń i pacjent trafi szybko do dobrego ośrodka medycznego, to na ogół przeżywa tę ciężką fazę. Natomiast często jest taka sytuacja, że wchodzimy na przykład do jakiegoś pomieszczenia i wyraźnie czujemy zapach, myszy czy gryzoni. To jest sygnał, bo ten zapach to jest właśnie często unoszący się w powietrzu jednak ten pył związany z odchodami. Więc jeżeli wchodzimy do takiego miejsca, a w czasie różnych podróży, gdzieś ktoś nas prowadzi, jakieś zabytkowe miejsce, a tam po prostu widzimy, że to jest miejsce, w którym gryzonie sobie urządziły swoje gniazda, to jest miejsce niebezpieczne, o tym trzeba pamiętać i wystarczy zabezpieczyć się, tak jak mówię, maska i ochrona dróg oddechowych już daje nam poczucie bezpieczeństwa.
0: Podkreślał to Paweł Grzesiowski, czyli główny inspektor sanitarny. Dobiega końca powoli sobotnie wydanie programu O tym się mówi. Piotr Salak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale oczywiście liczę na Was za tydzień. Zostańcie z radiem RMF 24. Za chwilę fakty o 20:00.

0: Już za chwilę 20, ja się z wami żegnam. To był program Masz Wiadomość, Olek Sikora, a już teraz zapraszam na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
1: Kolejny wycieczkowiec zaatakowany przez wirus. Chorych jest dużo więcej, ale samo zagrożenie znacznie mniejsze. Klasówka ze sterowania bezzałogowcem, kartkówka z jego budowy. We Wrocławiu w szkołach średnich powstają klasy dronowe. A w faktach sportowych pełen emocji mecz piłkarskiej Ekstraklasy w Białymstoku. Epidemia na kolejnym luksusowym wycieczkowcu. Na pokładzie amerykańskiej jednostki Caribbean Princess, która wypłynęła z Florydy, 115 osób, w tym 102 pasażerów i 13 członków załogi zostało zarażonych norowirusem. Norowirus jest często spotykany i powoduje takie objawy jak wymioty i biegunka. Potocznie nazywany jest w Polsce jelitówką lub grypą żołądkową. Nie należy go mylić z hantawirusem, znacznie rzadszym i bardziej niebezpiecznym, którym zakaziła się niedawno grupa pasażerów wycieczkowców MV Hondius. Na tym statku zmarły 3 osoby. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światłość zwycięża ciemność, powiedział premier Węgier Peter Madziar do wielotysięcznego tłumu zgromadzonego przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać i wam za to dziękuję, dodał Madziar. Został wybrany premierem przez parlament. Naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom dryfowania. Dał nam mandat, by otworzyć nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Madziar zapowiedział przegląd węgierskiego systemu konstytucyjnego i zaapelował do prezydenta, by podał się do dymisji.
2: Są i takie fakty.
1: Najnowsze technologie wkraczają do wrocławskich szkół średnich. 4 placówki otwierają klasy dronowe. Czego będą się uczyć młodzi wrocławianie, sprawdzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Uczniowie będą się uczyć sterowania, ale także programowania i naprawiania dronów. Sprawdziany zamiast w ławkach będą się więc odbywać na świeżym powietrzu z kontrolerem w ręku, co bardzo podoba się przyszłym kandydatom.
4: Znaczy fajne, bo nie trzeba z nim siedzieć w ławkach i uczyć się działań z matematyki, tylko w końcu coś ciekawego, nowego.
3: Nowy profil klas to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, mówi wiceprezydent Wrocławia, Michał Młyńczak.
5: A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania.
3: 18 maja rusza rekrutacja do szkół, więc jeśli czujecie, że operator bezzałogowego statku powietrznego to coś dla was, to ostatnia chwila na decyzję.
1: Rozpoczął się ogólnopolski tydzień bibliotek. To czas wielkiego świętowania bibliotekarzy i czytelników. A świętować można na różne sposoby, mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
6: W poniedziałek też bardzo ciekawy wykład o dialogu poetyckim między Safoną a Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, więc i literatura współczesna, i historia literatury. Także koncert zespołu muzyki dętej będzie i trochę bardziej klasycznie, i trochę bardziej swingowo. Poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań dla dzieci.
1: Warto skorzystać. A przed faktami sportowymi zaproszenie na 21 usłyszycie m.in. o kontrowersjach związanych z jedną z pamiątek z Titanica.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Fakty sportowe zaczynamy tym razem od piłkarskiej Ekstraklasy, a zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Piłkarze Jagiellonii przynajmniej na kilka godzin wskoczyli na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Zespół z Białegostoku pokonał po emocjonującym starciu 3-2 Pogoń Szczecin. Gola na wagę wygranej zdobył w doliczonym już czasie meczu Vital. Straty do prowadzącego w tabeli Lecha, no i także Jagiellonii, która jest druga, może odrobić dziś Górnik. Zabrzanie za kilkanaście minut podejmą na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Drużyna z Górnego Śląska musi opanować emocje, które towarzyszą jej po zwycięstwie w Pucharze Polski.
9: Każdy jeszcze troszeczkę w tej głowie ma, że się dużo rozmawia o tym pucharze, ale dla nas, szkoleniowi, to jest właśnie przeszłość. Musimy znowu i znowu pokazywać tą kwalitę, jakość, energię.
8: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Początek meczu za 10 minut. Z trzecim golem w tym sezonie włoskiej Serie A Adam Buksa, reprezentant Polski, zdobył bramkę dla Udinese w wygranym 2-0 meczu z Cagliari. Drugi bułgarski etap Giro d'Italia dla Guillermo Tomasa Silvy. Urugwajczyk okazał się najszybszy na finiszu z peletonu i wygrał drugi etap włoskiego wyścigu kolarskiego. Pierwsze trzy etapy tegorocznego Giro rozgrywane są w Bułgarii. Urugwajczyk dzięki wygranej został nowym liderem wyścigu. Podobnie jak wczoraj, na dzisiejszym etapie również nie obyło się bez kraksy i wyścig musiał zostać zneutralizowany. Na koniec jeszcze czarny sport. Żużlowa reprezentacja Polski nie obroniła tytułu drużynowego mistrza Europy. W finałowych zawodach rozgrywanych w Rzeszowie biało-czerwoni zdobyli 39 punktów i musieli uznać wyższość Duńczyków, którzy zgromadzili 42 oczka. Brąz dla Szwedów.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
10: Radio RMF 24.
11: Sceny zbrodni w Radiu RMF FM. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Naszym dzisiejszym tematem jest dom pełen zbrodni.

0: Dzisiaj zajmujemy się domami pełnymi zbrodni.
1: I zabieramy was od razu na farmę White House w Anglii, w pobliżu wioski Tolshan Darcy. To miejsce jednego z najgłośniejszych morderstw w Wielkiej Brytanii. Zamordowano tu niemal całą rodzinę. Ale jak to u nas po kolei?
0: W niedzielę 4 sierpnia 1985 roku na farmę White House do swoich rodziców Neville'a i June Bumber przyjechali w odwiedziny ich adoptowana córka, 28-letnia Sheila Caffell, oraz jej synowie bliźniacy Daniel i Nicholas, którzy niedawno skończyli 6 lat. Ukochane wnuki państwa Bumberów na prośbę dziadków miały spędzić u nich wakacyjny tydzień.
1: Może przedstawmy tę rodzinę Bumberów. Ralph Neville Bumber, urodzony 8 czerwca 1924 roku. Sam o sobie mówił, że jest farmerem, ale i byłym pilotem Royal Air Force. Piastował także urząd sędziego w lokalnym sądzie rejonowym w Witham.
0: John Speakman, starsza od niego o dokładnie 5 dni, co nieraz było powodem różnego rodzaju żartów i przekomarzań. Pobrali się w 1949 roku i po ślubie przeprowadzili się właśnie na tę farmę w hrabstwie Essex. 300 akrów, czyli jakieś 120 hektarów gruntów należących do ojca June.
1: Nie mogli doczekać się biologicznych dzieci, a nie wyobrażali sobie tak wielkiej farmy, tego ich wymarzonego domu, bez tupotu małych stóp. Dlatego zdecydowali się na adopcję. Adoptowali niemowlę w październiku 1957 roku. Sheila Jean miała wtedy 2 tygodnie.
0: 4 lata później, w połowie 1961 roku, adoptowali kolejne niemowlę, 6-miesięcznego chłopczyka, Jeremiego.
1: Z czasem jednak relacje, zwłaszcza June, z jej dorastającą córką osłabły, mówiąc delikatnie. Dodajmy, że June miała także kiepskie relacje z dorosłym już synem. Jeremy od 3 lat pracował na farmie, ale nie chciał mieszkać w domu z mamą. Prawie ze sobą nie rozmawiali. Zamieszkał w domku rodziny w sąsiedniej miejscowości, jakieś 5 kilometrów od White House Farm.
0: Ale z okazji przyjazdu przyrodni siostry i siostrzeńców, Jeremy Bumber pojawił się na terenie posiadłości około 21:30. Rodzina w końcu była w komplecie.
1: 3 dni później to właśnie Jeremy był jedynym żyjącym członkiem tej rodziny, a Sheila była główną podejrzaną o zamordowanie swoich rodziców i dzieci. Ale o tym za moment w scenach zbrodni.

0: sceny zbrodni i my wracamy do White House Farm w Anglii, w pobliżu miejscowości Tolshamp Darcy.
1: Na początku sierpnia 1985 roku do rezydencji Neville'a i June Bamber przyjechała na tygodniowe wakacje córka Sheila z 6-letnimi bliźniakami. To wielka posiadłość z własną służbą i pracownikami rolnymi. Zarówno gospodyni farmy, jak i dwóch innych pracowników zeznało później, że pani Sheila wydawała się w tych dniach bardzo szczęśliwa i wyglądała zdrowo.
0: Dlaczego wspominamy o jej stanie zdrowia i samopoczuciu? Sheila miała napady lęków oraz objawy depresji. Zdarzało jej się na przykład zatrzymać się przed ścianą i uderzać w nią głową bez opamiętania. Psychiatra stwierdził u niej stany raz pobudzenia, innym razem paranoi czy psychozy.
1: Jego zdaniem Sheila wierzyła, że jej synowie, bliźniaki, są dziećmi diabła. Bała się, że synowie chcą ją skrzywdzić, a nawet, że są zdolni zamordować jakieś osoby. W końcu psychiatra zdiagnozował u niej schizofrenię. 4 miesiące przed przyjazdem na White House Farm wyszła ze szpitala psychiatrycznego po kolejnej, miesięcznej tym razem kuracji.
0: Przenosimy się do nocy z 6 na 7 sierpnia 1985 roku, a właściwie do wczesnego poranka, godzina 3:26. Na lokalny posterunek policji, Chelmsford, dzwoni Jeremy Bamber. Twierdzi, że jest we własnym domu, że jedzie zaraz na White House Farm, że 10 minut temu dosłownie zadzwonił do niego stamtąd jego ojciec, Neville, że wykrzyczał do słuchawki, iż Sheila wpadła w szał z bronią. I wtedy połączenie zostało przerwane. Jednostka Charlie Alpha z 3 funkcjonariuszami policji z Witem ruszyła do posiadłości. Po drodze, policjanci pamiętają, wyprzedzili auto jadącego w tym samym kierunku Jeremiego Bambera. Jechał dziwnie wolno, jakby się w ogóle nie śpieszył, jakby celowo chciał dotrzeć do farmy, nie przed policją.
1: Jako że w meldunku pojawiła się informacja o broni, radiowóz zatrzymał się przed domem. Policjanci mieli rozkaz zaczekać na jednostkę taktyczną. Wkrótce dotarł także Jeremy. Chciał, żeby weszli do domu i sprawdzili, co się stało. W obejściu panowała martwa cisza.
0: Jednak wciąż czekano z interwencją. Służby specjalne dotarły na miejsce około 5:00.
1: Użyli megafonu, wołając Sheila, aby wyszła na zewnątrz. Nic, jedynie szczekanie psa z wnętrza domu. Decyzja? Policjanci wchodzą z bronią, ale aby uniknąć ofiar, mają z akcją zaczekać do świtu.
0: Rozkaz o wyważeniu tylnych drzwi nastąpił o godzinie 7:54.

0: Wracamy na miejsce zbrodni w White House Farm w Anglii. Około 3:15 w nocy 7 sierpnia 1985 roku zadzwonił z tego domu Neville Bumber, 61-letni właściciel posiadłości. Zadzwonił do syna, Jeremiego, że siostra Jeremiego, Sheila, szaleje po domu z bronią.
1: Policja zdecydowała się na wejście do wnętrza budynku dopiero o świcie. W środku krwawa jatka.
0: Znaleziono 5 ciał. 3 pokolenia rodziny Bumberów były martwe. Naliczono, że ktoś oddał do nich 25 strzałów, głównie z bliskiej odległości.
1: 4 ciała leżały na piętrze.
0: Neville Bumber, ten, który miał zadzwonić i powiadomić Jeremiego o szale Sheila, leżał martwy w piżamie w kuchni na parterze. Wywrócone krzesła i stolik, potłuczone talerze, rozbita cukierniczka, nawet lampa sufitowa roztrzaskana. Ewidentnie doszło tu do jakiejś walki. Przypuszcza się, z położenia łusek i krwawych śladów, że ktoś trafił go na górze, ale zdołał zbiec i tu w trakcie jakiejś szamotaniny padły kolejne strzały.
1: Mężczyzna miał podbite oczy i złamany nos, siniaki na policzkach, rany cięte głowy, siniaki na rękach oraz oparzenia na plecach.
0: Dodajmy, że Neville był wysoki, 193 cm wzrostu i krzepki, w świetnej kondycji jak na swoje 61 lat. Jego córka Sheila to z kolei filigranowa, bardzo szczupła kobieta w wieku 28 lat. W dodatku na jej ciele nie znaleziono żadnych śladów świadczących o walce. Czy byłaby w stanie tak uszkodzić swojego ojca nawet w jakimś szale i sama nie doznać choćby draśnięcia?
1: Ba, na jej dłoniach i stopach nie było nawet brudu, nie było nawet śladów prochu strzelniczego. Musiałaby co najmniej dwukrotnie zmienić magazynek z karabinu, z którego strzelała, a jednak na dłoniach nie było też śladów smaru z broni. Uznano więc, że całą scenę zbrodni wyreżyserował Jeremy, jedyny ocalały. Kolejne tropy zdawały się to potwierdzać. Najważniejsze, centrala telefoniczna nie odnotowała żadnego połączenia z posiadłości tej nocy.
0: Jego motywem miał być ogromny spadek, który przypadłby wyłącznie jemu. To dlatego zamordował całą rodzinę, upozorował samobójstwo siostry, wszystkiego miała dokonać wskutek niby choroby psychicznej. Wymyślił też historyjkę z telefonem, by dać sobie alibi. Czy to dlatego wolno jechał samochodem do posiadłości, by nie być na miejscu przed policją?
1: Proces w tej sprawie był niezwykle skomplikowany. Ostatecznie Jeremy Bumber został skazany za 5-krotne zabójstwo swojej rodziny na 5 wyroków dożywocia. Nigdy nie przyznał się do morderstw. Do dziś twierdzi, że jest niewinny. Za kilka dni, 13 stycznia, skończy 64 lata.

0: Punktualnie 21:00 za chwilę na zegarach, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
1: Prokuratura bada sprawę drona zwiadowczego, którego odnaleziono dziś w Warmińsko-Mazurskim. Prawdopodobnie spadł niedawno. W Faktach też uciążliwy remont drogi, na który narzekają mieszkańcy podwrocławskich Iwin. Zegarek z Titanica na aukcji. Wiąże się on z kontrowersyjną historią. A w Faktach sportowych m.in. plany piłkarskie i reprezentacji Polski. Niemal cały dzień trwało badanie obcego wojskowego drona obserwacyjnego, który przed południem został znaleziony koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski pierwszy podał tę informację. Piotrze, przypomnij, gdzie dokładnie znaleziono tę maszynę.
2: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji ma on oznaczenia napisane cyrylicą, a jego stan wskazuje, że miał on spaść niedawno. Żandarmeria wojskowa podała, że to wojskowy dron obserwacyjny bez cech bojowych. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa. Śledczy sprawdzają, skąd dokładnie przyleciał dron i jak wyglądał jego przelot. To pierwszy przypadek odnalezienia obiektu tego typu w Polsce.
1: Kilkuset strażaków dogorzało dziś pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W akcji wykorzystano dwa śmigłowce, z których zrzucano wodę. Pożar wybuchł we wtorek i objął 300 hektarów lasu. Działania straży mogą potrwać jeszcze wiele godzin.
3: To dzieje się w Twoim regionie.
1: Mieszkańcy podwrocławskich Iwin są rozgoryczeni po tym, jak wprowadzono zmiany związane z remontem ulicy Gazowej. Utrudnienia trwają już od tygodnia. Objazdy wyznaczono przez zakorkowane trasy wylotowe z miasta, więc ogromna część kierowców szuka ucieczki przez wąskie dróżki osiedlowe.
4: Nagle w ciągu jednego dnia zaczęły naszą szutrową drogą jeździć tysiące aut. Nieprawdopodobny kurz, bo ona w ogóle do tego nie jest przystosowana. Boimy się o dzieci, o zwierzęta.
1: Po protestach mieszkańców i interwencji naszej reporterki Martyny Czerwińskiej, burmistrz gminy Siechnice, do której należą Iwiny, zdecydował się zareagować.
5: Postanowiliśmy do końca tygodnia wykonać warstwę asfaltu gruboziarnistego na odcinku zabudowanym ulicy Bukszpanowej.
1: Zapowiedział w RMF FM Łukasz Kropski. 12 osób zakwalifikowało się dziś w Krakowie do wielkiego finału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. O miejsce rywalizowało 30 artystów z niepełnosprawnościami z całego kraju. Jak zauważa Anna Dymna, która od wielu lat z Fundacją Mimo Wszystko organizuje to wydarzenie, festiwal daje wiele uśmiechu osobom, które na co dzień zmagają się z trudnościami.
6: To jest taka oaza, albo jakby powiedzieć planeta radości, prawdziwej radości, czegoś takiego, że ja tego nie mam, ja tego nie mogę, ja nie widzę, ja nie łażę, ale kurde, mogę śpiewać. I ta piosenka daje taką siłę i wszystkie bariery leżą.
1: Artyści zakwalifikowani przez jury wystąpią 13 czerwca podczas koncertu finałowego. Zaśpiewają m.in. z Alicją Majewską, Julią Pietruchą i Ralfem Kamińskim. Kontrowersyjny zegarek z Titanica zostanie wystawiony na aukcję w Wielkiej Brytanii. Należał do jednego z członków załogi. Dlaczego jego pochodzenie uważa się za dyskusyjne? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Zegarek prawdopodobnie został wręczony członkowi załogi Titanica w zamian za miejsca w szalupie ratunkowej dla członków rodziny Alberta Caldwella. Wygrawerowany na kopercie napis jest wyrazem wdzięczności byłych podwładnych Amerykanina za lata pracy. Wszystko wskazuje na to, że zegarek, który może osiągnąć na aukcji cenę nawet 50 tysięcy funtów, posłużył jako łapówka w chwili, gdy Titanic tonął. Państwo Caldwellowie po uratowaniu tak szybko udali się do swojego domu w Illinois, że zostali pominięci na oficjalnej liście ocalałych w katastrofie. Sam Albert Caldwell, usiłując oczyścić reputację, wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń przed swoją śmiercią w 1977 roku.
1: Za godzinę w Faktach o protestach w obronie praw zwierząt.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk.
10: A zaczynamy od wizyty w Zabrzu. Górnik walczący o ligowe podium podejmuje na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Przed chwilą dogodna sytuacja gospodarzy w doliczonym już czasie pierwszej połowy, no ale piłka minęła bramkę i nadal na tablicy wyników mamy bezbramkowy remis w starciu Górnika z Zagłębiem Lubin. A piłkarska reprezentacja Polski na przełomie maja i czerwca rozegra dwa mecze sparingowe. 31 maja biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca mecze w Warszawie na Narodowym z Nigerią. W tych spotkaniach rewolucji kadrowej w reprezentacji nie będzie, zapowiada selekcjoner Jan Urban. Jesienią zaś rywalizacja w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będą rozgrywane te spotkania. Pewne jest, że listopadowy mecz ze Szwedami nie będzie mógł być rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie.
11: Wiem, że nie zagramy na pewno meczu ze Szwecją w Lidze Narodów, tego ostatniego na Stadionie Narodowym, bo tam jest remont. Nie wiem, czy to będzie Stadion Śląski, czy może Wrocław, czy inny. Tak na dzisiaj sytuacja wygląda.
10: Mówił selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban. Na koniec jeszcze piłka ręczna. Broniące Pucharu Polski piłkarki KGHM MKS-u Zagłębie Lubin jako pierwsze zameldowały się w finale tych rozgrywek. W półfinale rozgrywanego w Elblągu turnieju zespół z Lubina pokonał 26-20 PGE MKS Elwold Lublin.
12: Wiadomo, że MKS to jest bardzo ciężki przeciwnik, jeden z najcięższych, więc tym bardziej podwójna radość i naprawdę jest dobrze.
10: Mówiła Julia Pietras, zawodniczka Zagłębia, który w jutrzejszym finale zagra z MKS-em Piotrkowia. Drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego pokonała w półfinale Energię Start Elbląg 32-27.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Dużo chmur miejscami na wschodzie i południu kraju, ale nie powinno z nich padać. Niestety nocą przymrozki na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach i na Mazowszu oraz w Kotlinie Kłodzkiej lokalnie minus 4 stopnie przy gruncie. Jutro niewielki deszcz możliwy na Suwalszczyźnie, tam najmniej słońca i najchłodniej, bo okolice 12 stopni. Nad morzem będzie 15, w centrum i na południu 18, do 20 na zachodzie. Cieplej będzie pojutrze, ale też pojawią się burze, a z nimi cenny deszcz.
13: Radio RMF24.
14: Najnowsze fakty i fakty sportowe już za nami. Sceny zbrodni meldują się po 21. Kamil Barnowski
15: i Daniel Dyk. Zaraz zameldujemy się także w domu pełnym zbrodni. Brytyjskie White House Farm. To już za moment.

0: scenach zbrodni przenosimy się do domu, który przestał być bezpiecznym azylem.
1: I tę historię rozpocznę od takiego wierszyka. Lizzie Borden siekierę chwyciła i matkę 40 razy zdzieliła. A kiedy zobaczyła to, co zrobiła, 41 razy ojcu dołożyła. Ta ponura wyliczanka, szeptana przez dzieci w epoce wiktoriańskiej, do dziś przypomina o jednej z najsłynniejszych zbrodni w historii amerykańskiej kryminalistyki.
0: Przenosimy się do miasta Fall River w stanie Massachusetts. To tutaj przy 92 Second Street, wśród nowoczesnych budynków, znajduje się zadbany dom obity zielonymi deskami, eleganckie okiennice, mały ganek, stolik na trawniku, gdzie można wypić kawę. Dom wygląda, jakby wyrwany był wprost z innej epoki. Dzisiaj znajduje się tu Lizzie Borden House, intrygujące muzeum i pensjonat, w którym jeszcze niedawno można było wynająć pokój i zjeść śniadanie.
1: W 1892 roku posiadłość robiła mniejsze wrażenie. Była zwykłym, schludnym domem, jednym z wielu, położonym zaraz obok ruchliwej drogi. Posiadłość przy 92 Second Street należała do Andrew Bordena, niezwykle pracowitego i bogatego biznesmena, inwestującego m.in. w fabryki tekstyliów. Był dyrektorem trzech takich fabryk. Nieruchomości też posiadał oraz był prezesem lokalnego banku.
0: Andrew nie lubił wydawać pieniędzy na zbytki. Nie obnosił się z tymi pieniędzmi. Mimo że jego majątek oszacowano na dzisiejsze 10 milionów dolarów, zamiast w bogatej dzielnicy Fall River, rodzina Borden zamieszkała w skromnym domu właśnie przy Second Street. W posiadłości nie było nawet coraz popularniejszej wówczas instalacji wodno-kanalizacyjnej.
1: Opowiedzmy coś więcej o mieszkańcach tego domu. Dwie córki biznesmena z poprzedniego małżeństwa, 32-letnia Lizzie i 41-letnia Emma, nazywane przez ówczesnych starymi pannami. W dużym skrócie religijne kobiety, jak przystało na tamte czasy. Lizzie prowadziła nawet szkółkę niedzielną, działała też w różnych organizacjach chrześcijańskich. Gdy miała niespełna 3 lata, w 1865 roku umiera jej mama. Dwa lata później pan Andrew Borden poślubił nową wybrankę, Abby. W obowiązkach domowych pomagała rodzinie gosposia, Bridget Sullivan, irlandzka imigrantka.
0: Relacje między Lizzie a macochą nigdy nie były idealne. Zazwyczaj nie jadały razem posiłków. Z biegiem lat atmosfera w rezydencji Bordenów stawała się coraz bardziej napięta. Kobieta nie kryła się w ogóle z antypatią do macochy. W rozmowie ze swoją krawcową nazywała ją po prostu często podłą, starą istotą.
1: Ale to dopiero początek wydarzeń, które zszokowały Amerykę.

0: tutaj sceny zbrodni i wracamy do tajemniczego domu Bordenów.
1: W naszej historii jest czwartek, 4 sierpnia 1892 roku. Zapowiadał się jak każdy inny dzień w rezydencji Bordenów przy Second Street. Gosposia zajęła się sprzątaniem domu, 70-letni Andrew wyszedł na miasto, aby pozałatwiać ważne

0: bo ciało było jeszcze ciepłe, a z ran wciąż wyciekała krew.
1: Zacytujmy raport z późniejszej sekcji zwłok. Ciało dobrze odżywionego mężczyzny. Wiek 70 lat. 180 cm wzrostu. Na ciele nie było śladów przemocy, ale po lewej stronie głowy i twarzy znajdowały się liczne rany cięte i jedna rana tłuczona, przenikająca do mózgu. Pierwsza rana cięta o długości 10 cm, zaczynająca się przy dolnej krawędzi lewej kości nosowej i sięgająca dolnej krawędzi żuchwy. Następnie dokładnie opisano każdą z 10 ran.
0: Gdy wezwana policja rozglądała się na miejscu zbrodni, w domu Bordenów pojawiła się sąsiadka, aby złożyć kondolencje w związku z tą wielką tragedią. Gdy wyszła na piętro, szukając Lizzie, przez przypadek dokonała wstrząsającego odkrycia. Macocha, Abby, leżała na brzuchu w pokoju gościnnym. Tak jak jej mąż, została zakatowana na śmierć. Napastnik zadał jej 18 ciosów, prawdopodobnie siekierą. Stan zwłok wskazywał na to, że Abby zginęła jako pierwsza, około 9:30.
1: Sąsiedzi zamordowanej pary opowiadali gazetom i śledczym o różnych podejrzanych osobach, które kręciły się koło domu Bordenów. Kilka dni później w prasie gruchnęła informacja, że ze śmiercią państwa Borden może mieć jakiś związek ich córka, Lizzie. 32-latka dzień przed morderstwem próbowała kupić w aptece silnie trujący cyjanowodór, nazywany również kwasem pruskim. Oficjalnie, aby wyczyścić futro z foczej skóry. Farmaceuta odmówił sprzedaży tej niebezpiecznej substancji.
0: Lista podejrzeń wobec Lizzie Borden była coraz dłuższa, dlatego została zatrzymana i oskarżona o podwójne morderstwo. Szczegóły tego głośnego procesu, którym żyła cała Ameryka, za moment.

0: szybko wracamy do domu państwa Bordenów.
1: Na miejscu zbrodni nie znaleziono śladów wskazujących na włamanie do posiadłości przy 92 Second Street w Fall River. Nie zlokalizowano też śladów krwi w innych pomieszczeniach. Inna sprawa, że inspekcja budynku była bardzo pobieżna. Podczas przeszukania domu w piwnicy znaleziono kilka siekier, ale szczególną uwagę śledczych przykuła jedna, ułamana, bez trzonka. Na pierwszy rzut oka wyglądało, jakby pęknięcie nastąpiło niedawno. To właśnie tę siekierę uznano za potencjalne narzędzie zbrodni, choć dalsze badania chemiczne nie wykazały na nim obecności krwi.
0: Lizzie podkreślała, że w momencie śmierci ojca była poza domem, dokładnie w stodole, gdzie szukała ułowianych ciężarków potrzebnych na wyprawę na ryby. W trakcie kolejnych przesłuchań udzielała sprzecznych informacji, ale cały czas podkreślała swoją niewinność. Faktem jest, że ze względu na niechęć do macochy i pretensje do wyjątkowo skąpego ojca, ona jako jedyna miała motyw i okazję do popełnienia tej zbrodni.
1: Proces był niezwykle głośny, szczegółowo relacjonowała go amerykańska prasa. Kluczowe wydawały się w nim zeznania Alice Russell, bliskiej przyjaciółki Lizzie i Emmy Borden. Dzień przed morderstwem państwa Borden, Lizzie zwierzyła się jej, że ma bardzo złe przeczucia. Powiedziała: boję się, że ktoś coś zrobi. Wspominała o tajemniczych osobach kręcących się wokół domu i wrogach swojego ojca.
0: 7 sierpnia Alice widziała, jak Lizzie spaliła w kuchennym piecu swoją niebieską sukienkę. Panna Borden powiedziała wówczas, że jest poplamiona farbą. Co ciekawe, gosposia pracująca w domu zeznała, że feralnego dnia Lizzie miała na sobie właśnie taką sukienkę. Czy były na niej dowody, które mogły ją pogrążyć? Prokurator Thomas Modi demonstrował ławie przysięgłych roztrzaskane czaszki Andrew i Abby, pokazywał suknię oskarżonej i narzędzie zbrodni, siekierę bez trzonka, który oskarżona miała usunąć, bo był ubrudzony krwią.
1: Obrona zręcznie punktowała nieścisłości w zeznaniach świadków. Sąsiadka Bordenów nie widziała, aby sukienka Lizzie była poplamiona. Wskazywano, że między zabójstwem i odkryciem zwłok minęło zbyt mało czasu, aby 32-latka zdążyła zmyć z siebie krew, zatrzeć ślady i ukryć narzędzie zbrodni. Finalnie, po 1,5 godziny obrad ławy przysięgłych, Lizzie Borden uznana została za niewinną. Ówczesna prasa generalnie zgadzała się z tym werdyktem. Oberwało się również nieudolnej policji z Fall River.
0: Wieloletni gospodarze Lizzie Borden House, gdzie doszło do podwójnego morderstwa, zdradzili, że największą popularnością wśród gości cieszy się pokój, w którym znaleziono martwą macochę, Abby Borden.

0: było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powiszcza lapina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
0: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już jutro o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: O godzinie 22 warto poznać aktualne fakty w RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
1: Wczesnym rankiem statek, na którym doszło do zakażeń hantawirusem, przypłynie do Teneryfy. Służby medyczne planują przebadać wszystkich pasażerów i członków załogi. Poprawy losu zwierząt domagali się dziś protestujący w kilkunastu miejscach w Polsce. Chodzi im m.in. o zmiany w prawie. Flisacy rozpoczęli sezon. Było głośno i kolorowo. Między 5 a 7 rano płynący z Argentyny wycieczkowiec MV Hondius ma dotrzeć do Teneryfy w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Na statku stwierdzono przypadki hantawirusa, 3 osoby zmarły. Na pokładzie jest ponad 140 pasażerów, wszyscy zostaną przetransportowani do swoich krajów. Jak będzie wyglądała ta operacja, opisała Maria van Kerkhoff ze Światowej Organizacji Zdrowia.
2: Ship will anchor.
1: Statek zarzuci kotwicy, a małe łodzie zabiorą część pasażerów i wszystko odbędzie się w bardzo zaplanowany, skoordynowany sposób, w bardzo bezpieczny sposób, żeby dowieźć ich na brzeg. Przeprowadzone zostaną badania przesiewowe. W tej chwili na pokładzie nie ma nikogo z objawami. To świetna wiadomość. Kapitanem MV Hondius jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, uważa Władimir Putin. Przywódca Rosji stwierdził, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Premier Słowacji Robert Fico, który był w Moskwie i rozmawiał tam z Putinem, powiedział, że przekazał mu wiadomości od Zełenskiego o gotowości do spotkania. Dodał, że Putin oczekuje w tej sprawie telefonu od prezydenta Ukrainy.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: W 15 miastach wojewódzkich odbyły się dziś protesty w obronie praw zwierząt. Demonstranci apelowali do rządu o jak najszybsze zmiany w prawie. W samej Warszawie na Placu Zamkowym demonstrowało kilkadziesiąt osób.
4: Jedyną metodą walki z bezdomnością jest prowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
5: Nadmiar tych zwierząt wpływa na to, że one są niechciane, nie ma aż tylu domów i występuje znęcanie się nad nimi po prostu. Często. Chcemy też podniesienia kar za znęcanie się nad zwierzętami.
6: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt, dlatego że bardzo dużo zwierząt jest w schroniskach i państwo mogłoby trochę pomóc.
1: Usłyszał od protestujących reporter RMF FM Michał Krasoń. Krakowscy flisacy głośno wkroczyli w nowy sezon. Po raz 20 przez stolicę Małopolski przepływa flis królewski, prowadzący do żeglownego punktu zero Wisły aż do Bałtyku. Były uroczyste przekazanie bandery, przemarsz od rynku głównego do przystani Muzeum Krakowa, a następnie zabawa taneczna przy muzyce folkowej.
7: Już po raz piąty na rynku szyper pierwszego odcinka przekazuje banderę flisu szyprowi kolejnego odcinka. Poza tym dyrektor Muzeum Krakowa wciąga banderę naszego małego oddziału, wciąga na maszt naszego galara Szwajcarki, co dla nas jest tradycyjnym rozpoczęciem tutaj w Krakowie tego sezonu. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz się dla nas wydarzyła, ponieważ ogłosiliśmy wyniki ankiety wśród mieszkańców Krakowa na nazwę nowego oddziału Muzeum Krakowa, który ma się zajmować rzekami, dziedzictwem rzek w naszym mieście. Wygrała nazwa Muzeum Rzek Krakowskich. I tak ten oddział się będzie nazywał.
1: Mówił Mateusz Niemiec, kierownik pracowni Muzeum Rzek Krakowskich. Flisaków będzie można spotkać w Krakowie jeszcze jutro. W poniedziałek flis królewski wypłynie w dalszą trasę. Fakty również popłyną dalej. Za godzinę zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. A teraz fakty sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
2: Coraz bliżej niespodzianki. W ostatnim dziś meczu piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze przegrywa na własnym stadionie 0-2 z Zagłębiem Lubin do końca podstawowego czasu gry 5 minut. No, oczywiście plus to, co dolicza arbiter spotkania Szymon Marciniak. A w dzisiejszych meczach wcześniej Jagiellonia 3-2 pokonała Pogoń Szczecin. Widzew opuścił zaś strefę spadkową dzięki wygranej 3-1 z Lechią. Porażka sprawiła, że na miejsce zagrożone spadkiem spadła drużyna z Gdańska. Mimo że to sparing, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby ktoś mógł zadebiutować w reprezentacji, przyznał w rozmowie z RMF FM selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban. Niedawno prezes PZPN Cezary Kulesza spotkał się z mamą występującego w New York Red Bulls Juliana Zakrzewskiego-Hala, by porozmawiać o ewentualnej grze zawodnika dla reprezentacji Polski. Czy już na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski zawodnik z MLS może się pojawić?
9: Ja tak naprawdę to nie wiem, czy on naprawdę ma paszport, takie sprawy czysto formalne. Natomiast ważne jest to, żeby on wiedział, że jest zainteresowanie z naszej strony i tak naprawdę coś mi mówi, że on sam nie wie, gdzie chciałby zagrać.
2: Mówił selekcjoner kadry Jan Urban, a jutro w Hiszpanii El Clasico na wagę mistrzowskiego tytułu, przynajmniej dla Barcelony. Zespół z Katalonii, jeżeli nie przegra na własnym stadionie z Realem Madryt, przypieczętuje tytuł mistrza kraju. Nasz cel jest jasny, chcemy wygrać. Gramy u siebie, mamy fantastyczny zespół z dużą jakością, a kibice jeszcze nas wspierają. To wspaniałe. Ale patrząc z drugiej strony, dla nich to również El Clasico i każdy będzie w 100% skoncentrowany, przyznał trener Barcelony Hansi Flick. Początek El Clasico jutro o 21:00.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Jeżeli chodzi o pogodę w niedzielę, już mówiłem, ale przypomnę tym, którzy dopiero włączyli radio, od 11 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni na południowym zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Kujawach. Przelotnie padać może tylko na Suwalszczyźnie. No i właśnie tam w poniedziałek za to nie będzie padać, a deszcz pojawi się nad resztą kraju, na północnym zachodzie ciągły, a w centrum na południu

0: Dorwać bestie w RMF FM.
1: Imię i nazwisko Kenneth Allen McDuff.
2: Znany także jako
1: Miotłowy morderca.
2: Miejsce i okres działalności
1: Teksas, lata 60. oraz lata 90.
2: Skazany na
1: karę śmierci.
3: Kenneth Allen McDuff. To ciekawy przypadek seryjnego mordercy, który dwukrotnie, w odstępie niemal 30 lat, został skazany na śmierć. Jego historia zaczyna się w 1946 roku w położonym w centralnym Teksasie miasteczku Rosebud. Był piątym z szóstki dzieci Johna Allena i Adi McDuffów. John prowadził betoniarnię, która przynosiła mu spore zyski. Adi zajmowała się domem i dziećmi, choć robiła to w specyficzny sposób. O czym świadczy choćby historia jednego ze starszych braci Kennetha, Loniego, który został wyrzucony ze szkolnego autobusu za złe zachowanie. Następnego dnia razem z dzieckiem do autobusu wsiadła Adi i wyciągając rewolwer zaczęła się wydzierać.
4: Ty podła łachudro, jak mi jeszcze raz wyrzucisz dziecko z autobusu, to wpakuję ci cały bębenek w ten tłusty tyłek, na którym siedzisz tu cały dzień. Zrozumiałeś?
3: Po tym wydarzeniu mało kto próbował zadzierać z McDuffami, a inni rodzice i szkolni pracownicy przezywali Adi mamuśką z rewolwerem. W liceum Kenneth miał opinię prześladowcy. Często znęcał się nad innymi, ale na ofiary z reguły wybierał słabszych od siebie. Pewnego razu popełnił jednak błąd i zadarł z wysportowanym dzieciakiem, Tomim Samsonem, który nie bał się wysokiego, choć niezbyt sprawnego Kennetha. Tomi z łatwością wygrał bójkę. McDuff bardzo przeżył dotkliwą porażkę. Dla wielu swoich byłych ofiar stał się pośmiewiskiem. Dlatego niedługo potem podjął brzemienną w skutkach decyzję.
5: Nie wracam do tej durnej budy. Niczego mnie tam nie nauczą. To sami frajerzy i przegrywy.
3: Rodzice zaakceptowali decyzję syna i przyjęli go do pracy w betoniarni należącej do ojca. Kenneth pracował fizycznie. Dorabiał również kosząc trawniki mieszkającym w okolicy staruszkom. Po latach tak wspominał ten okres.
5: Te babcie uwielbiały patrzeć, jak bez koszulki kosze ich trawniki. I to, jak ich sąsiadki patrzyły na to z zazdrością. A dla mnie to była okazja, by trochę rozejrzeć się po ich domach.
3: McDuff wracał do domów kobiet, dla których pracował, włamywał się i kradł najcenniejsze rzeczy. Tak właśnie zaczęła się jego przestępcza kariera. W ten sposób dokonał przynajmniej 12 napadów w 3 hrabstwach w Teksasie. Jednak w 1964 roku, tuż po 18 urodzinach, powinęła mu się noga i został aresztowany. Mimo aż 12 włamań, sędzia był dla niego dość łaskawy. McDuff miał odsiedzieć wszystkie 12 czteroletnich wyroków jednocześnie. Po roku zaczął starać się o zwolnienie warunkowe i wyszedł na wolność w grudniu 1965 roku. Niedługo potem, w wyniku drobnej bójki, znów trafił na chwilę do więzienia, ale ponownie szybko udało mu się odzyskać wolność. W tym czasie poznał swojego późniejszego wspólnika, Roya Dale'a Greena.
6: Trochę piliśmy, jeździliśmy po okolicy. Kenny uwielbiał się chwalić swoją przestępczą karierą. Raz wypsnęło mu się, że zgwałcił i zabił jakieś 2 dziewczyny, ale nie wiem, ile w tym prawdy.
3: Niezależnie od tego, czy były to puste przechwałki, chora fantazja, czy prawda, miesiąc później doszło do pierwszego potwierdzonego morderstwa dokonanego przez Kennetha McDuffa. 6 sierpnia 1964 roku McDuff i Green spotkali się po pracy. Przez chwilę jeździli po okolicy, gdy Kenneth oświadczył, że chce poszukać dziewczyny, z którą będą uprawiać seks. Około 22:00 zauważyli trójkę nastolatków stojących koło wozu zaparkowanego przy boisku do baseballu w Everman w Teksasie. 17-letniego Roberta Branda, jego o rok młodszą dziewczynę Edne Sullivan i 15-letniego kuzyna Marka Dunmana czekało prawdziwe piekło na ziemi. McDuff zatrzymał się w pobliżu trójki swych przyszłych ofiar. Wyciągnął rewolwer kaliber 38 mm i krzyknął:
5: no dobra, śmiecie, ładujcie się do bagażnika swojego samochodu. Zabawimy się trochę. No chyba, że chcecie dostać po kulce w łeb.
3: Dzieciaki posłuchały McDuffa i potulnie wcisnęły się do bagażnika. Kenneth siadł za kierownicą ich Forda, a Greenowi kazał siąść za kółkiem swojego auta i jechać za nim. Po krótkiej przejażdżce autostradą Kenneth zboczył w szczere pole i tam zaparkował samochód. Następnie wysiadł i wydał Greenowi i Sullivan kolejne polecenia.
5: Roy, weź tę małą do mojego bagażnika.
7: Dziewczynko, pójdziesz grzecznie z panem, prawda?
8: A co z chłopakami?
5: A chłopaków trzeba się pozbyć.
3: To mówiąc, MacDuff zatrzasnął bagażnik i wystrzelił w niego 6-krotnie. Kule ugodziły zarówno Branda, jak i Dunmana, którzy niedługo później zmarli. Tymczasem MacDuff, Green i uprowadzona przez nich Sullivan pojechali dalej. Po dłuższej chwili jazdy zatrzymali się w odludnym miejscu, gdzie MacDuff zgwałcił Ednę Sullivan, a następnie zmusił do tego również Greena.
5: Hej, Roy, twoja kolej.
6: Ale?
5: Ciebie też mam zastrzelić? Twoja kolej, powiedziałem.
3: Po kilku godzinach MacDuff zdecydował, że pora zabić Ednę Sullivan. Poprosił więc Greena, by znalazł coś, czym będzie mógł udusić dziewczynę. Green dał mu swój pasek. Kennethowi nie spodobało się jednak takie narzędzie zbrodni i podszedł do bagażnika swojego auta, gdzie znalazł metrowy kij do szczotki. To właśnie nim udusił Sullivan. Napierał na niego tak mocno, że zmiażdżył szyję swojej ofiary. Następnie obaj mężczyźni przenieśli zwłoki jedny w krzaki i pojechali na pobliską stację benzynową, gdzie postanowili kupić sobie po coli. Noc spędzili w domu Greena. Nazajutrz MacDuff postanowił posprzątać swój wóz i zatrzeć wszelkie ślady po wieczornej zbrodni. W tym samym czasie, dręczony wyrzutami sumienia, Green opowiedział wszystko rodzicom ich wspólnego znajomego Richarda Boyda. Boydowie i matka Greena przekonali Roya, by przyznał się i zgłosił na policję. Jeszcze tego samego dnia szeryf Brady Pumplin oraz przedstawiciel US Marshals Thomas Purnell McNamara aresztowali Kennetha MacDuffa jako głównego sprawcę okropieństw poprzedniej nocy. W oczach sędziego nie było wątpliwości. Zbrodnia, której dopuścili się MacDuff i Green, była okropieństwem. Dlatego wyrok nie mógł być łagodny.
7: Ze względu na szczególne okrucieństwo sąd skazuje podejrzanego Kennetha MacDuffa na karę śmierci. Poza protokołem dodam, panie MacDuff, że krzesło elektryczne to i tak zbyt łagodny wyrok.
3: Tymczasem Greena czekało 13 lat pozbawienia wolności. Został potraktowany łagodniej, ponieważ współpracował z wymiarem sprawiedliwości, a według jego zeznań MacDuff zmusił go do wielu potworności, do których doszło pamiętnej nocy 6 sierpnia 1964 roku. Dla wieloseryjnych morderców wyrok śmierci oznacza koniec historii. Tak się jednak w przypadku Kennetha MacDuffa nie stało. Prawnicy mordercy odwlekali karę śmierci, składając kolejne apelacje. Gromadząc również pokaźnych rozmiarów teczkę z dowodami, które świadczyć miały o tym, że to tak naprawdę Green był głównym sprawcą potwornej zbrodni, który przymusił do niej MacDuffa. Apelacje trwały na tyle długo, że w 1972 roku nadal nie wykonano kary. To właśnie w tym roku zaczęła się seria wydarzeń, która w konsekwencji doprowadziła do uwolnienia Kennetha MacDuffa. Początkiem tej serii była sprawa sądowa Furman kontra Georgia, która trafiła przed Sąd Najwyższy. Decyzją tegoż organu w niektórych przypadkach karę śmierci należało zmienić w dożywocie. Takim przypadkiem okazał się również Kenneth MacDuff. Ocalony przed krzesłem elektrycznym MacDuff za namową prawników postanowił nie poprzestawać na redukcji kary. Wykorzystując zgromadzone podczas apelacji dowody, postanowili postarać się o zwolnienie warunkowe. W 1989 roku, mimo rzekomego przekazania łapówki jednemu z urzędników, Kenneth MacDuff został wypuszczony na wolność.
8: W ocenie Komisji do Spraw Zwolnień Warunkowych Kenneth MacDuff uległ skutecznej resocjalizacji i ma jeszcze wiele do zaoferowania społeczeństwu. Tym samym jego podanie o zwolnienie warunkowe zostaje rozpatrzone pozytywnie.
3: W ten sposób Kenneth MacDuff stał się jednym z 20 skazanych na śmierć morderców, którym z powodzeniem udało się wywalczyć zwolnienie warunkowe. 3 dni po opuszczeniu więziennych murów znowu zaczął mordować. 14 października 1989 roku znaleziono 31-letnią Sarah Fee Parker. Kobieta została pobita i uduszona, a jej ciało porzucono w krzakach przy drodze międzystanowej I-35. MacDuff nigdy nie został oskarżony o to morderstwo, chociaż mieszkał i pracował kilkadziesiąt kilometrów na północ od miejsca zdarzenia w Waco. Kilka dni po znalezieniu zwłok Parker MacDuff wrócił na krótko do więzienia ze względu na złamanie warunków zwolnienia, którym było grożenie śmiercią młodemu chłopakowi. Wtedy do akcji wkroczyła Addie MacDuff. Matka wpłaciła kaucję i z pomocą prawników skutecznie wywalczyła swojemu synowi kolejne zwolnienie warunkowe. Przez kolejnych kilka miesięcy MacDuff torturował, gwałcił i zabił 5 kobiet. Brenda Thompson, Regenie DeAnne Moore, Colin Reed, Valencia Joshua i Melissa Northrup. Kilkukrotnie był niebezpiecznie blisko wpadki, ale za każdym razem udawało mu się cudem uniknąć policjantów. Najbliżej aresztowania

0: na policję. Policja Kansas City postanowiła sprawdzić odciski palców Richarda Fowlera. Mieli je w kartotece, ponieważ zatrzymali go podczas próby wynajęcia prostytutki. Byli niezwykle zaskoczeni, gdy okazało się, że Fowler i McDuff to ta sama osoba. 3 dni później Kenneth McDuff został aresztowany. Co ciekawe, aresztującymi go oficerami byli Thomas Purnell McNamara Jr., jego brat Mike McNamara i Larry Pumplin, synowie oficerów, którzy aresztowali McDuffa w latach 60. Kenneth McDuff stanął przed sądem wyłącznie za morderstwo ciężarnej Melissy Northrup. Został uznany winnym i usłyszał drugi w swoim życiu wyrok śmierci. Tym razem metodą egzekucji miał być jednak zastrzyk trucizny. Wyrok wykonano 17 listopada 1998 roku. Rodzina nie zdecydowała się odebrać jego szczątków, dlatego Kenneth McDuff został pochowany na więziennym cmentarzu imienia kapitana Joe Birda, zwanym także Peckerwood Hill. Jego nagrobek zawiera jedynie datę egzekucji, numer więźnia i literę X, oznaczającą, że egzekucji dokonały władze stanu Teksas.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM. RMF 24.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako te pierwsze pieniądze z safe?
1: Przede wszystkim systemy antydronowe, systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, i amunicję.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.

0: Na zegarach mamy już prawie godzinę 23. W RMF FM czas na fakty, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Zwolennicy Petera Madziara świętują dziś w Budapeszcie, ponieważ dziś właśnie oficjalnie objął on urząd premiera. Zarówno Rosja, jak i Ukraina oskarżają się wzajemnie o łamanie ogłoszonego 3-dniowego rozejmu. Ogromne ułatwienie dla podróżujących samolotem do Paryża. Zapowiedziano radykalną modernizację dojazdu do francuskiej stolicy z największego podparyskiego lotniska. Dziesiątki tysięcy ludzi tego wieczoru świętują w Budapeszcie zaprzysiężenie nowego premiera Węgier, Petera Madziara. Tłum zgromadzony przed parlamentem głośnymi brawami przyjął jego wybór i wielokrotnie przerywał oklaskami inauguracyjne przemówienie nowego szefa rządu. Po zakończeniu posiedzenia parlamentu Madziar podziękował zwolennikom za wsparcie i zaapelował

0: celowo o odbudowę narodowej wspólnoty. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że oczekiwania wobec nowego rządu są bardzo duże, choć przed krajem stoją trudne wyzwania. Wieczorem w centrum Budapesztu rozpoczęło się wielkie uliczne świętowanie z koncertami i występami artystycznymi. Wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa, ma dotrzeć na Teneryfę jutro nad ranem. Hiszpańskie władze poinformowały, że po ewakuacji pasażerów część załogi pozostanie na pokładzie i uda się statkiem do Holandii, gdzie jednostka zostanie zdezynfekowana. Wszyscy pasażerowie mają zostać repatriowani, a część Hiszpanów trafi na kwarantannę w Madrycie. Na Teneryfę udał się także szef Światowej Organizacji Zdrowia, który zapewnił mieszkańców wyspy, że zagrożenie dla zdrowia publicznego pozostaje niskie i sytuacji nie można porównywać do pandemii COVID-19. Do tej pory potwierdzono 8 zakażeń hantawirusem i 3 zgony. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski, który według polskich służb pozostaje zdrowy. Rosja i Ukraina oskarżają się nawzajem o łamanie 3-dniowego rozejmu ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Ukraińskie wojsko poinformowało dziś o ponad 50 rosyjskich atakach. Według lokalnych władz w atakach dronów zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Rosja twierdzi z kolei, że ukraińskie siły ostrzeliwały rosyjskie pozycje i użyły dronów do ataków na obwód białgorodzki. Tam ranne zostały 3 osoby. Moskwa zapowiada, że zawieszenie broni nie potrwa dłużej niż do 11 maja. Rozejm ma obowiązywać do niedzieli i towarzyszyć mu będzie wymiana jeńców między stronami konfliktu w formule 1000 za 1000. Dobra nowina dla turystów wybierających się do Francji samolotem. Radykalnie zmodernizowany zostanie dojazd z największego podparyskiego lotniska imienia Charlesa de Gaulle'a do centrum francuskiej stolicy. O szczegółach tych zapowiedzi Marek Gładysz.
1: Już niedługo między lotniskiem de Gaulle'a i centrum Paryża kursować będzie nowy, bardziej komfortowy ekspres regionalny, oferujący więcej miejsca dla pasażerów i ich bagaży. Część wagonów będzie dwupoziomowa. Klimatyzacja i ogrzewanie będą przez cały rok na bieżąco dopasowywane do potrzeb podróżnych, którzy będą mieli również łatwiejszy dostęp do informacji praktycznych oraz możliwość ładowania smartfonów w czasie jazdy. Do tej pory kolejka kursująca na tej trasie była zdaniem wielu obserwatorów zbyt zatłoczona, mnożyły się również awarie. Ciągle są na tej trasie problemy, bez przerwy. Mam nadzieję, że się to naprawdę zmieni, tłumaczy mi zdenerwowana paryżanka.
2: Fakty z Małopolski.
0: W Krakowie wskrzeszono dziś tradycję sprzed 300 lat. Uroczyście, zgodnie z dawnym ceremoniałem, otwarto dziś bramy miasta w krakowskim Barbakanie.
3: Po 216 latach otwarcie bramy dla kupców biznesu z tamtych czasów jest symbolicznym gestem przez władze miasta wprowadzone w dniu dzisiejszym. Takich inicjatyw dobrze było dużo więcej.
4: Zawsze przyjemnie, jak się wróci do spraw takich historycznych i jakaś atrakcja jest, prawda, dla turystów też. Uważam, że to bardzo dobry pomysł.
3: Kraków powinien pielęgnować takie tradycje dla nas, dla naszych dzieci, wnuków. To jest przypomnianie historii naszego miasta Krakowa.
0: Usłyszał od uczestników uroczystości nasz reporter Paweł Konieczny. Ceremoniał będzie powtarzany od wtorku do niedzieli, jego rozpoczęcie o 10:00 od hejnału Zwierzy Mariackiej. Więcej o tej widowiskowej tradycji przeczytacie na rmf24.pl. Niektórzy wypoczywają, inni każdą wolną chwilę poświęcają na powtórki. Jak maturzyści po pierwszym tygodniu egzaminów spędzają weekend? O to w Gdańsku pytał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
5: No to najważniejsze przede mną, to teraz odpocząć sobie w weekend i wtedy będzie odpoczynek 4 miesiące.
6: Jeszcze 2 rozszerzenia i 2 ustne.
7: Po prostu poprzypominać cokolwiek, próbować jakieś arkusze może.
6: Lektury. Na powtórki do ustnej z polskiego.
0: No to przypomnijmy, w nadchodzącym tygodniu m.in. rozszerzona matematyka, WOS, chemia czy geografia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A skoro...
9: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina pierwsza, to czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wielki sukces czy wielkie zagrożenie? Wśród polityków trwa spór, jaką przyszłość przyniesie Polsce umowa w ramach unijnego programu SAFE. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO, tak zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Eurosceptycy triumfują w wyborach lokalnych na Wyspach. Za chwilę więcej szczegółów. O ogromnym sukcesie mówił premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd, przypomnijmy, podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. Jak komentowane jest podpisanie tej umowy? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu polska armia będzie mogła się rozwijać, a Polska stanie się bezpieczniejsza. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wsparcie otrzymają wszystkie rodzaje wojsk.
2: Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
1: Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, ocenił, że podpisanie SAFE będzie miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
0: Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. Tak napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. To komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypomnijmy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
3: Te 5000 byśmy wzięli?
4: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak?
3: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
4: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
0: Zapewnił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Tymczasem kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewniał w Sztokholmie, że jedność NATO pozostaje niezagrożona mimo dyskusji o możliwym ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Europie. Jak podkreślił, siła sojuszu zależy nie tylko od liczby żołnierzy, ale przede wszystkim od wspólnego celu i współpracy państw członkowskich. Podczas spotkania z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem obaj politycy podkreślali znaczenie współpracy państw północnej i wschodniej Europy, w tym Polski, w budowaniu bezpieczeństwa regionu. Merz zapowiedział także dalsze zwiększenie wydatków Niemiec na armię. Ocenił, że Europa musi być gotowa do obrony, jeśli chce utrzymać pokój i stabilność w przyszłości.
5: Wybory w faktach RMF FM.
0: W Wielkiej Brytanii eurosceptyczna partia Reform UK odniosła olbrzymi sukces w wyborach samorządowych. Te odbyły się, przypomnijmy, w czwartek. Co to oznacza dla brytyjskiej sceny politycznej? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
6: Partia Nigela Farage'a, ulubiony strach na wróble rządzących lejburzystów, udowodniła, że posiada własną energię. Zbiła olbrzymi kapitał polityczny na poziomie lokalnym, a za 2 lata może to zrobić w wyborach powszechnych. To trudny dla nas rezultat. Nie będę niczego owijał w bawełnę. Tak skomentował fatalne dla siebie wyniki wyborów samorządowych premier Keir Starmer, ale zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Lejburzyści mają do wykonania nie lada zadanie. Muszą znaleźć skuteczną broń, by przeciwstawić się ultraprawicowej partii Reform UK, która będzie torpedować rządowe inicjatywy na poziomie gmin. Polityczny krajobraz Wielkiej Brytanii od teraz będzie bardziej skomplikowany.
0: Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w centralnej i północnej Polsce. Temperatura tej nocy może tam spaść nawet do minus 4 stopni. Alerty obowiązują do rana. Od poniedziałku czeka nas załamanie pogody.
7: Od zachodu nasunie się układ niżowy. Możemy się spodziewać od poniedziałku przelotnych opadów deszczu oraz burz niemal w całym kraju.
0: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk z IMGW. Rozpogodzenie pod koniec przyszłego tygodnia. Od piątku aż do końca maja ma być dużo słońca, a na termometrach powyżej 20 stopni.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Pół minuty pozostało do godziny drugiej. Zbliżamy się więc do kolejnego wydania Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Czas napisać nowy rozdział w historii Węgier, tak przekonał